0: wątpliwości, to już u mnie właśnie się zaczęło. A zaczyna się nowy tydzień, piąty dzień października, to 278 dzień roku, do końca którego zostało nam 87 dni. Wschód słońca 6:44, zachód 18:04, dzień trwa 11 godzin 21 minut i jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 26 minut. Do zimy zostało nam 77 dni. Myśl na dziś jest przeznaczona dla tych wszystkich, którzy pracują i myślą, że cały czas warto pracować, żeby zarabiać. To posłuchajcie. Każda złotówka, której nie wydasz do końca życia, to godziny, które przepracowałeś za darmo, bo zarabiałeś na życie, którego nigdy nie przeżyłeś. To może warto przeżyć życie, a nie cały czas tylko zarabiać i zarabiać. Pomyślcie o tym, szczególnie, że to poniedziałek, dzień, w którym zaczynamy kolejny tydzień pracy. No i jak to mówią Polacy, do pracy, rodacy. No to ruszamy, a ja ruszam razem z wami i mówię wam jak zwykle piękne dzień dobry na początek.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: jeden z nich.
1: Dzień dobry w poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Sezon infekcyjny uważam za otwarty, przynajmniej w moim przypadku. Jeżeli będzie Wam trochę chrypiało w Waszych radioodbiornikach, to proszę ich nie regulować, bo to mój głos może trochę Wam dzisiaj chrypieć o poranku, no bo chrypa i kaszel i wszystkie inne takie dolegliwości.

0: Piąty dzień października, czas na ciekawe daty. W tym dniu, w roku 1983, Lech Wałęsa został ogłoszony laureatem pokojowej Nagrody Nobla. W roku 1986 ukazało się premierowe wydanie magazynu kryminalnego 997. W roku 2000 wyemitowano premierowy odcinek serialu Plebania. Na świecie w roku 1905 Wilbur Wright odbył rekordowy 39-minutowy lot samolotem na dystansie 24 mil. W roku 1917 prezydent USA Woodrow Wilson podpisał dekret zezwalający Polakom z USA formować swoją armię, do czego doszło w kanadyjskim Tadeusz Kościuszko Camp. W roku 1946 zakończył się pierwszy międzynarodowy festiwal filmowy w Cannes. W roku 1947 prezydent USA Harry Truman wygłosił apel do Amerykanów o zrezygnowanie z jedzenia mięsa przez kilka dni w tygodniu, aby zaoszczędzone w ten sposób środki można było przekazać głodującym mieszkańcom Europy, co oczywiście było nieprawdą. W roku 1961 premiera melodramatu Śniadanie u Tiffany'ego, a rok później premiera filmu sensacyjnego Doktor No, pierwszego z serii z agentem 007 Jamesem Bondem. W roku 2021 został wydany system operacyjny Windows 11.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: W Wejherowie przypomniano niełatwą, choć piękną historię. O tym już za chwilę powiemy. Także o podsumowaniu sezonu letniego w gminie Wicko oraz usłyszycie o problemach na plażach w rejonie Ustki. Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. W powiatowym zespole kształcenia specjalnego w Wejherowie miała miejsce gala Most Wdzięczności od Syberii przez Japonię. Pamięć o dzieciach syberyjskich. Historia dzieci syberyjskich wybrzmiała ponownie w Wejherowie dzięki gali, która miała miejsce w powiatowym zespole kształcenia specjalnego.
2: Ja jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa z powodu tego, że gala doszła do

0: skutku i że to właśnie w ramach tej gali odbył się konkurs plastyczny dla przedszkolaków, tych najmłodszych, którzy poznali tą historię, trudną historię, ale też piękną, dającą bardzo dużo ciepła, empatii, serca i tego, co człowiek może dać drugiemu człowiekowi, czyli wyciągnięcia pomocnej dłoni. I te dzieci poznały też tą historię, oczywiście w formie dostosowanej do ich wieku.
1: Mówi dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie Małgorzata Woźniak. Most wdzięczności od Syberii przez Japonię, pamięć o dzieciach syberyjskich to nie tylko tytuł wydarzenia, ale przede wszystkim podsumowanie tych wszystkich działań, które prowadzą właśnie do tego, żeby jak najwięcej osób wiedziało, kim tak naprawdę były dzieci syberyjskie i jak stały się łącznikiem między Wejherowem a japońskim miastem Tsuruga.
2: To wspaniała historia, nie tylko dla miasta Wejherowa, ale także dla powiatu, ale myślę i dla naszego Pomorza. Historia, którą nie wszyscy znają, ją też poznałem dopiero ponad 2 lata temu. Nie wiedziałem o tej historii, a to świetna rzecz, żeby pokazywać ją na zewnątrz, żeby pokazywać nasze miasto Wejherowo. Co tutaj się zdarzyło, że to były te dzieci syberyjskie, że dostały ogromną pomoc, jeśli chodzi o naród japoński. Dlatego trzeba tą tradycję kultywować, pokazywać, że mimo, że dwa państwa są w stanie wojny, to jednak można się nad tym postawić i pomagać przede wszystkim dzieciom, pokazać swoje dobre serce.
1: Tłumaczy starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. O historię tę dba się nie tylko u nas, ale także i w samej Japonii. Stąd też wizyta na gali zastępcy misji dyplomatycznej ambasady Japonii w Polsce Toshihiro Kaneko. Podczas wydarzenia ważnym momentem było odsłonięcie rzeźb, które będą przypominać o tej pięknej historii. Rzeźby te powstały w ramach kolejnej edycji Festiwalu Rzeźby. Podsumowano letni sezon na terenie gminy Wicko i omówiono kwestie związane z bezpieczeństwem w kolejnych miesiącach. Spotkanie odbyło się z udziałem komendanta powiatowego policji w Lęborku, młodszego inspektora Arkadiusza Guska, wójta gminy Wicko Dariusza Waleśkiewicza oraz jego zastępczyni Agnieszki Wolańskiej. Jednym z tematów była sytuacja na drogach gminy. Rozmawiano m.in. o zwiększonym natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych, które ma związek z przebudową linii kolejowej nr 229 na odcinku Lęborg-Łeba. Poruszano także kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, uczestników ruchu drogowego, mieszkańców oraz turystów. Podczas spotkania ustalano również kierunki dalszej współpracy policji i samorządu. Wójt zaakceptował wniosek komendanta dotyczący wsparcia organizacji sił z oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku podczas sezonu letniego 2027. Współpraca ma obejmować także wymianę informacji o lokalnych problemach oraz działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem na terenie gminy. Plaże w rejonie Ustki są ponownie otwierane dla mieszkańców i turystów. Służby morskie zakończyły główny etap sprzątania po wycieku substancji ropopochodnej. Plaże na odcinku od Rowów do Ustki, w tym Orzechowie i Przewłocy, zostały wyłączone z użytkowania w pierwszej połowie tygodnia, po tym jak na brzeg wyrzucone zostały pozostałości substancji ropopochodnej. Większość zanieczyszczeń została już usunięta podczas intensywnych prac porządkowych, co pozwala na bezpieczne udostępnienie wyznaczonych zejść nad morze. Służby ostrzegają jednak, że proces oczyszczania wciąż trwa i na piasku nadal można natrafić na pojedyncze drobne grudki substancji, które mogą zabrudzić odzież lub obuwie. Przed wejściami na poszczególne odcinki plaż umieszczane są komunikaty informujące o sytuacji i apelujące do spacerowiczów o zachowanie ostrożności. Dzisiaj wschód słońca będziemy mieli około godziny 6.55. Co do pogody w ciągu dnia, no jesień, więc trzeba się już coraz bardziej nastawiać na chłody. Dzisiaj na razie jeszcze ta temperatura jakoś radykalnie w dół nie poszła, choć odrobinę mimo wszystko już jest chłodniej. Dziś maks około 16 stopni Celsjusza. Zobaczymy na termometrach w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewnie, Luźnie, Gnieźnie, Pucku, Kosakowie podobne wartości, w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a także w pasie nadmorskim Dębki, Władysławowo, Łeba czy też Ustka.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Polacy rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek z uśmiechem do pracy. Mam dla was kilka wiadomości dla wszystkich tych, którzy ruszają. Po pierwsze, uwaga na mgły i zamglenie. Widoczność będzie ograniczona, pogoda nam się zmienia i niestety w tym tygodniu już nie będzie tak pięknie, jak było. Po drugie, ceny paliw taniej na stacjach benzynowych już od weekendu. Kto nie był, nie tankował, ten może nie wie, już są niższe. Dzisiaj też o tym jeszcze temacie będę wspominał w naszym dzisiejszym porannym programie, a być może jutro będzie jeszcze taniej. Także jak nie musicie tankować, to może warto poczekać do jutra. A teraz czas na nasz dowcip. Marian, czy ty wiesz, że ta nasza sąsiadka z góry codziennie dostaje od męża kwiaty i czekoladki? No i co? A ty byś nie mógł? Grażyna, ja tej kobiety nie znam, nie będę jej robił prezentów. No ale swojej kobiecie zawsze warto zrobić prezent. Pamiętajcie, panowie, nawet jak nie ma okazji do tego, to zawsze będzie miło i może uśmiech pojawi się na twarzy waszej drugiej połówki. Warto. Wszystkiego dobrego na ten nowy poniedziałek, nowy dzień.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
3: Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Słubicach. Uwaga na mgły, mogą ograniczać widzialność w większości regionów. Powieść Nul Stefana Twardocha z tegoroczną nagrodą literacką Nike. Dorota Wartycka. Pożar jest już opanowany. Płonie hala magazynowa w Słubicach w województwie lubuskim. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Trwa dogaszanie ognia, mówi Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży pożarnej.
4: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
3: Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Nie ma informacji, by było takie zagrożenie. Pożar gasi ponad setka strażaków.

0: Uwaga, kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej komendy.
1: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliw niżej, kierowcy zadowoleni.
2: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
3: No pewnie, że jest lepiej.
0: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
4: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polskie MSZ zapewnia, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie, a także, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę oraz, że próby zastraszania Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy nie przyniosą rezultatu. Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej na Ukrainie. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. To książka o wojnie na Ukrainie. Bohater powieści, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie.
5: To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył. Ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy.
0: Nagroda Literacka Nike została przyznana po raz 30, a została ogłoszona wczoraj wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
6: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. W Gdyni rozpoczyna się kolejna edycja badań dotyczących preferencji i zachowań transportowych mieszkańców. Ankieterzy przepytają 2000 losowo wybranych osób, a badania potrwają do połowy grudnia 2026 roku. Badanie przeprowadzi wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Centrum Badań Marketingowych z Warszawy. Jego celem jest poznanie zapotrzebowania na usługi komunikacji miejskiej, opinii mieszkańców o systemie transportowym oraz propozycji zmian, które mogłyby usprawnić transport publiczny i podróże samochodem. Ankieterzy będą odwiedzać gospodarstwa domowe na terenie Gdyni. Udział mogą wziąć tylko pasażerowie komunikacji miejskiej, ale również kierowcy, rowerzyści i osoby poruszające się wyłącznie pieszo. Badanie jest anonimowe, a wyniki zostaną przedstawione wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Ankieterzy będą posiadać identyfikatory ze zdjęciem. W razie pytań można skontaktować się z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach ma nowe pojazdy i wyposażenie, które będzie wykorzystywane przy utrzymaniu dróg oraz infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Wśród zakupionego sprzętu znalazły się m.in. urządzenia przeznaczone do zimowego utrzymania dróg, a także koparka kołowa. Na wyposażenie zakładu trafił samochodowy pług śnieżny uchylny o szerokości 3,3 metra. Urządzenie ma elektryczno-hydrauliczne sterowanie oraz lemierz przystosowany do skutecznego usuwania śniegu i lodu. Kolejnym elementem jest piaskarka o pojemności 5 m3, zasilana silnikiem diesla i sterowana elektronicznie z kabiny operatora. Pozwala ona na precyzyjne dawkowanie piasku i soli i może być montowana na samochodzie ciężarowym. Zakład otrzymał również koparkę kołową o masie 16 ton. Maszyna jest wyposażona m.in. w głowicę obrotową z chwytakiem oraz hydrauliczną stabilizację. Sprzęt będzie wykorzystywany przy pracach drogowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także podczas usuwania awarii. Zimą posłuży również przy odśnieżaniu dróg, załadunku materiałów oraz ich zabezpieczaniu. Słupsk konsekwentnie rozbudowuje miejski zasób lokali dla mieszkańców. Nowa inwestycja to kolejny etap długofalowych działań samorządu na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej. W ostatnich latach w mieście regularnie oddawane są do użytku nowe budynki komunalne i społeczne. Przykładem są realizacje

Zorganizowane przy skrzyżowaniu ulicy Długiej i Płowieckiej, zakup bloku przy ulicy Dywizjonu 303 czy lokowanie nowych mieszkań w ramach wsparcia ze źródeł zewnętrznych. Samorząd podkreśla, że mimo ogromnych potrzeb w skali całego kraju sięganie po dofinansowanie pozwala na systematyczne skrzyżowanie.

0: weszli Piotr Grzymkowski, Hanna Janiak, Łukasz Kamiński i Aleksandra Wolińska. Uczniowie reskich szkół mogą zgłaszać kandydatury zgodnie z zasadami określonymi w statucie Młodzieżowej Rady. Natomiast osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych poza Redą mogą zgłaszać chęć udziału w wyborach do 14 października do godziny 15. Wymagana jest m.in. lista poparcia z co najmniej 20 podpisami. Do tej grupy przewidziano 6 miejsc w 24-osobowym składzie Rady. Głosowanie uczniów uczących się poza Redą odbędzie się wyłącznie elektronicznie. Każdy uprawniony będzie mógł oddać jeden głos na jednego kandydata. Wyniki wyborów mają zostać ujęte w protokole do 23 października i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie. Dość chmurno i potencjalnie deszczowo. No niestety, jesień, tak dzisiejszy dzień się będzie prezentował. Na termometrach będziemy oglądali jeszcze nie najgorsze wartości, choć upał to nie będzie. 16 stopni max w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni-Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi. Nieznacznie może cieplej w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, ale to będą raczej kosmetyczne różnice. Wiatr utrzymuje się przeważnie umiarkowany, raz słabszy, raz silniejszy, a ciśnienie wciąż jest stosunkowo wysokie.
1: Norda FM.

prosimy nie regulować odbiorników. Mogę wam trochę dzisiaj chrypieć, skrzypieć. No wiecie, taki sezon się zaczął trochę jesienny i już siadło mi delikatnie gardełko. Ale mam nadzieję, że przez te mikstury, które piję, jakoś doprowadzę się do ładu i składu. Arkadiusz Mięczewski, witam was w poniedziałkowy poranek. Piąty dzień października. Imieniny dzisiaj obchodzą Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flavia, Tulia, Konstanc,

0: Już Wiktoryn i Gala. Dzisiaj Światowy Dzień Nauczyciela. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli. W Polsce ten dzień to tak chyba średnio jest obchodzony, ale czemu nie obchodzić kilka razy święta nauczyciela, skoro dzisiaj ten światowy. Przysłowie na dziś: w październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada. No i teraz musimy sprawdzić, czy rzeczywiście tych liści na zewnątrz to sporo, czy tak mało. Jak mało, no to późna wiosna. No lata nie było, wiosna późna, czyli jesień i zima przez kilka miesięcy z nami. To nie zwiastuje nic dobrego. No ale cóż, dobrego wam wszystkiego, najlepszego nawet życzę na ten nowy dzień i nowy tydzień. Za chwilę zapraszam na naszą poranną księgę imion. Dzisiaj Igor i Bartłomiej. O tych dwóch imionach za chwilę słów kilka. Zostańcie z nami. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama.

Naszą księgę otwieramy na imieniu Igor. Cechuje go pragmatyczne podejście do życia, chłodna logika oraz umiejętność zachowania zimnej krwi w najtrudniejszych sytuacjach. Choć na zewnątrz może stwarzać pozory zdystansowanego lub tajemniczego, w środku kryje ogromne pokłady energii, lojalności oraz pasji do realizowania swoich celów. Opanowanie i determinacja, opiekuńczość i gotowość do obrony, analityczny i pragmatyczny umysł to dobre strony. Złe strony, skłonność do skrytości, upór i nieustępliwość, nieufność wobec obcych. Igor długo dystansuje się od nowych osób, zanim zdecyduje się je do siebie dopuścić. Czas na Bartłomieja. Cechuje go duża kultura osobista, analityczne myślenie oraz naturalny szacunek do pracy i innych ludzi. Nie lubi pośpiechu ani powierzchowności. Wszystko, co robi, myśli, przemyśli dogłębnie.

0: Nie w relacjach międzyludzkich jest stały, szczery i niezwykle opiekuńczy. Dobre strony, niezłomna rzetelność i cierpliwość, głęboki spokój i zrównoważenie. Złe strony, konserwatyzm i upór przed zmianą, skłonność do powściągliwości i niezłomny upór. Gdy raz przekona się do słuszności jakiejś racji, niezwykle trudno nakłonić go do zmiany zdania. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Igorów, Bartłomiejów i wszystkich tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Wybiła 7.30 na naszych zegarach. Mamy poniedziałek, 5 października. Jakub Szymilas, witam na pierwszym porannym raporcie drogowym w Radiu Norda FM. I rozpoczniemy sobie od zachodnich krańców naszego regionu. No a tutaj, jeżeli chodzi o okolice Słupska, jest dosyć spokojnie, choć na samych dojazdach do miasta od strony Kobylnicy, od strony Siemianic oraz tutaj od trasy kaszubskiej, tutaj trzeba troszeczkę nogę z gazu ściągnąć i jechać spokojnie. Jest zwiększony ruch, ale nie ma jakiejś większej tragedii. Jedzie się dosyć płynnie, z tym, że cierpliwość troszeczkę się przyda. No to wyruszamy dalej na wschód naszego regionu. Trasą kaszubską jedziemy bez większych problemów. W samym Lęborku o tej porze jeszcze spokojnie, więc przez całe miasto przejeżdżamy bez większych problemów. No i wyruszamy dalej z Lęborka. Trasą kaszubską dojeżdżamy do obwodnicy metropolitarnej i obwodnicy trójmiejskiej. I o ile na obwodnicy metropolitarnej jest bezproblemowo, o tyle na obwodnicy Trójmiasta, no tutaj w okolicach Wielkiego Kacku, jest wypadek w stronę Chyloni, więc tutaj robi się zator i tutaj trzeba uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości. Widać, że część kierowców próbuje

0: Próbuję ominąć ten zator, także też na ulicy Wielkopolskiej w Gdyni robi się już ciasno. No a jeżeli chodzi o Gdańsk, no to tutaj jak to w Gdańsku, na Spacerowej, na Słowackiego już musicie sporo zwolnić, na obwodnicy południowej również ruch się intensyfikuje, więc jeżeli jedziecie do Trójmiasta, weźcie to pod uwagę. Natomiast jeżeli jedziecie przez Małe Trójmiasto Kaszubskie, no to troszeczkę trzeba zwolnić na Gościecińskiej Górce, wjeżdżając do Gościecina, ale już dalej przez Wejherowo, Redę i Rumię. Na ten moment przejeżdżacie w miarę płynnie, choć w Rumi tutaj od skrzyżowania, od ronda robi się trochę ciasno i tak powolutku będziecie się toczyć aż do obwodnicy Trójmiasta. Dalej dojazd do centrum Gdyni względnie płynny. Na estakadzie o dziwo też nie ma tutaj jakichś większych zatorów, za to od strony Kosakowa, czy to na Pułkownika Domka, czy na Derdowskiego, trzeba uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości. No i mam nadzieję, że tej cierpliwości Wam wystarczy. No a jeżeli chodzi o pogodę, to zachmurzenie dzisiaj będzie umiarkowane lub duże. Gdzieniegdzie pewnie jeszcze mogą występować lokalne zamglenia. Tam, gdzie się pojawią, to mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, a temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym będzie wahać się od 15 do 17 stopni Celsjusza, z założeniem, że najchłodniej na Półwyspie Helskim i nad samym morzem, a najcieplej w okolicach Słupska. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i będzie to wiatr zachodni.
1: Śniadanie z Norda FM.

poniedziałek i nowy tydzień. Warto zacząć od sukcesów. Mam nadzieję, że taki sukces kolejny jeszcze przed nami, bo ten sukces udowodni, że jednak Polacy potrafią grać w piłkę, przynajmniej na razie. No bo ja jakiś czas temu powiedziałem, że nie będę mówił o naszej reprezentacji, póki nie odniosą jakiegoś sukcesu i się okazało, że 6-0 to rzeczywiście dobry wynik z Rumunią i hat-trick Roberta Lewandowskiego, który już poleciał do Stanów Zjednoczonych, dostał dwie żółte kartki, także teraz nie będzie grał z Bośnią i Hercegowiną, a przypomnę, że drugie spotkanie już dzisiaj o godzinie 20:45. No i teraz polska reprezentacja będzie musiała pokazać, że po tym wyniku 6-0 z Rumunią, to oni potrafią grać i nawet wygrać z tą Bośnią i Hercegowiną. No są w dobrej pasie, tak bym powiedział, no i czekamy na to, aż dzisiaj pokażą nam, że ta wygrana to nie był przypadek i dzisiaj rzeczywiście może nam się udać. A Polska dotychczas 6-krotnie mierzyła się z Bośnią i Hercegowiną, ani razu nie przegrywając. Odnotowała 4 zwycięstwa i 2 remisy. Czy tym razem, mimo braku Roberta Lewandowskiego, uda nam się podtrzymać dobrą passę? Dowiemy się tego dzisiaj już o godzinie 20:45.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: A czy ty, obywatelko i obywatelu, zastrzegłeś, czy zastrzegłaś swój numer PESEL? Jeśli tego do tej pory nie zrobiliście, to warto to zrobić, bo po wyciekach z firm medycznych przyszedł czas na wyciek z firmy, która zajmuje się wysyłaniem nas, Polaków, na wakacje. No i tam trafiają nasze dane osobowe, dane paszportów, gdzie lecimy, gdzie będziemy, i te dane właśnie wyciekły. Dlatego warto się zabezpieczyć i zastrzec swój numer PESEL. Zresztą my Polacy okazuje się, że właśnie zabezpieczamy się, bo w ciągu półtora miesiąca blisko 3,5 miliona Polaków zastrzegło swój numer PESEL. Jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, to warto wejść w aplikację mObywatel. Tam można to zrobić, albo można się udać do urzędu i zrobić to na miejscu. Ale warto zrobić to jak najszybciej, tak, żeby później się nie zdziwić, że na przykład ktoś potem wziął kredyt na wasz PESEL i potem wy musicie go spłacać. Dlatego warto to zrobić jak najszybciej. Pamiętajcie o tym.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Strażacy wciąż na pogorzelisku po pożarze hali w Słubicach. Groźna choroba w Rosji może chodzić o dżumę płucną. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną. Dorota Wardecka. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo runął dach hali, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Nie jest zupełnie ugaszony, trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
1: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażenia powietrza. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN. O czym więcej Marcin Starzec.
3: Ceny paliw faktycznie spadły i najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj nawet mimo niedzieli kolejka była całkiem spora.
4: Jak ostatnio zatankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
5: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
3: Z obniżki chcą jednak skorzystać nie tylko kierowcy, a także oszuści. Mówiła o tym Klaudia.

0: Radia Dobińska z NASK.
1: Po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji.
0: Ekspertka radzi jedno. Każdą promocję sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego.
2: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6,73 zł za litr benzyny 95 oraz 7,88 zł za litr oleju napędowego. Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na jutro. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Alert RCB został odwołany około 4 nad ranem. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Blisko 200 osób, które miało z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Tymczasem Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów, bo będzie pauzował za żółte kartki.
3: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
2: Mówi pomocnik Sebastian Szymański, a mecz dziś o 20:45.
4: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Trwa nabór uzupełniający do Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa. Zgłoszenia nowych członków są przyjmowane do 20 października. To propozycja dla młodych mieszkańców gminy, którzy chcą angażować się w sprawy dotyczące lokalnej społeczności. Zgodnie ze statutem kandydatem może być uczeń od 7 klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej mieszkający na terenie gminy Władysławowo. Wymagana jest także rekomendacja samorządu uczniowskiego albo organizacji pozarządowej działającej na rzecz młodzieży. Do zgłoszenia potrzebny jest formularz oraz wymagane dokumenty. Szczegóły naboru i formularz zgłoszeniowy są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Władysławowo w zakładce Młodzieżowa Rada Miejska Władysławowa. Nabór uzupełniający ma na celu obsadzenie wolnych mandatów w trakcie trwania kadencji Rady. Zakład Usług Publicznych w Potęgowie ma nowy samochód, który będzie wykorzystywany w codziennej pracy na terenie gminy. Fabrycznie nowe auto typu SUV ma służyć m.in. do kontroli dróg gminnych oraz inspekcji obiektów znajdujących się przy sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. Do floty jednostki dołączyła Dacia Duster wyprodukowana w 2026 roku. Samochód ma napęd mild hybrid z instalacją LPG, silnik o mocy 150 koni mechanicznych, automatyczną sześciobiegową skrzynię oraz napęd na cztery koła. Pojazd spełnia normę emisji spalin Euro 6. Będzie wykorzystywany przez pracowników zakładu podczas regularnych kontroli infrastruktury oraz wykonywania zadań w terenie. Samochód został zakupiony od firmy ze Słupska, wyłonionej w ramach zapytania ofertowego. Wartość pojazdu wyniosła ponad 125 tysięcy złotych brutto. Na zakup gmina Potęgowo przeznaczyła 100 tysięcy złotych, natomiast pozostałe 25 780 złotych pochodziło ze środków własnych Zakładu Usług Publicznych. To kolejny element modernizacji jego zaplecza technicznego. Kierowcy poruszający się po Słupsku muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu. Zarząd Infrastruktury Miejskiej poinformował o planowanym rozpoczęciu prac drogowych w ciągu ulicy Kościuszki. Drogowcy pojawią się na miejscu dzisiaj, a główne roboty wystartują już za niecałą godzinę, o godzinie 9. Drogowa inwestycja obejmuje odcinki znajdujące się pomiędzy ulicą Kaszubską a ulicą Sikorskiego, gdzie zaplanowano frezowanie starej zniszczonej nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie nowej warstwy asfaltu. Mimo że drogowcy starają się prowadzić wymianę sprawnie, przejazd tym rejonem miasta może być utrudniony. Miejski Zarząd Dróg apeluje do wszystkich kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i w miarę możliwości wybieranie alternatywnych tras dojazdu. Właśnie dzisiaj zmienia się trasa autobusu linii 193 w Szemudzie. Zmiana jest związana z nową organizacją ruchu na ulicy Samorządowej. Korekta obejmie także rozkład jazdy. Autobusy linii 193 nie będą już obsługiwać przystanku Szemud Centrum Samorządowe 01. Trasa zostanie skrócona do przystanku Szemut Błaszkowskiego 02. Z kolei w kursach w kierunku Gdyni pierwszym przystankiem będzie Szemut 02. Zmiany mają charakter stały i zaczną obowiązywać od 5 października. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni wprowadza również

również korektę rozkładu jazdy linii 193. Pasażerowie planujący podróż tą linią powinni sprawdzić aktualne godziny odjazdów przed wyjazdem. Jesień coraz bardziej się...

0: 16 stopni w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, podobne wartości w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Czy cała jesień będzie tak wyglądała? Oczywiście mam nadzieję, że nie, ale to kolejne tygodnie nam pokażą.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Dobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy muszą zatankować. Już od weekendu obowiązuje CPN, czyli ceny paliw niżej. Już od soboty możemy tankować taniej.

0: 95 kosztuje nie więcej niż 6,73, 98 7,59 i diesel 7,88, a ja zatankowałem za 7,87, czyli 1 grosz miałem taniej od tej ceny maksymalnej. No, także jeżeli nie zatankowaliście do tej pory w weekend, dzisiaj możecie śmiało podjeżdżać i tankować, chociaż specjaliści mówią, że ma być jeszcze taniej, bo ta paliwa tanieją, ropa tanieje, no i w związku z tym będziemy mogli tankować taniej i wziąć głęboki oddech, a nie tylko podjeżdżać na stację benzynową i zastanawiać się, jejku, ile to ja dzisiaj zapłacę. No, nie płacimy mało, ale na pewno mniej niż przed tą obniżką. Podobno do końca roku ta będzie obowiązywała, czyli pakiet CPN, a to wszystko dzięki ustawie, którą podpisał prezydent, do którego jeszcze powrócę, bo jest afera u prezydenta, a wiecie, że ja w poranku, szczególnie w poniedziałek, lubię afery, no to będzie o aferze prezydenckiej już wkrótce, a za chwilę zajrzymy do tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego i kilka słów o was już za moment w naszym porannym programie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Macie urodziny dzisiaj, to koniecznie posłuchajcie. Urodzeni 5 października to ludzie sympatyczni, otwarci i komunikatywni. Są lubiani i mile widziani niemal w każdym towarzystwie. Zawsze potrafią się odnaleźć i z każdym znajdą wspólny język. Emanują pozytywizmem i energią, czym lubią się dzielić z innymi. Przez swoje optymistyczne podejście do życia przyciągają nowe znajomości i intrygują, więc zazwyczaj możemy spotkać ich otoczonych serdecznymi znajomymi. Samotność wydaje się nie mieć z nimi szans. Ponadto przez swoje usposobienie potrafią stworzyć sobie niesamowite szanse na rozwój, gdyż tworzą znajomości u nieraz bardzo wpływowych osób na wysokich stanowiskach. Zalety: wierność, wyrozumiałość, zaradność. Wady: beztroska i nieostrożność. Szczęśliwa liczba to szczęśliwa siódemka, a wśród urodzonych 5 października są Kate Winslet, angielska aktorka filmowa i telewizyjna, Piotr Cugowski, polski muzyk, wokalista i współzałożyciel zespołu Bracia, Adam Ferency, polski aktor filmowy i teatralny. Wszystkiego najlepszego z okazji Waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja dziewiąty sunty, szósty, blikac.
4: Blikac.
5: Wymiotować.
4: Wymiotować.
5: W cygnu pizza płepił mleka, tere tam płet płotą blikę.
4: Mieszał trunki i potrawy, mistrzem został w rzucie pawi.
5: W cygnu pizza płepił mleka, tere tam płet płotą blik.
4: Blikac.
5: Blikac.
4: Blikac.
5: Wymiotować.
4: Blikac.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw

0: Wrocławi, baby.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
1: Reklama.
3: Ósma 8:30 na naszych zegarach, Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest raport drogowy w Radiu Norda FM. Zapraszam serdecznie. No, rozpoczynamy od Słupska, no i tutaj sytuacja już lepsza niż godzinę temu. Oczywiście w centrum jest ruch, ale nie ma tu żadnych zatorów, korków, więc z tego chyba wszyscy powinniśmy się cieszyć. Ładnie, płynnie, przyjemnie można jeździć po mieście, dojechać do pracy, do szkoły, przedszkola, czy gdzie tam akurat potrzebujecie. Za to w Lęborku wzrósł ruch w okolicach Ronda Solidarności, no ale też nie ma tutaj jakiejś większej tragedii i idzie wszystko w miarę dosyć płynnie, tak więc wyruszamy dalej z Lęborka trasą kaszubską do Trójmiasta. Dojeżdżamy bez większych problemów i tutaj obwodnica metropolitarna tradycyjnie przejezdna, a na obwodnicy trójmiejskiej przypominam, że jest wypadek. Doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego i tutaj od węzła w Wielkim Kacku, miejsce, gdzie się krzyżuje trasa kaszubska z obwodnicą trójmiejską w kierunku Chyloni, jak i tutaj na Wielkopolską, robi się ciasno. Tak więc tutaj, jeżeli musicie zjechać tędy, no to kapka cierpliwości na pewno się przyda. Natomiast na pozostałej części obwodnicy trójmiejskiej problemów nie ma. Na obwodnicy południowej też już się troszkę rozluźniło względem minionej godziny. Za to na Słowackiego i na Spacerowej jak najbardziej sobie trochę postoicie, więc tam cierpliwość wskazana. Jeżeli chodzi o Gdynię, no to tutaj w centrum praktycznie wszędzie płynnie wszystko idzie. Od strony Kosakowa na Derdowskiego jeszcze trochę trzeba poczekać na Pułkownika Dąbka, ale dalej już na Estakadzie nie ma problemów. W Rumi jest jeszcze delikatne zwolnienie, natomiast jest już dużo

0: godzinę temu przez ZRD i wejherowo przyjeżdżacie bez większych problemów i przygód, no to tego Wam życzę. Bez większych problemów i przygód jedźcie do pracy i niech ten dzień mija Wam szybko. No i dużo słońca, bo akurat właśnie w tym momencie, tego słońca nie będzie za dużo, ale właśnie w tym momencie zagląda do naszej redakcji. A ile go będzie, to już za chwilę w pogodzie. No właśnie, a jeżeli chodzi o to słońce, no to dzisiaj będą takie momenty, jak przynajmniej teraz u nas w redakcji, że słońce będzie wyglądać za chmur, aczkolwiek zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże. Temperatury będą wahać się od 15 stopni w Helu, przez 16 w Gdyni, w Wejherowie i Lęborku, po 17 w Słupsku. Wiatr słaby i umiarkowany, choć nad morzem okresami dość silny. Jest to wiatr zachodni, także jeżeli wybieracie się gdzieś nad morze, to uważajcie, żeby Was nie zdmuchnęło.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Edzio, Ramzes i Aramis. Tak się podobno nazywają. Trzy konie pana prezydenta. Znaczy, dwa są pana prezydenta Nawrockiego, a jeden to jest koń, który był jeszcze za czasów Andrzeja Dudy. Skąd się wzięły te dwa nowe? Na razie, jeżeli chodzi o te informacje, służby nabrały wody w usta i nie chcą wyjaśnić, skąd się wzięły, kto je kupił i dlaczego one przebywają w prezydenckiej rezydencji. Według doniesień mediów na terenie ośrodka miały znajdować się cztery konie, z czego dwa Karola i jego żony, jeden dla dziecka, a czwarty dla funkcjonariuszy ochrony. No, okazuje się, że jeszcze jeden to podobno jest taki koń, który miał wcześniej poprzedni prezydent. A tak naprawdę stajnia dla koni powstała już w okresie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, ale nic nie wiadomo o tym, czy prezydent Kwaśniewski miał te konie, czy on tylko wybudował tą stajnię. A teraz prezydent Nawrocki postanowił wykorzystać ową stajnię do utrzymania tych koni. No a kto za to płaci? Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP. A kto to jest, to znaczy pan płaci, pani płaci. No bo to Centrum Obsługi Kancelarii. No i taka aferka nam się rozwija. Zobaczymy, jak w tym tygodniu będzie się dalej rozwijała i co z tych koni nam wyrośnie.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Okno na kulturę.
3: Robert Jastrzębski, zapraszam na magazyn kulturalny w Radiu Norda FM. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie serdecznie zaprasza całe rodziny, rodziców, opiekunów oraz dzieci do wzięcia udziału w niezwykle wartościowych, międzypokoleniowych warsztatach ekologiczno-twórczych, które odbędą się już jutro, we wtorek w godzinach od 17 do 19. Wydarzenie zaplanowane w przyjaznej, sprzyjającej skupieniu kreacji przestrzeni czytelni przy ulicy Dworcowej 7 stanowi doskonałą, niepowtarzalną okazję, by w praktyczny, niezwykle angażujący i pełen pasji sposób połączyć edukację przyrodniczą z rozwijaniem umiejętności manualnych oraz wrażliwości na otaczające nas środowisko naturalne. Program tego dwugodzinnego, wypełnionego atrakcjami spotkania został starannie podzielony na dwa spójne, wzajemnie uzupełniające się moduły tematyczne. W pierwszej części

W trakcie warsztatów uczestnicy pochylą się nad jednym z najbardziej kluczowych wyzwań współczesnego świata, biorąc udział w dyskusji oraz interaktywnej prelekcji pod hasłem Woda, jak ją chronić. Drugą wyjątkowo efektywną i wyczekiwaną częścią spotkania będą praktyczne zajęcia florystyczno-rekreacyjne pod nazwą Las w słoiku. Tworzymy miniaturowe ogrody. Podczas tej części warsztatów każda zgłoszona rodzina dostanie możliwość własnoręcznego skomponowania i zabrania ze sobą do domu niepowtarzalnego, żywego ekosystemu zamkniętego w szkle. Tworzenie takiego miniaturowego lasu to nie tylko wspaniała zabawa estetyczna, ale również bezcenna, żywa lekcja biologii w pigułce, pokazująca w mikroskali, jak działa krążenie wody, samoistna równowaga biologiczna oraz delikatny proces wzrostu roślin. Merytoryczną oraz praktyczną pieczę nad przebiegiem całych zajęć sprawować będzie ceniona edukatorka Angelika Grzegorowska, która podzieli się z uczestnikami swoją wiedzą, profesjonalnymi wskazówkami oraz pasją do przyrody. Całe przedsięwzięcie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu z budżetu powiatu wejherowskiego w ramach dotacji celowej na działania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ze względu na kameralny, warsztatowy charakter wydarzenia, dbałość o najwyższy komfort uczestników oraz ograniczoną liczbę materiałów florystycznych, na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszeń można dokonywać osobiście w wypożyczalni wejherowskiej biblioteki przy ulicy Dworcowej 7 lub telefonicznie.

Lego. Lego. Lego.

0: To teraz o poranku pozdrowienia dla wszystkich przedsiębiorców. Mam dla was informację z ZUS-u. ZUS wprowadził nowe udogodnienie dla przedsiębiorców. Nie to, żeby powiedział ZUS, że nie musicie płacić, ale od teraz opłacanie składek będzie możliwe bezpośrednio przez aplikację mobilną mZUS dla płatnika. Funkcja działa już w większości dużych banków i kosztuje 55 groszy za przelew. Tanio jak barszcz. Myślałem, że może będzie zupełnie za darmo, ale jednak ZUS informuje, że trzeba niestety za to zapłacić, ale nowa funkcja wprowadza szereg udogodnień, które mają maksymalnie uprościć comiesięczne rozliczenia z urzędem. I tam na przykład nie będziecie musieli już obliczać kwot do zapłaty, kopiować numerów kont, przepisywać ich do systemu swojego banku. Na ekranie od razu wyświetla się teraz ustalona suma bieżących składek, którą możecie opłacić po prostu drogą elektroniczną z poziomu aplikacji. Dodatkowo kreator posiada kilka przydatnych opcji korygujących. Jeżeli na przykład się spóźnicie, to doliczy wam wymagane odsetki. Wyliczone będą na dzień bieżący lub od razu na następny dzień roboczy. To takie ułatwienia od ZUS-u. Bylebyście płacili tylko, no bo wiadomo, że ZUS z pieniędzy przedsiębiorców żyje, a właściwie może nie żyje, ale wypłaca na przykład renty i emerytury. No, to już wiecie. mZUS, ułatwienie dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
3: Iga Świątek pokonała chorwacką tenisistkę w turnieju w Pekinie. Resort obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa. Lekcje zawieszone w kilkuset francuskich szkołach to w związku z protestami licealistów. Dorota Wardycka. To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić. 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić, a spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
4: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
5: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
6: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać, każde takie racjonalne.
4: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
3: 20 zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny. Pożar wybuchł kilka kilometrów od najbliższych zabudowań. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna. Ustali to policja pod nadzorem prokuratury. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się jutro wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do tej pory w sprawie przesłuchano 50 świadków. Wśród nich są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szef Komisji Nadzoru

0: finansowego były prezes PKO BP i były premier Mateusz Morawiecki. We wniosku jest mowa o takich zarzutach wobec prezesa NBP jak naruszenie konstytucji i ustaw, m.in. przez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz uchybienie nakazowi apolityczności. Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami. To ze względów bezpieczeństwa, odkąd we Francji trwają protesty licealistów domagających się zmiany organizacji zajęć i rozwiązania problemu braku kadry, narasta fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Protesty trwają od ponad tygodnia i objęły już setki szkół. Najgorzej jest w Paryżu, gdzie doszło do poważnych starć z policją. Grupa zamaskowana osób zaatakowała m.in. funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopaną po głowie i zabrano jej broń. Poważnie ranny jest też policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawami zajmuje się paryska prokuratura.
0: A w Monachium w Niemczech zakończył się 191. Oktoberfest, czyli największy ludowy festyn na świecie. W tym roku padł absolutny rekord frekwencji. Na terezjańskich błoniach w stolicy Bawarii od 19 września do wczorajszego wieczoru bawiło się 7 400 000 gości.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Barwny korowód, występy artystyczne, muzyka, wspólne świętowanie i potańcówka. Tak wyglądała tegoroczna senioriada w Redzie, która po raz kolejny zgromadziła seniorów. Tegoroczna senioriada rozpoczęła się przed Miejską Biblioteką Publiczną. Stamtąd uczestnicy wyruszyli w barwnym korowodzie w kierunku Fabryki Kultury. Na miejscu na seniorów czekała dalsza część wydarzeń. Występy, uroczyste przekazanie klucza do miasta, wręczenie dyplomów, uznania oraz wspólna zabawa. Jednym z zespołów, które wystąpiły podczas senioriady, byli Redzianie. Ich działalność związana jest z kultywowaniem kaszubskiej kultury i tradycji.
3: Myślę, że bardzo się tak jakoś ożywiła społeczność właśnie ta 60+. I bardzo chętnie bierze udział właśnie w takich spartakiadach, można powiedzieć. Również uczestniczymy na boisku w różnych takich gierkach sportowych też. Aktualnie to miało miejsce właśnie w lipcu, a w tej chwili, no tak zawsze jesienią, jest senioriada właśnie tutaj w Fabryce Kultury, gdzie się spotykamy. I zawsze jest bardzo wesoło.
2: Mówi Danuta Bieńkowska, zastępca prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Redzie oraz prezes zespołu folklorystycznego Redzianie. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli lokalni artyści i przedstawiciele grup działających na rzecz seniorów.
4: Dzisiejsze święto, no wspaniałe dla seniorów. Dziś piękna pogoda, piękny korowód, piękna uroczystość. Teraz mamy koncert, cieszymy się. Ludzie wychodzą z domu, seniorzy, zachęcamy seniorów do wyjścia z domu i korzystania z tych wszystkich pięknych uroczystości.
2: Mówi Anna Mostek, lider grup teatralnych i artystycznych w Redzie. Jednym z głównych punktów wydarzenia był koncert zespołu X Czerwone Gitary. Po muzycznych emocjach na uczestników czekała potańcówka z DJ-em. Nowa Wieś Lęborska i niemiecka gmina Richlingen chcą nawiązać bliższą współpracę. Pierwsza wizyta delegacji z Dolnej Saksonii miała jednak przede wszystkim wymiar historyczny. 2 i 3 października gminę odwiedził burmistrz Richlingen Felix Petersen wraz z mamą Ritą. Wizyta była związana z rodzinnymi korzeniami burmistrza, gdyż jego babcia urodziła się w Janowicach. To właśnie od listu skierowanego do sołtys Janowic rozpoczęły się rozmowy o współpracy obu społeczności. Jednym z pierwszych punktów pobytu była Krępa Kaszubska i cmentarz ofiar Marszu Śmierci Więźniów KL Stutthof. Delegacja złożyła tam kwiaty, a następnie odwiedziła Izbę Pamięci. Goście poznali również historię dawnego cmentarza ewangelickiego, znajdującego się w pobliskim lesie. Podczas spotkania rozmawiano o historii regionu i pamięci o ofiarach tragicznych wydarzeń końca II wojny światowej. Burmistrz Richlingen wpisał się do księgi pamiątkowej, podkreślając potrzebę wspólnego działania na rzecz tego, by podobne wydarzenia nigdy się nie powtórzyły. Ważnym tematem rozmów była przyszła współpraca obu gmin. Jednym z pierwszych pomysłów są regularne wizyty młodzieży z Richlingen w Krępie Kaszubskiej. Miałyby one służyć poznawaniu historii tego miejsca, ale także budowaniu relacji między młodymi mieszkańcami obu społeczności. Kolejne opóźnienie przy rozbudowie drogi Redzikowo-Jeziorzyce. Inwestycja, która miała zakończyć się 30 września, zostanie oddana w 2 etapach, pod koniec października i listopada. Gmina Redzikowo podpisała z wykonawcą kolejny aneks do umowy. Pierwszy etap, obejmujący drogi w Jeziorzycach, łącznik oraz ulicę Wojskową w Redzikowie, ma być gotowy.

do 31 października. Pozostałe drogi gminne i powiatowe oraz ronda przy drodze krajowej mają zostać oddane do 30 listopada. To już kolejne przesunięcie terminu. Pierwotna inwestycja miała zakończyć się w listopadzie ubiegłego roku. Później termin zmieniono na czerwiec, a następnie na koniec września.

0: i ze względu na strategiczne znaczenie obronne tego połączenia. Poniedziałkowy poranek dość pochmurny. Miejscami może jeszcze utrzymywać się mgła, lokalnie ograniczające widzialność nawet do 200 metrów, więc na drogach warto zachować trochę więcej uwagi. W ciągu dnia chmur będzie sporo, ale pojawią się też większe przejaśnienia, a temperatura od 15 stopni w Władysławie i na Helu, przez 16 w Gdyni i w Wejherowie do 17 w Słupsku. Nad samym morzem mocniej powieje z zachodu.
1: Norda, Norda.

5 października, poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski. Witam ponownie, zapraszam muzycznie. Zaczniemy. W tym roku sporo było festiwali, sporo gwiazd pojawiło się w Polsce. W Polsce wystąpił Andrea Bocelli, na którego koncert czekało wielu. Niektórzy niestety nie byli, ale mam dla was dobrą wiadomość. Andrea Bocelli powróci już w przyszłym roku. Tak podobno pokochał Polaków i stwierdził, że z okazji 30-lecia przełomowej płyty Romansa ponownie wróci do Polski. Przypomnijmy, że w tym roku miała okazję z gwiazdą zaśpiewać Julia Wieniawa. No, zebrała różne opinie. Ciekawe, kto wystąpi w przyszłym roku. Będzie to promocja trochę tej płyty, która pojawiła się w roku 97. No i po 30 latach Andrea Bocelli będzie odświeżał te hity.

0: Ty. Przypomnijmy, że jego duet z Sarą Brightman, Time to Say Goodbye, znalazł się na liście bestsellerów wszechczasów z wynikiem ponad 12 milionów sprzedanych fizycznych egzemplarzy. Szacuje się, że na całym świecie tenor sprzedał 90 milionów płyt, czyli niekwestionowana popularność i być może również jakaś miłość do Polski, skoro wraca w przyszłym roku. A do muzyki wracamy za chwilę. Za chwilę zaproszę Was na nasze poniedziałkowe muzyczne kalendarium.
1: Śniadanie z Norda FM.

Dzisiaj, czyli 5 października, miało miejsce sporo ciekawych wydarzeń, jeżeli chodzi o świat muzyki. W roku 1954 w Dublinie przeszedł na świat Bob Geldof wraz z grupą The Bountain Rats. W roku 1979 wylansował piosenkę I Don't Like Mondays. No to właśnie, a propos poniedziałku. W roku 1962 zespół The Beatles wydał debiutancki singiel Love Me Do. Wprawdzie dotarł tylko do 17 miejsca na liście przebojów, ale producent George Martin powiedział już wtedy, że to był dzień, w którym zmienił się świat. W roku 65 Johnny Cash został aresztowany na meksykańskiej granicy w pobliżu El Paso. Futerale na gitarze, z którą podróżował, celnicy znaleźli setki tabletek. W roku 66 po przybyciu do Londynu Jimi Hendrix, Mitch Michael oraz Noel Redding po raz pierwszy zagrali razem. W ten sposób powstał

0: cała grupa The Jimi Hendrix Experience. W roku 1974 płyta Mike'a Oldfielda Dzwony rurowe zajęła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Wówczas 20-letni Mike Oldfield trafił na czołówki. Płyta przebywała 279 tygodni na brytyjskiej liście przebojów i osiągnęła sprzedaż 10 milionów sztuk na całym świecie. Rok 79. Piotr Cugowski, wokalista rockowej grupy Bracia, urodził się. No i jeszcze w roku 85. na szczycie brytyjskiej listy przebojów znalazła się piosenka If I Was Midiora, znanego wcześniej z występu z grupą Ultravox.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
4: Dziewiąta 9:30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest raport drogowy w Radiu Norda FM. No i dobrą informacją mam taką, że tutaj po zdarzeniu drogowym na obwodnicy powolutku ruch został udrożniony. Tak więc już jedzie się płynnie. A jak to wygląda w innych miejscach? Skoro już zaczęliśmy od tej obwodnicy, no to przelećmy sobie tutaj okolice Trójmiasta. No jakże na obwodnicy zarówno metropolitarnej, jak i trójmiejskiej obecnie nie ma żadnych zatorów. To jest dobra informacja. Niestety jednak cały czas jadąc do Gdańska, szczególnie na ulicy Spacerowej, no trzeba mieć sporą dawkę cierpliwości. Na Słowackiego i na Armii Krajowej jest już znacząco lepiej, dużo szybciej tamtędy do miasta dojedziecie. Jeżeli chodzi zaś o Gdynię, tutaj cały czas jeszcze na Wielkopolskiej jest dosyć intensywnie, ale też już się rozładowuje. No i w Kosakowie na Dardowskiego i tutaj na Pułkownika Dąbka w północnych regionach Gdyni jest cały czas intensywnie, choć też już sytuacja wygląda trochę lepiej niż w minionych godzinach. Małe Trójmiasto Kaszubskie przejezdne, tutaj na wjeździe do Rumir tworzy się jakiś mały zator, czy tutaj przed Janowem w kierunku samej Rumi. Czy macie jakieś informacje, czy coś tam się wydarzyło? Możecie nam wysłać tutaj na naszych social mediach informacje, czy tam się coś dzieje, czy po prostu dużo samochodów dzisiaj na drodze. W każdym razie, jeżeli chodzi o Wejherowo, no tutaj bez problemu możemy zerknąć na wyjazd nad morze. Ja wiem, że już jest październik i niewiele osób jeździ, no ale to co za tym idzie, jest tutaj dosyć przyjemnie, płynnie i nie ma problemów. Jeżeli chodzi zaś o Lemborg, no to tutaj też wszystko dosyć płynnie idzie, choć tutaj ruch w okolicach Ronda Solidarności w Lęborku narasta. No a jeżeli chodzi o Słupsk, no to w Słupsku zrobił się troszeczkę większy ruch od strony Siemianic, natomiast w samym mieście tradycyjnie, bezproblemowo, płynnie i wszyscy jadą do przodu i do Ustki też możemy dojechać bez większych problemów. A jeżeli chodzi o pogodę, no to dzisiaj zachmurzenie umiarkowane lub duże. Mogą występować mgły, choć o tej porze pewnie już w większości miejsc zanikły, ale pewnie na jakichś wilgotnych łąkach, drogach, które tamtędy się

0: istnieją w tamtych okolicach, a tego słowa mi zabrakło, no to tam pewnie dalej jeszcze trzeba uważać. No a temperatury nie będą dzisiaj rozpieszczać. Najcieplej w okolicach Słupska 17 stopni, a najchłodniej w Helu 15 stopni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Pora śniadaniowa, to ja może zasugeruję wam, co powinniście jeść na śniadanie. Nie to, że ja bym tak jadł, ale naukowcy mówią, że warto, bo to zdrowo dla naszego organizmu. Warto jeść owsiankę, bo owies to samo zdrowie, no a zrobienie owsianki wcale nie jest czasochłonne ani drogie. Owies to bogate źródło błonnika pokarmowego, może chronić komórki organizmu przed uszkodzeniami, dlatego warto jeść owsiankę na śniadanie. Jakby była zbyt monotonna, to należy wzbogacić ją innymi produktami roślinnymi. Jednym z najlepszych dodatków są owoce jagodowe, takie jak borówki, maliny czy jeżyny. To bogate źródła antyoksydantów, które pomagają chronić komórki przed szkodliwym działaniem. Owoce jagodowe, które możecie sobie włożyć, jeszcze zmieszajcie z orzechami włoskimi, nasionami, migdałami. To taka mieszanka, która spowoduje, że wasz organizm, szczególnie w poniedziałkowy poranek, dostanie mnóstwo energii. Dobrze, to ja już wam poradziłem, a sam idę po swoją kanapkę z serem i szynką i też zjem śniadanie smacznego.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

Uwaga rodzice, mam dla was ważną wiadomość. Koniec z odwożeniem dzieciaków do szkoły. Bo 1-2 tysiące kroków, o tyle wystarczy zwiększyć dzienną dawkę ruchu nastolatków, by odczuwalnie poprawić ich kondycję psychiczną, nie tylko fizyczną, wynika z najnowszych badań. Korzyści może przynieść już samo pokonanie pieszo drogi do szkoły, gra na boisku czy wycieczka na zakupy. No, celem jest znalezienie realistycznych i możliwych do utrzymania sposobów ruchu większej ilości niż teraz młodzi ludzie mają. Naukowcy przeanalizowali dane ponad 5,5 tysiąca nastolatków, aby zbadać związek między codzienną liczbą kroków a zdrowiem psychicznym i rozwojem mózgu. I okazało się, że chodzenie ma ogromny wpływ na ich mózgi. Dlatego warto mówić nastolatkom, że zamiast jechać, to mogą sobie iść do tej szkoły, no chyba, że akurat pada deszcz albo zacznie za chwilę padać śnieg, no to rzeczywiście

0: się wtedy możecie ich zawieść. Chociaż kto z was za młodu nie chodził, kiedy jeszcze były inne czasy, na piechotę do szkoły, mimo że padało, lało, wiało i takie jeszcze inne rzeczy też się pojawiały. No i co? Jakoś żyjecie, funkcjonujecie i wasz mózg jest, mam nadzieję, w dobrej formie, bo dużo chodziliście i dużo się ruszaliście. Także rodzice, warto pomyśleć o przyszłości swoich dzieciaków i od czasu do czasu zmusić ich do tego, żeby nie podwozić tak samochodem, żeby było wygodnie, żeby było miło, tylko żeby tak trochę na piechotę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Reklama.

0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Chojnicach odbyła się regionalna konferencja poświęcona projektowi Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2035. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa, władz miasta oraz reprezentanci lokalnych środowisk. Rozmawiano m.in. o transporcie, ochronie zdrowia, edukacji, demografii i przyszłości południowej części województwa. Było to drugie z serii konsultacji, pierwsze odbyło się w Malborku, a teraz spotkano się w Chojnicach. Jak zaznaczono podczas spotkania, strategia jest, jednak nie jest to dokument zamknięty.
1: Daliśmy sobie 4 miesiące na rozmowę w regionie z mieszkańcami, z samorządowcami, z przedsiębiorcami, dlatego że przedłożyliśmy pewien dokument, który ma rozpocząć tą rozmowę, natomiast absolutnie nie ma jej zakończyć. To, co jest dzisiaj w strategii, to jest próba spojrzenia w przyszłość, w perspektywie 10 lat, ale tak naprawdę to, co zrobimy w ciągu 10 lat, da nam owoce w dużo dłuższym okresie.
0: Mówił Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. Podczas spotkania poświęcono również uwagę sytuacji ziemi chojnickiej i czuchowskiej.
2: Jeżeli chodzi o ziemię chojnicką i czuchowską, to my przede wszystkim musimy patrzeć na nią przez pryzmat młodych osób. Chodzi o to, aby zapewnić tutaj dobre warunki życia, aby mieszkać i żyć w czystym środowisku, aby móc tutaj się kształcić i aby móc korzystać z dóbr kultury i z usług specjalistycznych, jeżdżąc do stolicy województwa jak najkrócej, a więc poprawa dostępności komunikacyjnej również jest niezwykle istotna.
0: Mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. Władze Chojnic wskazują na potrzeby mocniejszego uwzględnienia w strategii transportu, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa zawodowego.
3: Chojnice to najważniejszy ośrodek w subregionie południowym województwa pomorskiego. Jesteśmy oddaleni od stolicy naszego województwa. Jesteśmy w obszarze peryferyjnym, więc wiele tematów związanych na przykład z transportem, z opieką zdrowotną czy szkolnictwem zawodowym powinno być mocno poruszone w strategii, gdyż nasi mieszkańcy ze względu na odległość, która nas dzieli od stolicy, ma utrudniony dostęp do usług specjalistycznych, które są w którym mieście na wysokim poziomie.
0: Mówił Adam Kopczyński, wiceburmistrz miasta Chojnice. Przedstawiciele województwa podkreślali także znaczenie zmian demograficznych, bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego. Nowa strategia ma wyznaczyć kierunki rozwoju

0: Pomorskiego na kolejne lata, a konsultacje mają pomóc w dopracowaniu jej założeń. Łeba włączyła się w 33. akcję sprzątania świata. Mieszkańcy spotkali się przy kapitanacie portu, skąd wyruszyli, by wspólnie posprzątać miasto i jego najbliższe okolice. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Wśród uczestników znalazł się również zastępca burmistrza Łeby Krzysztof Szumała. Wspólne sprzątanie było okazją do zwrócenia uwagi na problem odpadów trafiających do środowiska, szczególnie w rejonach związanych z wodą. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, którzy zbierali pozostawione w przestrzeni miejskiej odpady. Organizatorzy podkreślają, że akcja miała nie tylko wymiar porządkowy, ale również edukacyjny i informacyjny. Jej celem było zwrócenie uwagi na znaczenie właściwego postępowania z odpadami oraz wpływ śmieci na otoczenie. W ramach wydarzenia uczestnicy wspólnie zadbali o wybrane miejsca na terenie Łeby. Łebska akcja była częścią szerszych działań związanych z 33. akcją sprzątania świata. Wydarzenie realizowano przy współpracy z firmami w ramach umowy dotyczącej odbioru i transportu odpadów komunalnych. Organizatorzy podziękowali wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w sprzątaniu. Akcja miała pokazać, że odpowiedzialność za czystość przestrzeni publicznej może być wspólnym działaniem mieszkańców i lokalnych instytucji. Śmiertelny wypadek na drodze między Siemianicami a Jeziorczycami w gminie Redzikowo. Do zdarzenia doszło w sobotę 3 października około 1 w nocy. Rozbiło się tam osobowe BMW. Na miejscu zginął 31-letni pasażer samochodu. Do policjantów zgłosił się 28-letni mężczyzna, który oświadczył, że to on kierował pojazdem. Został zatrzymany. Wstępne badania narkotestem wykazało obecność środków odurzających w jego organizmie. Do dalszych badań pobrano mu krew. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, technik kryminalistyki i prokurator. Zabezpieczono ślady oraz przeprowadzono oględziny samochodu i miejsca wypadku. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. Na razie bez większych pogodowych niespodzianek, nad regionem sporo chmur, ale co jakiś czas powinno też się przejaśniać. Najchłodniej dziś na Półwyspie Helskim około 15 stopni, w Gdyni, Wejherowie, Luzinie i Gniewinie około 16 stopni, w Lęborku podobnie, a w Słupsku do 17 stopni, wiatr zachodni, w głębi lądu raczej umiarkowany, za to bliżej plaż wyraźnie mocniejszy.
1: Radia Norda FM.

0: Poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy na rowerze, nieważne czy lato, jesień, zima, jeżdżą w prawo, jeżdżą w lewo. Nie wiem, czy słyszeliście już o nowym trendzie. Być może będzie obowiązywał również w przyszłym roku. Nazywa się to Coffee Race, który jest połączeniem roweru z odkrywaniem lokalnych kawiarni. 287 tysięcy kilometrów w 2 miesiące i rowerowe wydarzenia w kolejnych polskich miastach. Tak właśnie wyglądał tegoroczny Coffee Race. To jest taki szerszy już trend. Chodzi o to, że to nie ma być tylko forma sportu, ale również forma rekreacji. No i my, Polacy, uwielbiamy rowery. W ubiegłym roku sport lub rekreację ruchową uprawiało ponad 43% Polaków. Najczęściej właśnie wybieraną aktywnością była jazda na rowerze. No i w związku z tym pojawił się nowy trend w tym roku, żeby na rowerze jechać sobie na kawkę. Nie ma tutaj, gdzie pojedziecie, dokąd i ile wam to czasu zajmie. Chodzi o to, żebyście sobie sami ułożyli trasę między wskazanymi punktami, a meta znalazła się w jakiejś kawiarni na przykład i tam sobie spotykacie się ze znajomymi, którzy może jadą inną drogą, no i sobie siadacie, pijecie kawkę i wracacie do domu razem albo osobno. Jak lubicie, jak wolicie. To całkiem miła i sympatyczna sprawa. Nie dość, że człowiek się porusza, to potem spotka się ze znajomymi i jeszcze do tego wypije dobrą kawkę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Są pewnie wśród was, naszych słuchaczy, tacy, którzy pamiętają czasy PRL-u, a są tacy, którzy nie pamiętają. Ale jeżeli chcielibyście zobaczyć wyjątkowe rzeczy z tamtych czasów, to do 17 stycznia przyszłego roku na Zamku Królewskim w Warszawie można oglądać wystawę Sekretne Komnaty Władzy Ludowej. Ukazuje ona niezrealizowany nigdy projekt luksusowych apartamentów przeznaczonych dla zagranicznych gości władz PRL. Między innymi salę bankietową, nigdy nieużywaną windę i luksusowo wyposażone łazienki. Można się wybrać i zobaczyć, jak to wszystko miało wyglądać, bo nigdy nie zostało zrealizowane. W roku 1974, gdy bryła odbudowanego zamku była już gotowa, przystąpiono do prac budowlanych i montażowych. Największe zmiany dotyczyły sal poselskiej i senatorskiej. W tej pierwszej miały być organizowane bankiety, zaś w drugiej kongresy i konferencje. Z tego powodu zamontowano nawet kabiny dla tłumaczy. W części pomieszczeń zamontowano nawet klimatyzację. No i sporo się tam dzieje. Dlatego umeblowanie z lat PRL-u, to wszystko do zobaczenia w Warszawie do 17 stycznia na Zamku Królewskim. Edward Gierek miał podobno chęć przyjmować gości w tych komnatach, a pewnie znacie i pamiętacie jego hasło. Pomożecie? Oczywiście, pomożemy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Arka Gdynia wygrała z IFK Göteborg 3-2 w meczu stulecia miasta Gdyni. Spotkanie na stadionie miejskim było częścią obchodów setnych urodzin miasta. Żółto-niebiescy objęli prowadzenie już w trzeciej minucie po trafieniu Natana Dzięgielewskiego. Po przerwie Szwedzi odwrócili wynik. W 47 minucie wrócił Alfons Boren, a chwilę później Nino Żugeli dał IFK prowadzenie 2-0. Arka odpowiedziała w końcówce. W 71 minucie do remisu doprowadził Bartłomiej Pawłowski, który 8 minut później ponownie trafił do siatki i zapewnił gospodarzom zwycięstwo 3-2. Był to pierwszy mecz Tomasza Grzegorczyka po ponownym objęciu stanowiska trenera Arki. Szkoleniowiec w obu połowach wystawił praktycznie dwie różne jedenastki, sprawdzając zawodników przed kolejnymi spotkaniami.
3: Na pewno w tych działaniach naszych defensywnych, nie stricte w takiej obronie wysokiej, ale w obronie niskiej i średniej jest dużo do poprawy i szczególnie w drugiej połowie jakby bronienie bocznych sektorów boiska. Tutaj musi zdecydowanie inaczej wyglądać. Ale ja tą jakby krótką moją opinię o tym meczu też zakończę pozytywnie, bo widziałem dzisiaj determinację, taką dobrą energię w zespole i chęć wygrania tego meczu u siebie, przegrywając 1-2. Byliśmy w stanie strzelić dwie bramki i wygrać 3-2.
2: IFK Göteborg to jeden z najbardziej utytułowanych szwedzkich klubów. Ma na koncie 18 mistrzostw Szwecji, 8 krajowych pucharów oraz 2 triumfy w pucharze UEFA. Mecz był częścią całodniowego świętowania stulecia Gdyni. Poza piłkarskimi emocjami dla kibiców czekał rodziny Fessen, a w przerwie spotkania odbył się blisko 20-minutowy pokaz Lord of Lasers, łączący światło, muzykę i lasery i efekty specjalne. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Bez punktów z Torunia wrócili piłkarze Weekendu Luzino. Podopieczni trenera Macieja Pińskiego przegrali z Elaną 1-3 w 11 kolejce trzeciej ligi. Wynik meczu w 34 minucie otworzył Kamil Woroniecki dla Elany i takim rezultatem zakończyła się pierwsza połowa. Pozostałe gole padły w końcówce spotkania. Na 2-0 podwyższył w 84 minucie Maciej Rożnowski. Na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry kontaktowego gola strzelił Jakub Kreft, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. Zwycięstwo miejscowym przypieczętował 60 sekund później Krzysztof Karbownik. Dla Weekendu była to druga porażka w sezonie i po zwycięstwie Polonii Środa Wielkopolska nad Wdą Świecie Luźnianie wrócili na drugie miejsce w tabeli. Co ciekawe, Elana, która znajduje się nad strefą spadkową, ponownie postawiła się zespołowi z czołówki tabeli. Tydzień temu Torunianie zremisowali z Polonią 2-2. Z lądu wchodzimy do wody. Na przystani jachtowej nad Jeziorem Lubowickim odbyły się regaty o Puchar Burmistrza Lęborka. W zawodach wystartowało 18 załóg, które rywalizowały w trzech klasach. Żeglarze walczyli o zwycięstwo w kategorii otwartych jachtów mieczowych i balastowych, klasie jachtów kabinowych oraz klasie jachtów mieczowych do 4,5 metra. Rywalizacja dostarczyła uczestnikom sportowych emocji, a o końcowych wynikach decydowały umiejętności i doświadczenie załóg. W kategorii otwartych jachtów mieczowych i balastowych pierwsze miejsce zajęli Jacek i Maria Kozakiewicz. Drugą pozycję wywalczyli Piotr Kozakiewicz i Maria Sławkowska. Natomiast na trzecim miejscu uplasowali się Karol Magda i Lena Ratowicz. W kategorii jachtów kabinowych zwyciężyła załoga w składzie Romuald Makowski, Seweryn Rompa, Kuba Makowski i Mikołaj Kargul. Drugie miejsce zajęli Magda i Andrzej Poaluszewscy, a trzecią lokatę zdobyli Jerzy i Konrad Wiercińscy oraz Ryszard Siewiera.

0: klasie jaktów mieczowych do 4,5 metra. Najlepszy okazał się Tomasz Beta. Drugie miejsce zajął Jakub Beta, natomiast trzecia pozycja przypadła Poli Zolanowskiej i Błażejowi Eichmann. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11.30.
1: Poniedziałek zapowiada się spokojnie, choć raczej nie będzie należał do najbardziej słonecznych. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami z większymi przyjaźniami. W pasie od Wejherowa przez Gdynię do Dębek około 16 stopni, w Helu i we Władysławowie 15, a w rejonie Słupska nawet 17. Na wybrzeżu trzeba się liczyć z dość silnym zachodnim wiatrem.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Właśnie czytam, że my Polacy żyjemy ponad stan, bo zadłużenie Polaków przekracza 40 miliardów złotych, z czego blisko 6 miliardów muszą zwrócić młodzi. I wygląda to mniej więcej tak. W Krajowym Rejestrze Długów figuruje niemal 2 miliony zadłużonych konsumentów, którzy mają do oddania, tak jak powiedziałem, w sumie 40 miliardów złotych. Najwyższe przeciętne zadłużenie przypada na osoby między 36 a 65 rokiem życia i wynosi 27 tysięcy złotych. W tej grupie jest prawie 1 milion niesolidnych płatników, a ich łączne zaległości sięgają 31 miliardów. Z kolei łączne zadłużenie osób w wieku 65+, to 3,2 miliarda złotych. Więcej, bo prawie 6 miliardów złotych muszą zwrócić osoby do 35 roku życia. Czyli z tego wynika, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy zadłużeni bez względu na wiek. I ci młodsi się zadłużają, i starsi też się zadłużają. Młodzi podobno korzystają z tak zwanych odroczonych płatności. Dzisiaj kupię, niby jutro zapłacę, bo może jutro będę miał. No i tak kupują najnowsze smartfony, smartwatche, komputery i inne wszystkie bajery. No bo teraz jest taki system, że można zapłacić później, no ale później niestety też trzeba zapłacić. Jak nie teraz, to później, a potem wchodzą firmy windykacyjne. No i dzieje się to, co dzieje, czyli zadłużenie rośnie, a spłacić je kiedyś niestety trzeba.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja.

0: pewnie już lada chwila dowiemy się, czy warto zatankować dzisiaj, czy lepiej poczekać do jutra. Za chwilę informacja od ministerstwa, czy pakiet CPN, który już obowiązuje od weekendu, pozwoli na obniżenie kolejne cen paliw i trzeba będzie poczekać do jutra, żeby zatankować, chociaż ja musiałem to zrobić już dziś. Dziś również mecz polskiej reprezentacji, no wygraliśmy z Rumunią 6-0, specjaliści się cieszą, jak my to super zagraliśmy, już nie pamiętałem, że przed chwilą przegraliśmy ze Szwecją, no ale z Rumunią wygraliśmy, Robert zaliczył hat-tricka, czyli wszystko jest pięknie i wspaniale, no trzeba jeszcze tylko dzisiaj wygrać z Bośnią i Hercegowiną, w poprzednim meczu zremisowaliśmy, no a dzisiaj na pewno nie będzie Roberta Lewandowskiego, który pauzuje po dwóch kartkach, które niektórzy twierdzą, że specjalnie tak to wszystko ustawili, żeby mógł polecieć z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj spotkanie o godzinie 20:45 na wyjeździe bez Roberta Lewandowskiego. Podobno Jan Urban zastanawia się, kto dzisiaj będzie strzelał bramki. No, mam nadzieję, że znajdą się tacy, którzy będą te bramki strzelali i że będą to nasi zawodnicy, a nie z drużyny przeciwnej. Dziękuję Wam za dzisiejszy poniedziałkowy poranek. Życzę Wam udanego dnia, oby jak najszybciej zleciał, bo wiadomo, to poniedziałek, a już jutro będziemy mieli wtorek. Zapraszam na jutrzejszy wtorkowy poranek i mówię Wam do usłyszenia, do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Parafianie nie chcieli biskupa. Parafię opuszczał z pomocą policji. Uwaga na próbę oszustwa na infolinię dla pokrzywdzonych. Iga Świątek awansowała do 1/8 turnieju w Pekinie. Dorota Werdycka. W nocy tłum wiernych przegonił z kościoła w Grójcu niedaleko Oświęcimia biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Mieszkańcy okolicy obwiniają go o odwołanie swojego proboszcza. Kiedy biskup przyjechał spotkać się z miejscową radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci.
2: To jest cyrk.
3: Kto doprowadził do tego, co jest?
1: Biskup Pindel tłumaczy, że prawo kanoniczne nie pozwala mu na wyjawienie powodów odwołania proboszcza, a wiernym może je przekazać tylko sam odwołany. Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji i na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, zbiory zapowiadają się dobrze.
4: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas powiedzmy kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
1: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mogą wynieść około 9 milionów ton, to o milion mniej niż rok temu. Uwaga na oszustów. Resort Sprawiedliwości ostrzega przed próbami oszustwa na ogólnopolski numer linii pomocy pokrzywdzonym. Oszuści podszywają się pod infolinię i próbują wyłudzić dane. Infolinia, której numer to 116006, podkreśla, że jej konsultanci nigdy nie dzwonią do obywateli. System działa wyłącznie w trybie przychodzącym, co oznacza, że wsparcie udzielane jest tylko wtedy, gdy to osoba potrzebuje. Sama wybierze numer infolinii. Iga Świątek była o 2 piłki od pożegnania się z turniejem w Pekinie, ale awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Mecz trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać się w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekicz prowadziła 30-0 i 2 piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Po ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
1: Powieść Nul Szczepana Twardocha o wojnie na Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike oraz nagrodę przyznawaną przez czytelników Gazety Wyborczej. Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
6: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, bieda, brud, nul, zero.
1: Nagroda literacka Nike została przyznana po raz 30.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Jest porozumienie w sprawie przyszłości Wejherskiego Cmentarza. Po spotkaniu z przedstawicielami

0: Przedstawicielami mieszkańców udało się dojść do zadowalającego obiestronny kompromisu. Spór o przyszłość wejherowskiego cmentarza komunalnego, który rozgorzał w ostatnim czasie, najprawdopodobniej ma szansę na zakończenie. Jak poinformowało miasto, podczas spotkania z przedstawicielami mieszkańców udało się dojść do porozumienia odnośnie rozbudowy nekropolii.
1: Doszliśmy z panem prezydentem do kompromisu. Zaproponowaliśmy swoje pomysły. Pan prezydent tego wysłuchał. Była dyskusja. Pan prezydent z panem wiceprezydentem zgodzili się na większość tych naszych pomysłów. Naprawdę uważam to za duży sukces. Rzadko się zdarza, że coś takiego ma miejsce, bo tutaj nie ukrywamy. My nigdy nie byliśmy przeciwni cmentarzowi, tylko byliśmy przeciwni takiemu prostemu wyborowi akurat tego miejsca.
0: Mówił Roman Wierciński, mieszkaniec Śmiechowa Południe. Przypomnijmy, że mowa o przygotowanych od kilku lat zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego, które przewidywały przyszłą rozbudowę cmentarza komunalnego w Wejherowie po drugiej stronie ulicy Gniewowskiej naprzeciwko obecnego cmentarza. O czym mówi Krzysztof Hildebrand, prezydent Wejherowa.
2: Plan wpisywał różne możliwości, które niekoniecznie mogłyby być, ale dopuszczał, że gdyby zaistniała taka potrzeba, one zaistniały. Te różne uwagi wpłynęły do mnie. Spotkałem się z przedstawicielami mieszkańców, także byli w obecności radnych. I tak generalnie wycofaliśmy się, czyli poprosiliśmy, żeby firma przygotowująca tą zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wykluczyła możliwość działań handlowych, wykluczyła możliwość zbudowania tam drogi, wykluczyła możliwość popielarni.
0: To nie oznacza, że w przyszłości cmentarza w tamtym miejscu nie będzie. Zgodnie z ustaleniami ma zostać zabezpieczone miejsce jednak mniejszej. Pod przyszły cmentarz rozbudowany ma zostać także ten obecny. Lęborska Społeczność Rowerowa rozpoczęła rozmowy o rozwoju tras rowerowych w regionie. Odbyły się pierwsze spotkania rowerzystów z leśnikami z Nadleśnictwa Lęborg oraz przedstawicielami władz miasta i powiatu. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości rozwoju infrastruktury rowerowej i wyznaczenia nowych tras. Spotkanie zakończyło się konkretnymi ustaleniami dotyczącymi kolejnego etapu prac. Następne spotkanie zaplanowano na listopad i będzie miało ono charakter projektowy. Tym razem uczestnicy mają spotkać się bezpośrednio w terenie, aby przyjrzeć się możliwościom poprowadzenia nowych tras. Organizatorzy chcą wykorzystać okres, gdy w lasach nie ma liści, ponieważ lepsza widoczność ma ułatwiać ocenę terenu i planowanie przebiegu przyszłych tras. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele środowiska rowerowego, leśnicy oraz reprezentanci samorządów. Spotkanie ma być początkiem dalszej współpracy dotyczącej infrastruktury rowerowej. Uczestnicy chcą wspólnie przeanalizować możliwości wykorzystania terenów leśnych i określić rozwiązania, które mogą poprawić dostępność oraz bezpieczeństwo tras. Kolejne rozmowy będą już prowadzone w terenie, co pozwoli skonfrontować wcześniejsze propozycje z rzeczywistymi warunkami. Na tym etapie nie wskazano jeszcze konkretnych lokalizacji ani terminów powstania nowych tras. Listopadowe spotkanie ma pomóc w określeniu dalszego kierunku prac. Strażacy z OSP Damnica wzięli udział w zawodach i ćwiczeniach ratowniczych na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w Redzikowie. Druhowie rywalizowali z zawodowymi strażakami z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz z ratownikami wojsk USA. Ćwiczenia były okazją nie tylko do sprawdzenia umiejętności i sprawności uczestników, a także do wymiany doświadczeń dotyczących procedur ratowniczych. Strażacy mogli również zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem ratowniczo-gaśniczym wykorzystywanym przez amerykańskie służby. Jednostkę z Damnicy reprezentowali Paweł Obert, Tomasz Cymek, Michał Wróblewski i Łukasz Cymek. Wspólne manewry miały pomóc w lepszym przygotowaniu służb do ewentualnych wspólnych działań ratowniczych na terenie regionu. Jeżeli czekacie dziś na słońce, to pojawi się ono raczej w krótszych przerwach między chmurami. Deszcz na poniedziałek nie jest głównym tematem, za to wiatr nad morzem już tak. W Dębkach, Władysławie i na Helu wiatr będzie wyraźnie silniejszy niż w głębi regionu. Termometry pokażą od 15 do 17 stopni.
3: Norda

0: Nowy tydzień, a ten bezsprzecznie oznacza nowe wyzwania, których na pewno nie zabraknie. Zapinamy pasy i bez przedłużania startujemy. Sonia Polewska, kłaniam się nisko i zapraszam.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
2: Reklama.

Macie czasem tak, że zachwycacie się książką, a recenzenci kręcą nosem? Tym razem czytelnicy i jury znaleźli wspólny język. Szczepan Twardoch zdobył tegoroczną nagrodę literacką Nike za powieść Nul, a wcześniej właśnie tę książkę wyróżniono w głosowaniu czytelników. Do finału autor trafiał już wcześniej, ale dopiero teraz odebrał główne trofeum i 100 tysięcy złotych. Rozstrzygnięcie ogłoszono 4 października podczas jubileuszowej 30. gali. Dla tych, którzy lubią podpatrywać cudze wybory książkowe, to konkretny trop na jesień. A dla wszystkich z wysoką stertą nieprzeczytanych książek przy łóżku? Cóż, chyba trzeba zrobić miejsce na jeszcze jedną.

0: Reklama. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. 10. mecz bez porażki w bieżącym sezonie zanotowali piłkarze wejherowskiego Gryfa. Żółto-czarni na Wzgórzu Wolności w ramach 10. kolejki pomorskiej 4. ligi zmierzyli się z rezerwami Arki Gdynia.
3: Bartłomiej Wański, napastnik Gryf Wejherowo. Mecz walki wyrównany, bardzo dużo walki w zasadzie.
2: Ostatecznie na Wzgórzu Wolności kibice nie zobaczyli żadnej bramki. Gryf z 20 punktami zajmuje 4. miejsce w tabeli. Razem z czarnymi prożydańskie żółto-czarni pozostają jedynymi zespołami, które w tym sezonie nie doznały jeszcze porażki. A to właśnie z liderem tabeli z Pruszcza Gdańskiego w minionej kolejce przyszło się zmierzyć Pogoni Lęborg. W pomarszowej rozmowie z mediami trener lęborczan Mateusz Michniewicz podkreślił, że to był bardzo trudny mecz.
4: Piłkarskie szachy w pierwszej połowie na remis. Wiedzieliśmy, że to będzie dla nas bardzo trudny mecz, bo zmierzymy się ze zdecydowanie najlepszym nie tylko zespołem, nie tylko drużyną, ale z najlepszym klubem czwartoligowym, najlepiej zorganizowanym, z najmądrzejszymi i z takimi najbardziej ułożonymi strukturami. No i wiedzieliśmy, że będzie tutaj bardzo ciężko dla nas. Do tej bramki na 1-0 te piłkarskie szachy się odbywały. Później gdzieś musieliśmy troszkę wyjść wyżej. Szkoda tej bramki na 2-0. Nie wiem, co tam do końca się zdarzyło, bo piłka niby nie przekroczyła linii, sędzia podniósł chorągiewkę, my stanęliśmy, piłka wpadła do bramki i tego szkoda. Później już wynik 2-0 i musieliśmy sobie jeszcze wyżej wyjść, jeszcze więcej się, bardziej się otworzyć, co wiązało się z tym, że czarni mieli jeszcze więcej sytuacji.
2: Ostatecznie Pogoń przegrała 0-3. Lęborczanie, jak sami zażartowali, przegrali również z Szatnią w Pruszczu Gdańskim. Doszło tam do niecodziennego, zabawnego incydentu. Już na początku spotkania zatrzasnęły się drzwi do szatni Pogoni. Piłkarze musieli w przerwie odpoczywać przy boisku. Drzwi do szatni przy pomocy strażaków udało się otworzyć kilka minut po ostatnim gwizdku sędziego. Powody do radości w minionej kolejce mieli natomiast piłkarze Gryfa Słupsk oraz Stolema Gniewino. Ci pierwsi u siebie pokonali Stocznię Obsta Gdańsk 4-2. Słupszczanie ze 17 punktami są na 6 pozycji. Z kolei Stolem odniósł 3. zwycięstwo w sezonie. Na wyjeździe pewnie pokonali Anioły Garczy Gorze 3-0. Punktów nie udało się zdobyć natomiast Sokołowi Boże Pole Wielkie, który przed własną publicznością przegrał z Jaguarem Gdańsk aż 1-4. Zmieniamy dyscyplinę. Złoty medal mistrzostw Polski U16 dla zawodnika LKS Jantar Ustka. Jan Król zwyciężył w konkursie rzutów dyskiem w Lubinie. O tytule zdecydowała jego ostatnia próba. Ustecki lokatleta w 6. kolejce posłał 1-kilogramowy dysk na odległość 54 metrów i 6 cm. To nowy rekord życiowy zawodnika, lepszy od poprzedniego o ponad 4 metry. Po 5 kolejkach Król był drugi z wynikiem 409 metrów i 88 cm. Prowadził wtedy Ezau Guść, który miał rezultat 53 metrów i 20 cm. W ostatniej próbie zawodnik Jantara odwrócił jednak losy rywalizacji i sięgnął po mistrzostwo Polski. Srebro to był Ezau Guść, a brązowy medal wywalczył Franciszek Jureczko z wynikiem 51 metrów i 16 cm. To kolejny tam dużego progresu Jana Króla. Jeszcze w ubiegłym roku jego rekord życiowy wynosił 37 metrów i 49 cm. W tym sezonie poprawiał go kilkukrotnie. W maju rzucił 44 metry i 8 cm, a pod koniec sierpnia wygrał mistrzostwa województwa pomorskiego w Sopocie z wynikiem 49 metrów i 39 cm. Tydzień później zwyciężył także w mistrzostwach międzywojewódzkich w Bydgoszczy, gdzie uzyskał 49 metrów i 83 cm. Przed mistrzostwami Polski po raz pierwszy przekroczył granicę 50 metrów. W Słupsku rzucił 50 metrów i 3 cm. Zawodnik LKS Jantar Ustka trenuje pod okiem Lucyny Kuklińskiej-Nurkowskiej. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
5: Wchodzimy w dalszą część poniedziałku z dużo

ilością chmur, ale bez całkowitego szarego nieba. Możliwe są większe przejaśnienia. W Wejherowie, Gdyni, Gniewinie, Luzinie około 16 stopni. W Słupsku i Bytowie możemy liczyć na 17. Nad morzem chłodniej, około 15-16 stopni i do tego mocniejszy zachodni.

0: Wyobraźcie sobie, że wybieracie koszulkę według zapachu ulubionego obiadu. Tajska marka odzieżowa GQ wypuściła kolekcję inspirowaną miejscowymi potrawami i słodyczami. Ubrania mają pachnieć między innymi zupą z makaronem, bułeczkami z wieprzowiną albo tartą jajeczną. Do wyboru jest 8 wariantów. Zapach ma być wyczuwalny z bliska, a kiedy osłabnie, można go odświeżyć przy pomocy dołączonej saszetki, zamykając ją z czystą i suchą koszulką w pudełku. Pomysł przewrotny, bo zwykle po wyjściu z restauracji próbujemy pozbyć się kuchennych aromatów z ubrania. Tutaj kupujemy je razem z ubraniem. Która polska potrawa nadawałaby się na taki modowy eksperyment?
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama.

Przy wyniku 6-0 najłatwiej zapamiętać strzelców. Tymczasem po piątkowym zwycięstwie Polski nad Rumunią warto zatrzymać się przy piłkarzu, który nie zdobył bramki i nie zaliczył asysty. Wiktor Nowak wygrał 14 z 18 pojedynków, choć na boisku spędził tylko 63 minuty. 22-latek dopiero po raz trzeci wystąpił w reprezentacji, a już pokazał, jak wiele można zrobić poza kadrem najważniejszych powtórek. Odbiór, walka o piłkę, zatrzymanie przeciwnika, bez tego trudno przygotować kolegom efektowną akcję. Jeśli więc oglądając mecz śledzicie wyłącznie zawodnika z piłką, spróbujcie czasem popatrzeć obok. Tam też potrafi rozgrywać się bardzo dobre widowisko.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie.

0: Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: W kinie Helios to Ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
1: Reklama.
5: Akcja nurków minerów w Świnoujściu. Mateusz Morawiecki chce wysłać parlamentarzystów na ćwiczenia wojskowe. Rząd chce dać pracodawcom bat na nieuczciwych kandydatów do pracy. Miriam Lipińska, a na początek informacja dosłownie sprzed chwili. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. To Karl Deiserot, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zostali docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. W Świnoujściu trwa operacja neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej znalezionych w miejscu budowy falochronu. Nurkowie minerzy Marynarki Wojennej zdetonowali pierwszy z 5 ładunków. Na kilkunastu kilometrów wybrzeża obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są dostępne dla spacerowiczów. Akcja saperów ma potrwać do czwartku. We wschodnim centrum leczenia oparzeń w Łęcznej zmarł 25-latek, który w czerwcu został podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT. Mężczyźnie grozi teraz dożywocie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
6: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawieniu zarzutów z usiłowania na dokonanie zabójstw. Mężczyzna napadł drugiego mężczyznę w związku z jakimiś nieporozumieniami na tle osobistym. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
5: 25-latek był w stanie śpiączki farmakologicznej od czerwca i miał 70% oparzeń ciała. 47-latek cały czas jest w areszcie. Jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej w sprawie odwołanego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grojcu koło Oświęcimia. W jego obronie stanęły setki parafian. Z oświadczenia kurii wynika, że postępowanie zostało definitywnie zakończone, a decyzja biskupa nie została zmieniona przez Watykan. Proboszcz miał zostać odwołany z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości. Kuria nie informuje jednak jakich. Biskup Roman Pindel, który przyjechał rozmawiać o sytuacji parafii, został w nocy ewakuowany z Grojca w asyście policji. Nieoficjalnie według parafian proboszcz miał zostać odwołany, bo nie pobierał opłat za sakramenty, czyli za ślub czy chrzciny. Mieli na niego donieść do biskupa księża z okolicznych parafii. Parlamentarzyści pójdą w kamasze. Rozwój Plus składa w Sejmie projekt ustawy, a w nim proponuje, by każdy poseł i senator do 60 roku życia, zarówno kobieta jak i mężczyzna, przeszedł szkolenie wojskowe. Miałoby ono dwie części, teoretyczną i poligonową, czyli praktyczną, mówi europoseł Michał Dworczyk.
7: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali, więc powinniśmy dawać przykład innym i jeżeli postulujemy jako środowisko polityczne wprowadzenie powszechnego szkolenia, powinniśmy sami dawać przykład.
5: Poza tym, jak tłumaczy, parlamentarzyści, podejmując decyzje dotyczące obywateli, muszą wiedzieć, jak takie szkolenie w praktyce wygląda. Projekt ustawy zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pracodawca będzie mógł sprawdzić wykształcenie kandydata do pracy bezpośrednio w szkole, którą skończył. Nad projektem ustawy w tej sprawie będzie dziś pracować rząd. Chodzi o to, by w przypadku, gdy pracodawca będzie mieć wątpliwości co do prawdziwości dokumentów potwierdzających wykształcenie, mógł zweryfikować informacje od kandydata u źródła, czyli na jego uczelni. Szkoły wyższe będą udzielać takich danych odpłatnie.
8: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Przy Małej Scenie w Parku Miejskim odbyło się w sobotę spotkanie otwarte z Krzysztofem Hildebrandtem, prezydentem Wejherowa. Prezydent podkreślał, że takie spotkania organizowane są, aby z jednej strony wysłuchać uwag i postulatów mieszkańców, a z drugiej przekazać informacje dotyczące miejskich inwestycji.
9: Staramy się każdego roku spotykać się z mieszkańcami, żeby wysłuchać ich postulatów, ale i też przekazać, co robią władze miasta, jakie są inwestycje. I jest to taka możliwość kontaktu i chcemy, żeby ona była nie krępująca.

0: kupująca. Gdyby była zła pogoda, to byśmy szukali pomieszczenia, w którym można by było to spotkanie zrobić, ale tak najchętniej to chcemy na świeżym powietrzu, z tego względu, że on nie ogranicza przestrzeniu. Mogą wszyscy chętniej przyjść i mogą wszyscy zadawać pytania, jakie chcą, a zarazem dowiedzieć i my możemy się dowiedzieć i społeczeństwo się może dowiedzieć, co będzie się działo na terenie miasta Wejherowa.
1: Mówił Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. Jak informuje prezydent, rozmowy dotyczyły m.in. trwających i planowanych inwestycji, a także funkcjonowania miasta i aktywności mieszkańców.
0: Na pewno będziemy rozmawiali o inwestycjach, te, które będą realizowane w Wejherowie, te, do których już realizujemy, ale i też się przygotowujemy. Chcemy też porozmawiać o tym, jak się żyje w mieście, na co należy zwrócić uwagę, jak widzimy aktywność społeczną. Chcemy posłuchać, co mieszkańcy mają za uwagi. Ostatnio elementem, który gdzieś tam w przestrzeni zaczyna funkcjonować, to jest kwestia cmentarza, kwestia inwestycji, które PKP będzie realizować.
1: Dodaje prezydent. Podczas spotkania działał również mobilny punkt obsługi wejherowskiej karty mieszkańca. Na miejscu można było m.in. złożyć wniosek o wejherowską kartę mieszkańca, przedłużyć pakiet mieszkańca, czy dodać bezpłatny pakiet komunikacyjny na rok szkolny 2026-2027. 7 par z gminy Potęgowo świętowało 50-lecie małżeństwa. Uroczystość Złotych Godów odbyła się 2 października w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie. Na jubileusz wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia otrzymali Józef i Mirosława Styruła, Roman i Krystyna Wiśniewscy, Władysław i Wanda Gintoft, Marian i Krystyna Chwal, Jan i Elżbieta Lejk, Henryk i Teresa Paliczek oraz Krzysztof Pokultnis i Elżbieta Michalak-Pokultnis. W uroczystości uczestniczyli jubilaci oraz ich najbliżsi. Spotkanie było okazją do wspólnego świętowania 5 dekad małżeńskiego pożycia. Jubileuszowe pary spędziły razem pół wieku, dzieląc codzienne obowiązki, ważne wydarzenia rodzinne oraz kolejne etapy wspólnego życia. Złote Gody to jubileusz obchodzony przez małżonków, którzy pozostają razem przez 50 lat. W Potęgowie uroczystość miała charakter oficjalny, a centralnym punktem było wręczenie państwowych odznaczeń. Po części związanej z medalami jubilaci mogli świętować w gronie rodzin i najbliższych. Wyróżnione pary otrzymały również pamiątkowe gratulacje. Uroczystość była kolejnym spotkaniem, podczas którego gmina honoruje mieszkańców obchodzących wieloletnie jubileuszowe małżeństwo. Nowy sprzęt trafi do jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie Redzikowo. Łączna wartość zakupionego wyposażenia to ponad 35 600 zł. Strażacy otrzymali m.in. ubranie specjalne, hełmy, buty, rękawice oraz 36 węży pożarniczych. Sprzęt zostanie rozdzielony pomiędzy wszystkie jednostki OSP działające na terenie gminy. Zakupy sfinansowano z 2 źródeł. Blisko 25 tysięcy złotych pochodziło z programu Pomorskie OSP 2026, a ponad 10 600 złotych dołożyła gmina Redzikowo. Nowe wyposażenie ma poprawić bezpieczeństwo strażaków oraz komfort prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, m.in. podczas pożarów, wypadków drogowych i usuwania skutków gwałtownych zjawisk pogodowych. Południe bez dużych zmian. Na Pomorzu od 15 do 17 stopni i sporo chmur przeplatanych jaśniejszymi momentami. W Gdyni i Wejherowie 16 stopni, w Lęborku podobnie, w Słupsku 17, a we Władysławie i na Półwyspie Helskim około 15. Jeśli wybieracie się nad samą wodę, warto pamiętać o wietrze, tam będzie odczuwalnie chłodniej.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Ile zdjęć zalega w waszych telefonach? Antek Smykiewicz znalazł sposób, żeby z fotograficznego archiwum zrobić coś więcej niż folder, do którego zagląda się przy braku pamięci. Jego nowy album Fotografie, wydany 2 października, dostał okładkę złożoną z tysięcy osobistych zdjęć. Są podróże, koncerty, znajomi i zwykłe chwile, które razem układają się w portret wokalisty. Na stronie artysty można tę mozaikę przybliżać i wypatrywać ukrytych tytułów 15 utworów. Słuchanie płyty da się więc połączyć z małym śledztwem. A przy okazji jest pretekst, żeby zajrzeć do własnej galerii. Może najlepsze zdjęcie z wakacji wciąż czeka tam niezauważone.

podróży najbardziej lubimy chyba takie wiadomości, po których coś zostaje w portfelu. Brytyjskie Muzea Narodowe zachowają bezpłatny wstęp także dla zagranicznych turystów. Rozważano wprowadzenie dla nich opłat, ale ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano. Dotyczy to m.in. Londyńskiej Galerii Narodowej, Muzeum Brytyjskiego i Muzeum Historii Naturalnej. Płatne mogą być natomiast wybrane wystawy czasowe. Dla zwiedzających oznacza to swobodę. Można przyjść na krócej, skupić się na kilku salach i wrócić innym razem. Bez przeliczania, czy obejrzeliśmy już dostatecznie dużo, żeby bilet się opłacił. Na wyjeździe taki brak presji bywa równie przyjemny jak sam widok słynnego obrazu.

Pamiątką z restauracji może być kubek, zdjęcie albo ponad dwumetrowe drzewo. W amerykańskiej ofercie sprzedaży pojawiła się dawna dekoracja McDonald's, przedstawiająca fantazyjną jabłoń z ciastkami. Sprzedawca oczekuje 10 tysięcy dolarów. Mowa o cenie ofertowej, bo kupca dopiero trzeba znaleźć. Figura wykonana z włókna szklanego waży około 68 kg i pochodzi ze świata dawnych restauracyjnych dekoracji tej sieci. To już kolekcjonerstwo wymagające czegoś więcej niż wolnej półki. Wyobraźcie sobie rozmowę z domownikami, kiedy zamiast zapowiedzianego drobiazgu do salonu przyjeżdża taka przesyłka. Najpierw trzeba chyba zmierzyć drzwi, a dopiero później opowiadać o sentymentalnej wartości zakupu.

0: Reklama. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl. Reklama.
1: Okno na kulturę.
2: Robert Jastrzębski, zapraszam na magazyn kulturalny w Radiu Norda. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta, regionalistów, pasjonatów historii, wielbicieli kresowych opowieści oraz badaczy dziedzictwa kulturowego na wyjątkowe, pełne pasji i wiedzy spotkanie w ramach uznanego oraz niezwykle cenionego cyklu Spotkamy się w Czerwonym Spichlerzu. Będzie to już 9. odsłona tych popularnych, wyjątkowo klimatycznych i kameralnych spotkań ze sztuką oraz przeszłością, które w sposób przystępny, a zarazem dojrzały i merytoryczny odkrywają przed słuchaczami fascynujące karty historycznych wydarzeń, unikalne muzealne zbiory oraz niezwykłe losy ludzi i miejsc, które na zawsze zapisały się w naszej narodowej tożsamości. Tym razem gościem specjalnym Słupskiego Muzeum będzie Beata Kost-Piekarska, która zabierze wszystkich zgromadzonych w nostalgiczną i pełną wzruszeń podróż prelekcją pod tytułem Skarby Lwowa – Ludzie, instytucje, zabytki. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 12 października o godzinie 17. Uczestnicy spotkają się na pierwszym piętrze zabytkowego Czerwonego Spichlerza w siedzibie działu bibliotecznego i zbiorów specjalnych Muzeum Pomorza Środkowego, który mieści się przy ulicy Szarych Szeregów 12 w Słupsku. Prelekcja stanie się niepowtarzalną, niezwykłą, cenną okazją do dogłębnego poznania bogatych dziejów jednego z najważniejszych, najbardziej wielokulturowych i pięknych miast w historii polskiej kultury i sztuki. Podczas wykładu słuchacze będą mieli sposobność poznać sylwetki wybitnych osobistości, społeczników i artystów tworzących niepowtarzalny klimat dawnego Lwowa, a także przyjrzeć się bezcennym zabytkom oraz legendarnym instytucjom, które na przestrzeni wieków budowały artystyczną, naukową, wydawniczą oraz intelektualną potęgę. Wstęp na to wyjątkowe poniedziałkowe spotkanie ze sztuką, architekturą i historią jest darmowy, co czyni je absolutnie doskonałą propozycją na spędzenie inspirującego jesiennego wieczoru w otoczeniu unikalnych zbiorów bibliotecznych i muzealnych.

Rekord można pobić sprintem, ale można też usiąść i cierpliwie pracować rękami. W Gdańsku 338 osób jednocześnie szlifowało bursztyn, ustanawiając nowy rekord Polski. Poprzedni wynik wynosił 152 osoby, więc poprawa jest naprawdę wyraźna. Wszystko wydarzyło się 3 października w Amber Expo, podczas Gdańskiego Tygodnia Biżuterii. Najmłodszy uczestnik miał 2 lata, najstarszy 92. Przy jednym zajęciu spotkały się więc pokolenia, które na co dzień mogą mieć zupełnie inne zainteresowania. I chyba właśnie ta rozpiętość robi największe wrażenie. 2 lata albo 92. Do wspólnego stołu pasował każdy. Metryki można było na chwilę odłożyć na bok.

0: sklepie. W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl. Reklama.
1: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Minister energii o pierwszych dniach działania przywróconego programu CPN i rewolucja w wojsku. Żołnierze dostaną mundury według nowego wzoru. Miriam Lipińska. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To amerykański neurobiolog i psychiatra, niemiecki biofizyk i niemiecki fizjolog.
2: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
1: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Wejście w życie nowej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że jego resort będzie teraz sprawdzać, jak wygląda sprzedaż na terenach przygranicznych i czy nie dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. Minister zapewnił jednocześnie, że finansowanie pakietu CPN do końca roku jest niezagrożone, a dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88 zł. Wojsko dostanie mundury według nowego wzoru. Dziś zaprezentował je minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał, nowe mundury mają być wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. W przyszłym roku pójdzie na ten cel co najmniej 1 mld zł, ale jak mówił szef MON, nowe mundury to konieczność, bo obecny wzór Pantera ma już 33 lata. Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, musi sprostować swoje słowa na temat jej rywala Łukasza Gibały. Chodzi o wypowiedź Piątkowskiej, która podczas debaty w programie telewizyjnym stwierdziła, że w czasie, gdy Gibała był radnym, w większości przypadków podczas głosowania wstrzymywał się od głosu. Piątkowska stwierdziła, że takie wnioski płyną po analizie głosowań jej konkurenta. Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda, a sama wypowiedź podważyła jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Sąd przyznał mu rację, a wyrok jest nieprawomocny. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
3: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
1: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na stronie kranówkapoznańska.pl na razie jest 13 takich punktów.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 59-letni paralotniarz wpadł do Wisły. Jego życia nie udało się uratować. Do tragedii doszło 3 października w sobotę po godzinie 13, kiedy paralotniarz wpadł do Wisły. Jak się okazało, był to mieszkaniec Gdyni.
5: 59-letni mężczyzna kierujący motolotnią z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się w wodzie w Wiśle na wysokości miejscowości Rozgarty koło mostu autostradowego w Grudziądzu. Został podjęty przez strażaków, były wdrożone czynności ratujące życie. Niestety w drodze do szpitala w karetce stwierdzono zgon mężczyzny.
4: Mówi starszy aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grudziądzu. Jak poinformował oficer prasowy, sprawą zajmie się również Komisja do Spraw Katastrof Lotniczych. Mieszkańcy Starzyńskiego Dworu w gminie Puck mogą już korzystać ze zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej przy ulicy Długiej. Inwestycja objęła przebudowę drogi oraz budowę infrastruktury. Prace zakończyły się we wrześniu, a oficjalnie oddanie inwestycji do użytku odbyło się 17 września. W ramach zadania wykonano m.in. nowy chodnik, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. Ulica została również wyposażona w nowe oświetlenie. Modernizacja objęła nie tylko samą nawierzchnię jezdni, powstała także infrastruktura dla pieszych i rozwiązania techniczne związane z odwodnieniem oraz

0: oświetleniem drogi. Dzięki temu zmieniły się warunki korzystania z odcinka zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 2 miliony złotych. Większą część kosztów, czyli 70%, pokryła gmina Puck, pozostałe 30% sfinansował powiat pucki. Policjanci i strażacy z Lęborka uczcili pamięć 29-letniego sierżanta Natana Sieronia z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, który zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych. W piątek 2 października w samo południe funkcjonariusze z całej Polski oddali hołd zmarłemu policjantowi. W ten sposób lęborcy mundurowi dołączyli do ogólnopolskiej akcji związanej z uroczystościami pogrzebowymi. Sierżant Natan Sieroń pełnił służbę w pionie kryminalnym i był funkcjonariuszem od niespełna 2 lat. Zginął 24 września podczas czynności służbowych na jednej z posesji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Policjanci wykonywali tam czynności wobec 33-letniego mężczyzny podejrzanego o kradzież. W trakcie interwencji funkcjonariusz został postrzelony. Następnego dnia Komenda Główna Policji poinformowała o jego śmierci w szpitalu. W związku ze śmiercią policjanta prokuratura zmieniła kwalifikację prawną zarzutu wobec podejrzanego z usiłowania zabójstwa na zabójstwo. Mężczyzna usłyszał także zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni i amunicji oraz posiadania amfetaminy. Grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Seniorzy w Słupsku mogli połączyć twórczą zabawę ze wspomnieniami z dzieciństwa. W Czerwonym Spichlerzu zorganizowano bezpłatne warsztaty w ramach ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. Uczestnicy pod kierunkiem Władysławy Diachenko z działu edukacji i promocji tworzyli własne kalejdoskopy z prostych materiałów. Zajęcia nawiązywały do wystawy Małe Przedmioty, Wielkie Historie – Dzieciństwo w PRL-u, prezentowanej obecnie w Czerwonym Spichlerzu. Kalejdoskop był jedną z charakterystycznych zabawek dzieciństwa wielu pokoleń. Warsztaty stały się więc nie tylko okazją do pracy manualnej, ale także do wspomnień o dawnych zabawkach i realiach życia w PRL-u. Poniedziałek jest raczej z tych spokojnych, jesiennych dni. Temperatura zatrzyma się w granicach 15-17 stopni. W Słupsku i Bytowie będzie najcieplej. W Wejherowie, Lęborku, Gdyni 16 stopni, a na Półwyspie Helskim najchłodniej około 15 stopni. Chmur dużo, ale miejscami będą się rozsuwać. Zachodni wiatr najmocniej odczuwalny tradycyjnie nad samym morzem.
1: Norda.

wspomnienie z wyjazdu, dla innych dodatkowe zadanie w czasie przeznaczonym na odpoczynek. Wy na urlopie chętnie zakasalibyście rękawy, czy najbardziej cenicie ten moment, kiedy ktoś po prostu podaje gotowe?

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

Kupilibyście bilet na muzyczny festiwal, nie wiedząc jeszcze, kto na nim wystąpi? Fani Glastonbury właśnie pokazali, że potrafią. Niedzielna sprzedaż wejściówek na przyszłoroczną edycję zakończyła się w mniej niż 45 minut, choć główne gwiazdy pozostają nieogłoszone. Organizatorzy zmienili też zasady internetowej kolejki. Jedna zarejestrowana osoba dostaje jedno miejsce, więc otwieranie kolejnych urządzeń nie powinno już zwiększać szans. W takim przypadku kupuje się przede wszystkim zaufanie do całego wydarzenia, jego atmosfery i historii. Lista koncertów przyjdzie później. Mocna sprawa, bo zwykle przy zakupach chcemy znać każdy szczegół. Tutaj wystarczy nazwa festiwalu, wolny termin i trochę szczęścia w kolejce.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu.

0: Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja.

Rodzice przedszkolaków znają potęgę dobrze przyznanej naklejki. Teraz można wykorzystać ją przy kolejnych wyprawach do biblioteki. Ruszyła 9. edycja programu Mała Książka. Wielki człowiek, a bezpłatne wyprawki czekają w niemal 7 tysiącach bibliotek. Dziecko dostaje książkę i kartę małego czytelnika. Za następną wizytę połączoną z wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z dziecięcego księgozbioru zbiera naklejkę. Tegoroczne hasło brzmi Czytaj chwilę i dobrze pasuje do rodzinnej codzienności, w której trudno czasem znaleźć wolny wieczór, za to chwilę przed snem

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

Dubaj kojarzy się z wieżowcami i drogimi samochodami, ale w najnowszych transportowych wiadomościach pierwszeństwo dostał pociąg. Przewoźnik Etihad Rail dołożył na pierwszy październikowy weekend 6 kursów między Dubajem a Abu Zabi. Powód był bardzo zwyczajny – zainteresowanie pasażerów. Dodatkowe połączenia oznaczały około 2000 kolejnych miejsc. To wiadomość, którą łatwo zrozumieć niezależnie od szerokości geograficznej. Każdy, kto kiedyś bezskutecznie szukał biletu na wyjazd, doceni dodatkowy wagon albo kurs. A z perspektywy turysty kolej daje jeszcze jedną przyjemność. Przez całą drogę można patrzeć przez okno. Nikt nie musi pilnować zjazdów, a rodzinne negocjacje dotyczące tego, kto prowadzi, kończą się przed odjazdem.

0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Lesie Piaśnickim odbyły się coroczne uroczystości upamiętniające osoby pomordowane w Piaśnicy w latach 1939-1940. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele samorządów, delegacje oraz osoby, które przybyły, by oddać hołd ofiarom zbrodni.
1: Spotykamy się w Lasach Piaśnickich, gdzie na początku II wojny światowej hitlerowskie Niemcy dokonały tragicznej zbrodni na mieszkańcach, przede wszystkim Polski, ale przede wszystkim tutaj tych terenów wkoło Lasów Piaśnickich. Spotykamy się tutaj dzisiaj przede wszystkim, aby uczcić ich pamięć, aby ich śmierć za to, żebyśmy mogli żyć w wolnym, niepodległym państwie, nie została zapomniana.
0: Mówił Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo. W programie przewidziano również uroczystą mszę świętą. Nie zabrakło także części artystycznej, podczas której wystąpili uczniowie szkoły podstawowej nr 2 w Bolszewie.
2: Przyjechaliśmy tutaj w celu upamiętnienia osób poległych w Lasach Piaśnickich. I razem ze szkołą przygotowaliśmy projekt artystyczny.
0: Mówiła Zuzanna, uczennica szkoły podstawowej nr 2 w Bolszewie. Podczas wydarzenia delegacje mogły także złożyć kwiaty na grobach ofiar. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele samorządów, delegacje oraz osoby, które przybyły, by oddać hołd ofiarom zbrodni. Lasy Piaśnickie stały się jednym z najważniejszych miejsc niemieckiej eksterminacji ludności cywilnej na Pomorzu. Masowe egzekucje rozpoczęły się jesienią 1939 roku, niedługo po wkroczeniu wojsk niemieckich, i były częścią zaplanowanej represji wymierzonych przede wszystkim w polskie elity oraz osoby zaangażowane w życie społeczne. Wśród ofiar znaleźli się mieszkańcy Wejherowa, Gdyni, Pucka, Gdańska i okolicznych miejscowości. Zamordowano przedstawicieli wielu środowisk, nauczycieli, duchownych, lekarzy, urzędników, przedsiębiorców i działaczy społecznych. Ofiarami byli również kobiety i dzieci, a także osoby przywożone z terenów III Rzeszy. W sanktuarium świętego Jakuba Apostoła w Lęborku odbyło się nabożeństwo Transitus, upamiętniające 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Częścią wydarzenia była inscenizacja przygotowana przez młodzież. Nabożeństwo odbyło się 3 października. Na początku o godzinie 18 odprawiono mszę, a sam Transitus rozpoczął się o 19. Nazwa nabożeństwa pochodzi z łaciny i oznacza przejście. W tradycji franciszkańskiej jest to modlitewne upamiętnienie śmierci świętego Franciszka. W tym roku wydarzenie miało wyjątkowe znaczenie ze względu na przypadającą równo 800. rocznicę jego śmierci. Święty Franciszek z Asyżu zmarł 3 października 1226 roku w Porciunkuli, niedaleko Asyżu. Podczas lęborskiego Transitus uczestnicy wspominali jego życie i duchowe dziedzictwo. Franciszkanie zaprosili mieszkańców do wspólnej modlitwy, a szczególnym elementem nabożeństwa była przygotowana przez młodzież inscenizacja. Słupska policja opublikowała wizerunki kolejnych osób podejrzanych lub skazanych za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze proszą mieszkańców o pomoc w ustaleniu ich aktualnego miejsca pobytu. Jak podkreślają, każda informacja może mieć znaczenie w prowadzonych poszukiwaniach. Chodzi o osoby, które mają odpowiadać za jazdę w stanie nietrzeźwości i obecnie ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Policja apeluje, aby osoby, które rozpoznają poszukiwanych lub wiedzą, gdzie mogą przebywać albo pracować, skontaktowały się z najbliższą jednostką policji lub z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Popołudnie bez gwałtownych zmian pogody. Nadal zachmurze nieumiarkowane lub duże, ale z przejaśnieniami. W większości naszego regionu około 16-17 stopni. Najchłodniej nad otwartym morzem, gdzie będzie około 15 stopni. Do tego wiatr zachodni, słabszy w głębi lądu, bardziej dokuczliwy na wybrzeżu.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: da.
1: Wkrótce w naszym studiu radiowym zasiądzie nasz gość dnia, z którym porozmawiamy o kluczowych tematach dla naszego regionu. Zapraszamy do słuchania.
2: Tak oto nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do szczęśliwego finału. Kłaniam się nisko, dziękuję bardzo, że byliście i zapraszam na jutro. Sonia Polewska, do następnego.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Reklama.

0: Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest fotograf Tomasz Hirsch, witam serdecznie.
1: Witam cię Mieszko, witam państwa.
0: Dzisiaj już oficjalnie jako fotograf, bo dzisiaj już jeszcze ostatnio, jak się spotkaliśmy na początku tego roku, to jeszcze trochę mówiliśmy o sporcie, chociaż ten sport fotografii cały czas został, ale też przypomnijmy, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym projekcie, no ale jak się spotkaliśmy na początku roku, to było bardziej podsumowanie tych twoich pierwszych dużych osiągnięć, jeżeli chodzi o fotografię, o portretowanie ludzi stąd.
1: Ja nie chcę mówić o osiągnięciach. O osiągnięciach będę rozmawiał za, nie wiem, 30-40 lat, natomiast teraz głowa jest pełna pomysłów. Ja też, broń Boże, sportu od siebie nie odcinam, ale głowa jest pełna fotograficznych pomysłów i ten projekt, w który dzisiaj brniemy, to jest tylko jeden tam naprawdę z kilkuset pomysłów, w które mocno, mocno wierzymy i z całej siły razem z żoną Moniką działamy.
0: No właśnie, to jest piękne, że działacie razem, działacie już powiedzmy sobie na dużą skalę, bo też jeździcie, fotografujecie też te piękno, które nas otacza, ale jednak cały czas gdzieś z tyłu głowy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no to te portrety, to jest to, w czym, że tak powiem, troszkę się wyrobiliście, jeżeli chodzi o to, w co chcielibyście pójść.
1: Tak, myślę, że portrety to jest coś, co ja uwielbiam robić naprawdę, bo może się wydawać, że to jest łatwa fotografia, nie trzeba nikogo tam zbytnio ustawiać, natomiast jeśli chodzi o ściągnięcie tych masek ludziom i osobie, która siedzi 30-40 centymetrów ode mnie, to naprawdę jest mega, mega trudne, a w przypadku ludzi, których teraz fotografujemy, to już jest podwójnie trudne.
0: No tak, to są już ludzie, którzy powiedzmy sobie szczerze, mają na swoim koncie wielu różnego rodzaju osiągnięć i w mainstreamie i w przypadku akurat tutaj, bo o nich mówimy, o wojownikach, to na światowych właśnie arenach, więc powiedzmy sobie szczerze, dla nich zdjęcie maski chyba jest trudniejsze nawet niż dla takiego normalnego śmiertelnika, tak nazwijmy.
1: Zawsze powtarzam, że jeśli chodzi na przykład czy o Marcina, czy o innych wojowników, dużo łatwiej usiąść naprzeciwko nich, będąc przeciwnikiem. I ja muszę pokazać, że nie jestem przeciwnikiem, że nie chcę zrobić krzywdy i zdobycie tego zaufania i doprowadzenie tego, że ta osoba ściągnie jednak na chwilkę tą maskę i spojrzy się w obiektyw, to jest naprawdę, naprawdę trudne. I dlatego myślę, że ta fotografia portretowa tak we mnie siedzi, bo ja uwielbiam drugiego człowieka, uwielbiam być blisko i uwielbiam zawsze z nich te maski tam ściągać.
0: Nawet z takich, powiedzmy sobie szczerze, no brutalnych, jakby spojrzeć. No przyniosłeś tutaj ze sobą portret Różala, no i powiedzmy sobie szczerze, no to nie jest facet, z którym każdy by się chciał spotkać oko w oko, a w szczególności patrząc właśnie tutaj na to jego spojrzenie, które, no powiedzmy sobie, trochę bezkompromisowe jest.
1: No właśnie to jest to i uwierzcie mi, że każdy chciałby stanąć w oko, bo jest to człowiek fantastyczny. My znamy Marcina, czy innych wojowników, jakby bohaterów tej naszej drogi wojownika, znamy ich głównie z telewizji, z wywiadów, natomiast no, są to naprawdę fantastyczni ludzie, tylko trzeba ich poznać, trzeba umieć do nich dotrzeć, spojrzeć w oczy, porozmawiać.
0: No to zostańmy przy Marcinie. Jak to się udało?
1: No, droga oczywiście łatwa nie była, ale gdyby było to łatwe, to byśmy tego nie robili. No, z Marcinem nasze drogi na pewno krzyżowały się ze względu na sporty walki, tak, w których ja też całe życie spędziłem i gdzieś tam nasze drogi się krzyżowały. Natomiast jak już rozpoczęliśmy tą drogę wojownika, czy w ogóle portretowanie, no to ja już wiedziałem, że no, twarzy Marcina, czy samego Marcina nie może w tym projekcie zabraknąć, więc powalczyliśmy, no i w końcu udało się dotrzeć do tego, że Marcin usiadł na tym krzesełku, ściągnął na chwilkę maskę, chociaż on maski zbytnio nie nosi, natomiast usiąść naprzeciwko i zrobienie tego portretu w końcu się udało. Dzisiaj możemy z jednej strony go oglądać, znaczy będziemy mogli oglądać na wystawie, ale też jakby ten portret, no podobnie jak Marcin zrobił bardzo dużo dobrego, to ten portret też zrobił dużo, dużo dobrego, dlatego że już został wylicytowany i pomógł nie tylko zwierzakom, ale też choremu chłopczykowi, więc no, fotografia portretowa ma moc.
0: Fotografia portretowa ma moc Różalny i powiedzmy sobie też, bo zastanawiam się cały czas, jak wyglądała praca z nim, bo to jest raczej człowiek, który jak się na niego spojrzy i wyobrazi, no to na zasadzie dobra, szybko robimy, lecimy dalej. A pamiętam naszą poprzednią rozmowę, jak mówiłeś, jak powstaje taka fotografia, że no to nie jest 5 minut. Ustawienie wszystko to jest jedna rzecz, ale właśnie najważniejsze jest to, żeby wyłuskać z tego drugiego człowieka tą jego postać tak,

0: jaka ona jest naprawdę i to czasem trwa godzinami.
1: Tak, czasami to trwa godzinami, natomiast tutaj w tym przypadku, czy w niektórych przypadkach te godziny możemy sobie rozbić, czyli na początku robimy kilka spotkań, gdzieś tam się miniemy, porozmawiamy i to zdobywanie zaufania też czasami trwa etapami, przez co później, jak już siedzimy na tych krzesełkach, ja stoję z aparatem, to jest po prostu już, jest to szybciej, nie? Natomiast osoba, z którą wcześniej nie rozmawiałem, do której jadę na jakąś tam podróż, wcześniej się nie znaliśmy, nie widzieliśmy, no to wtedy to trwa długo czasami, zanim to zaufanie nie będzie, bo to całe zaufanie później widać w oczach, kiedy człowiek się rozluźnia, kiedy jest gotowy na ten portret, nie? Natomiast tutaj też z Marcinem już kilka razy mieliśmy ze sobą styczność, więc wcześniej już wiedzieliśmy, co robimy i było troszkę pod tym akurat względem łatwiej.
0: Czyli gotowy był, a jak efekty jego, twojej pracy jemu się podobały, bo powiedzmy sobie szczerze, no nikt do końca nie wie, jak wyjdzie na danym zdjęciu. To jest też trudno, bo każdy siebie widzi inaczej. My go widzimy w takiej czy innej formie, on siebie w zupełnie innej, a tu jednak trzeba się gdzieś zmierzyć z tym, jak ktoś mnie uwiecznił.
1: No, oczywiście nie wiedział, jak będzie ten portret wyglądał, dlatego że zrobienie zdjęcia podczas pracy w studiu to jest jedno, a cała jakby portret powstaje dopiero u mnie w domu, kiedy ja siadam przed komputerem i to zdjęcie też obrabiam, tak? No, natomiast Marcin, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, no przyjął bardzo ciepło ten portret, no i delikatnie mówiąc był pod wrażeniem też.
0: No, jak Państwo zobaczycie, to także zapraszamy oczywiście do tego, bo pod wrażeniem być można, no tu jest akurat, powiedzmy sobie szczerze, no jego sylwetka, jego twarz jest tutaj wyeksponowana, wręcz idealne, te już powiedzmy sobie stygmatyzujące go trochę tatuaże, ale z drugiej strony pokazujące właśnie jego charakterystykę, no to jest też coś, co na pewno z jednej strony chyba ułatwiło trochę nawet zadanie, można powiedzieć.
1: Ułatwiło, ja zawsze patrzę na serce, bo wygląd to jest jedno, ale to serce jest w oczach, to widać i tatuaże to jest jedno, oczywiście jest to część bardzo charakterystyczna u Marcina, natomiast oczy to są oczy i to jest coś, co ja ten punkt ostrości zawsze ładuję na maksa i musi być to spojrzenie, musi być to oko, bo tam siedzi cały człowiek.
0: No tu widać bojowe dosyć spojrzenie, ale takie nastawienie do życia chyba bojowe.
1: Marcin ma bardzo spokojne, mimo niektórzy mówią specyficzne, natomiast bardzo spokojne podejście do życia. Jest to naprawdę człowiek fantastyczny, który każdy może sobie przybić piątkę, każdy może porozmawiać. Ta bojowość, ona oczywiście musi być. No nie zapominajmy, że mówimy o zawodnikach sportu walki, o wojownikach, tak? Więc tutaj ta bojowość jest we krwi, natomiast są to też ludzie naprawdę fantastyczni.
0: No to proszę Państwa, o tych fantastycznych ludziach i o innych wojownikach opowiemy sobie także za chwilę, bo tutaj krótko przedstawiliśmy tylko jedną z sylwetek tego, co się tworzy, proszę Państwa, czyli całej drogi wojowników, więc zapraszamy serdecznie. Już po krótkiej przerwie wracamy do naszej rozmowy.

0: Słuchacie radia, Norda FM.
1: I wracamy na naszej antenie do rozmowy na temat drogi wojownika. Właśnie, nazwa tutaj tego całego projektu parę razy już też padła i to jest najważniejsze, że to nie jest pojedyncze zdjęcie, o którym mówimy, że o, udało się gdzieś do Różala dostać, dorwać. Nie, to jest konsekwencja pewnych działań. No i w ramach tych działań powstaje coś bardzo dużego.
2: Tak, to droga wojownika, nie chodzi tylko o wojowników, którzy są oczywiście bohaterami tej całej historii, ale to też jest moja droga i oczywiście mojej żony jako fotografów, dlatego że my często widzimy gdzieś tam, nie wiem, chociażby na moim Instagramie widzimy zdjęcia, natomiast jakby nikt nie zna tej historii, nie wie o tym, że my z Moniką rano wsiadamy w samochód, jedziemy 600-700 kilometrów, czasami 15 minut fotografujemy i taką samą drogę wracamy, więc ta droga to można rozumieć na różne sposoby. To oczywiście chcemy pokazać drogę wojowników jako zawodników sportu walki, ale łącząc też różne światy, czyli nie tylko kickboxing, nie tylko MMA, ale chcemy tam też mieć boks, chcemy mieć tajski boks, chcemy mieć sumo, chcemy mieć zapasy, chcemy mieć szermierkę, żeby ten cały świat sportu walki fajnie na jednej wystawie połączyć.
1: To kogo już mamy? Bo oprócz Marcina to możemy się już teraz pochwalić, możecie się kolejnymi postaciami plus tymi, które no, za chwilę pojawią się.
2: No mamy już z nami na pokładzie, mamy oczywiście Marcina, mamy Mateusza Kubiszyna, mistrza świata wielokrotnego w kickboxingu, ale też mistrza walk na gołe pięści. Mamy absolutną legendę, czyli taki nasz numer jeden, jeśli chodzi o kickboxing, czyli Marek Piotrowski. No będzie oczywiście jeszcze Iwona Guzowska, będzie Artur Szpilka, będzie Michał Materla, będzie Łukasz Jurkowski, będzie Paweł Nastula, także zawodnicy, którzy kiedyś tworzyli historię polskich sportów walki, ale też tworzą ją do dzisiaj, dlatego że mamy aktywnych też zawodników, niektórzy zawodnicy są trenerami, prowadzą swoją działalność sportową, no i to wszystko chcemy jakby razem pokazać. Bardzo pracujemy też na przykład o Sylwia Gruchała, na przykład szermierki, żeby to wszystko fajnie połączyć.
1: Rozumiem, że to są te osoby, które już są potwierdzone, że tak powiem, tak, które będą, no bo powiedzmy sobie szczerze, wspomniałeś swoje media społecznościowe, no to tam wyobraźnia leci dosyć daleko, jeżeli chodzi o te osoby, do których chcesz się to dostać właśnie z aparatem.
2: No wyobraźnia leci bardzo, bardzo daleko. No ja wierzę w to, że teraz naszą audycję słucha albo gdzieś tam ogląda Cristiano Ronaldo i oczywiście z całym sztabem ludzi siedzą teraz przed ekranami, no i czekają, żeby się odezwać. No ja czekam. Na lotnisko dzięki trasie kaszubskiej mamy teraz bliżej, więc biorę aparat, lecę.
1: No to piękne w takim wypadku, oczywiście trzymamy za to kciuki, że znajdą ten telefon, bo to jest też piękne, ale to jest chyba pewna konsekwencja działania, bo rozumiem, że to nie jest tak, że to się da do każdego dorwać, no bo powiedzmy sobie szczerze, no nie ten poziom, nie jesteśmy tam Jeffem Bezosem, czy kimkolwiek więcej, gdzie dzwoni i każdy jest niemal na świecie na jego skinie, nie? Tylko jednak zupełnie innego poziomu startujemy, ale co jest ważne,

0: każde takie zdjęcie chyba zbliża do celu, żeby tą drogę wojownika uzupełnić.
1: No jak przekładając to na liczbę, myślę, że na 20 takich zapytań, które wysyłam, to 18 odpowiedzi jest oczywiście na nie. To jest norma na początku. Natomiast myślę, że z każdym zdjęciem, z każdym wyjazdem jest nam łatwiej. Tworzymy sobie to portfolio i później te zdjęcia też ruszają świat. Ludzie je widzą, jest nam dużo, dużo łatwiej. Ta rozpoznawalność, ta marka osobista też idzie do góry. No i też bardzo pomogła nam pani Monika, którą serdecznie pozdrawiamy, bo znaleźliśmy już pierwszego sponsora, więc jest nam łatwiej po prostu teraz jeździć i robić te portrety.
0: No i to jest też piękne i to jest też ta opcja, o której tutaj warto wspomnieć, że no można się niejako przyłożyć do tego, żeby ta droga wojownika powstała, przynajmniej w tej no pierwszej na razie formule, bo do tego zmierzamy, czyli do powstania wystawy.
1: Tak, wystawa to jest jedno. Też chcę to połączyć oczywiście z działalnością charytatywną, tak jak tutaj już portret Marcina został zlicytowany i mogliśmy tym samym pomóc. Natomiast powstaje też taki jednocześnie album Droga Wojownika, gdzie wszyscy bohaterowie naszej wystawy będą w jednym albumie fotograficznym, takiej naprawdę super jakości. Takich albumów powstanie 5, one są przeznaczone dla partnerów, dla ewentualnych sponsorów, ale też jeden oczywiście z wszystkimi bohaterami przeznaczę na licytację charytatywną.
0: Co znaczy, czy z wszystkimi, bo kiedy oni będą, no, tak jak wspomniałeś, no Ronaldo się tam znajdzie, bo to jeszcze wtedy może potrwać.
1: Ronaldo jak się znajdzie, to myślę, że tych albumów powstanie więcej. Natomiast to już będzie na pewno inny projekt. Album powstanie na pewno po wystawie. Wystawa przewiduje tak wystawę, granica czerwiec-lipiec przyszłego roku. I jak tylko wystawa się zakończy, to będę drukował na pewno te albumy.
0: I to jest też bardzo fajna rzecz, że ten projekt się chyba, no nawet nie ma prawa zamknąć, bo tych wojowników jest tyle. No na razie skupiacie się na tych ogólnopolskich, znanych w naszej przestrzeni, aż także międzynarodowych oczywiście, z racji swojej sławy, no ale rozumiem, że jest to tak szeroka rzecz, tak szerokie możliwości, że faktycznie no, zakładamy, że gdzieś się to będzie rozwijało.
1: Karty SD są teraz mega, mega pojemne, więc fotografować można naprawdę, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Teraz polscy wojownicy, natomiast nie ukrywam, że nie wiem, czy przyszły, ale kolejny rok to na pewno świat, na pewno będzie Anglia, na pewno będą Stany Zjednoczone, więc ruszamy naprawdę bawić się po prostu wszędzie.
0: To jest piękna rzecz. Da się to robić, to wspaniale. To powiedz, gdzie można zobaczyć te efekty, gdzie ich szukać, bo no powiedzmy sobie szczerze, jak się już na to zdjęcie spojrzy, to się już zapamięta je na zawsze, powiedzmy sobie szczerze.
1: Jesteś kolejną osobą, która mówi właśnie, że zdjęcie działa jak magnes. Tak, działa jak magnes, zwłaszcza jak podejdzie się bliżej tak na pół metra tego portretu i spojrzy się w te oczy. No te portrety na pewno będzie można zobaczyć w Filharmonii Kaszubskiej w przyszłym roku. Terminy oczywiście jeszcze podam, jak wszystko dogram. Tą samą wystawę chcę jeszcze zrobić w Warszawie, no i w kilku miastach. No i tak jak mówiłem, album, 5 albumów trafi do partnerów, no i jeden będzie można wylicytować. To nie jest album, który trafi do sprzedaży, więc nie szukamy go w księgarniach. On będzie taki bardzo, bardzo, bardzo prywatny, głęboki.
0: To proszę Państwa, jak macie gdzieś znajomych Cristiano, czy może innych wojowników, bo nawet ze świata sztuk walki przecież, no nie wiem, może są na Twojej liście przecież pamiętni chociażby Tiger Michalczewski, czy Gołota, czy inni, no to powiedzmy sobie szczerze, szukamy kontaktów, tak chyba?
1: Szukamy kontaktów, tak jak mówiłeś, nie do każdego uda się dotrzeć, jest to niemożliwe. My mamy jakąś tam swoją listę marzeń, tak? Patrząc na całokształt, nie tylko na tytuł, ale też patrząc na to, kto jest jakim człowiekiem. Nie do każdego uda się dotrzeć. My cieszymy się niesamowicie z każdego potwierdzonego wyjazdu, bo dla nas to jest z Moniką fantastyczna przygoda, jak możemy wyjechać z domu z aparatem, poznawać nowych ludzi i bardzo często jest tak, że z jednego wyjazdu mamy 2, 3, nawet 4 kolejne kontakty, do których później jeździmy i fotografujemy.
0: No to kochani, jak macie jakieś pomysły albo chcecie wesprzeć także oczywiście Tomka z żoną, no i oczywiście całą drogę wojownika, to szukajcie w mediach społecznościowych, chociażby tam na bieżąco możecie śledzić, jak ta praca też nad powstawaniem takich portretów wygląda. No i my czekamy przede wszystkim na tą wystawę. Słyszeliśmy jeszcze być może przed wakacjami przyszłego roku te wielkie portrety, tak jak właśnie Róża Zawisną w tej przestrzeni wejherskiej w Filharmonii, więc będzie to naprawdę wielkie wydarzenie. Trzymamy za to kciuki przede wszystkim.
1: Napomnę jeszcze, jeśli mogę, że powstał też kanał na YouTubie, gdzie można zobaczyć, jak

0: wygląda taki wyjazd, jak wygląda portretowanie danych zawodników. Kanał nazywa się Twarzą w Twarz, więc można na YouTubie zobaczyć pełen filmik z pełnego wyjazdu.
1: To oglądamy, kochani. A teraz dziękuję ślicznie Mieszkowi Troski. To był program Gość Dnia. Naszym gościem był fotograf Tomasz Hirsch.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.44 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie. No i sprawdzamy, co tam ciekawego się dzieje. Jest ze mną Olga Reszke z portalu Nadmorski24. Cześć, Olga.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I Mieszko Wletrowski z Twojej Telewizji Morskiej.
3: No witam.
1: Co tam u Was słychać dzisiaj?
2: W Nadmorskim, w Jastrzębiej Górze znaleziono 4 martwe koty z ranami w okolicach szyi. Policja zabezpieczyła zwierzęta i prowadzi postępowanie. Za informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy zaoferowano 20 tysięcy złotych nagrody, więc oczywiście u nas na portalu. Dwaj mężczyźni podejrzani o napad na sklep jubilerski w Oslo zostali zatrzymani w Gdyni. Mieli grozić pracownikowi nożem i ukraść złotą biżuterię wartą kilkaset tysięcy koron. Do Polski uciekli promem. Piszemy również o kac przez Gniewina, który potrzebuje pomocy. Chłopiec nie chodzi, wymaga całodobowej opieki i intensywnej rehabilitacji. Trwa diagnostyka w kierunku rzadkiej choroby genetycznej układu nerwowego. Rodzina prowadzi zbiórkę na leczenie i sprzęt. Więcej na ten temat na portalu. No i w Gdyni. W Gdyni trwa spór o dzwon kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mieszkańcy złożyli skargę na hałas, a parafianie zbierają podpisy w jego obronie. Miasto podkreśla, że żadna decyzja

0: Decyzja o ograniczeniu używania dzwonu jeszcze nie zapadła. No i dziś u nas kolejny wywiad z wiceprezesem Polskich Elektrowni Jądrowych Michałem Olszewskim. Tym razem nasz kolega redaktor Tomasz Smuga rozmawia o tym, czy uda się połączyć turystykę z budową elektrowni. W imieniu kolegi i swoim zapraszam do lektury.
1: Widzę dzisiaj z dużym zaangażowaniem na nadmorskim się działo, a co tam
0: zawsze z dużym zaangażowaniem, no i, kolego.
2: Z dużym zaangażowaniem dzwon dzwonił.
1: Z dużym zaangażowaniem, z dużym zróżnicowaniem, o to chciałem powiedzieć tematycznie. Co tam w telewizji?
2: A u nas trochę sobie powędrujemy, bo będziemy lecieć między Chojnicami, przez Wejherowo, po Redę, aż do Lęborka, kochani, więc będzie i o strategii rozwoju województwa pomorskiego, o której rozmawiano w Chojnicach, i spotkanie prezydenta z mieszkańcami w Wejherowie, czy też właśnie różnego rodzaju inne wydarzenia, które miały miejsce w miniony weekend, bo weekend przecież za nami, a bardzo dużo się działo, więc jak zawsze ten początek tygodnia poświęcamy temu, więc zapraszam serdecznie. 17.20, antena Twojej telewizji morskiej.
1: No i dużo, dużo więcej na portalu Nadmorskiej 24, a tymczasem Christina Aguilera na antenie Radia Nord FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
1: Reklama.
3: Pakiet CPN wrócił. Czy unormuje ceny na stacjach? Polscy żołnierze dostaną nowe mundury według nowego wzoru. Jutro druga szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Miriam Lipińska. Program CPN wrócił i powinien przynajmniej w najbliższych dniach ustabilizować ceny na stacjach paliw, przewiduje analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
4: Ten poziom cen powinien być względnie stabilny w tym tygodniu, natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
3: Program

0: CPN to czasowe obniżenie akcyzy i VAT-u na paliwa. Litr benzyny kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Pakietem CPN nie jest objęty autogaz, za to paliwo płacimy teraz średnio 3 zł 26 groszy i tu zdaniem analityków w tym tygodniu trzeba się liczyć z kilkugroszową podwyżką. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i dużo trudniej jest je dostrzec w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
0: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej już zneutralizowany. Do czwartku na wodach Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu potrwa akcja saperów. Gigantyczne bomby zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Niewybuchy, z których każdy zawiera ponad pół tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, by ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
2: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
0: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można jednak spacerować po plaży. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Drugi nabór wniosków ruszy dokładnie w południe. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. W pierwszej odsłonie ponad 6,5 tysiąca czeków rozeszło się w godzinę, ale część zainteresowanych nie mogła ukończyć składania wniosku z powodu przeciążenia systemu. W przyjmowaniu wniosków decyduje kolejność zgłoszeń. Komu się nie uda jutro, ma jeszcze jedną szansę. Trzecią turę naboru zaplanowano na 3 listopada.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W ramach weekendu ze świętym Franciszkiem przy wejherowskim klasztorze franciszkanów zorganizowano akcję Piękno tej ziemi. Wierni biorący udział w niedzielnych nabożeństwach w wejherowskim klasztorze franciszkanów mieli okazję nie tylko do modlitwy, ale także do wzięcia udziału w przygotowanej przez zakonników akcji. O czym opowie Kamil Paczkowski, gwardian klasztoru i kustosz sanktuarium pasyjno-maryjnego w Wejherowie.
4: W tych dniach 3-4 października przeżywamy 800-lecie śmierci świętego Franciszka z Asyżu, a więc bardzo okrągły jubileusz. We współpracy z Fundacją Polska z Natury spróbowaliśmy połączyć działania ekologiczne razem z przesłaniem świętego Franciszka z Asyżu oraz z tym, co głosił święty Jan Paweł II, a więc pochwałę piękna tej ziemi. Owocem tej naszej współpracy jest to, co widzimy za moimi plecami.
3: Czyli cały szereg różnego rodzaju działań dla parafian i gości, którzy zostali zaproszeni, aby właśnie nieco inaczej spojrzeć na otaczające nas piękno.
4: Odbyły się warsztaty ekologiczno-franciszkańskie. Fundacja przygotowała specjalny kalendarz, a także przygotowaliśmy wspólnie z wiernymi, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, sól ziołową jako coś takiego innego, zdrowego, ale także promującego zdrowy tryb życia. Także we współpracy z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Wejherowo rozdajemy dzisiaj 300 sadzonek buku, które każdy, kto chętny jest i ma taką możliwość, może zasadzić u siebie na swojej posesji.
3: I takie właśnie działania nie bez powodu mają miejsce w klasztorze franciszkanów w Wejherowie.
4: Jest to na pewno związane z postacią świętego Franciszka z Asyżu, który z woli ojca świętego Jana Pawła II od 1979 roku jest także między innymi patronem ekologii. Ta myśl, która towarzyszyła świętemu Franciszkowi, czyli pochwała stworzenia, oczywiście w odniesieniu do Stwórcy, jest jak najbardziej aktualna także i dzisiaj. Tego nas święty Franciszek może też uczyć.
3: A my wszyscy powinniśmy z tych nauk czerpać jak najwięcej, szczególnie w odniesieniu do piękna otaczającego nas świata, ale także szacunku i dbałości o niego. Krzewy cisów rosnące na terenie placu zabaw w Parku Miejskim im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Lęborku zostaną przesadzone w inne miejsce. Decyzja zapadła po interwencji radnej, która zwróciła uwagę na obecność toksycznych roślin w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, z którego korzystają dzieci. Cisy zawierają toksynę, a szczególnie niebezpieczne mogą być ich nasiona znajdujące się w czerwonych osnówkach. Sprawę poruszyła Małgorzata Biela, przewodnicząca Komisji Strategii i Rozwoju.

0: Rady Miejskiej w Lęborku. Jak wskazała, do niej również trafiły sygnały od rodziców i opiekunów korzystających z placu zabaw. Radna zwróciła się do władz miasta z wnioskiem o rozważenie przesadzenia krzewów w inne miejsce. Chodziło o ograniczenie możliwości kontaktu dzieci z roślinami. Urząd Miejski poinformował, że krzewy zostaną przesadzone jeszcze na początku października. Mają trafić na wolne miejsce w obrębie parku od strony ulicy Bohaterów Monte Cassino. Tym samym zostaną usunięte z terenu samego placu zabaw. Jak działa propaganda i w jaki sposób język wykorzystywany jest do manipulowania odbiorcami podczas wojny? O tym będą rozmawiać uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej Anatomia Kłamstwa, które organizuje Instytut Historii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Spotkanie odbędzie się 9 października w Auli Uniwersyteckiej przy ulicy Kozietulskiego 7. Początek zaplanowano na godzinę 9. W programie znalazły się wystąpienia naukowców z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji. Prelegenci poruszą m.in. temat wspólnej rosyjskiej propagandy, dezinformacji, manipulowania historią oraz sposobów oddziaływania na społeczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z tematów będzie także obraz mniejszości ukraińskiej w rosyjskiej propagandzie, a także wykorzystywanie prorosyjskich narracji w Czechach i w Polsce. Konferencja potrwa do wczesnych godzin popołudniowych. Po poszczególnych blokach przewidziano również dyskusję z udziałem uczestników. Jeżeli macie jeszcze plany na poniedziałkowe popołudnie, pogoda ich raczej nie pokrzyżuje. Opadów w prognozie na dziś niewiele. Dominować będą chmury i przejaśnienia. Temperatura waha się między 15 a 17 stopni Celsjusza. Nad morzem nadal mocniej wieje.
1: Nord.

0: Adrenalina.
1: Tu Radio Nordo FM, za nami Michał Szczygieł, a tutaj Robert Jastrzębski melduje się na posterunku w programie
2: Nordo na fali.
1: No i mamy poniedziałek, dzień dobry, zaczynamy. Jak tam po weekendzie, jak tam powrót do codzienności? Kawa pomogła, czy dzisiaj nawet ona potrzebowała wsparcia? Bo najtrudniejszy, wiecie, bywa ten moment, kiedy ktoś pyta, no co robiłeś w weekend, a człowiek wie, że był zajęty, tylko nie ma pojęcia, kiedy te dwa dni minęły. Ale od razu też przejdę do tego, co Polacy śledzą najczęściej. Wieczorem dzisiaj wspólne kibicowanie. Polska gra z Bośnią i Hercegowiną i oby po meczu można było powiedzieć, jak na poniedziałek, całkiem udany dzień. Na pewno trzymamy kciuki za Polaków, no a w tej godzinie oczywiście nasze regionalne tematy, będziemy na drogach, będzie trochę o pogodzie, będziemy plotkować, zostańcie z nami, zapraszam.
2: Nordo na fali. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w

0: salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Reklama. Norda na fali.

0: Słoneczna piosenka od Wiktora Dyduły. No brakuje dzisiaj trochę słońca, ale w Radiu Norda wraca nasz raport z nadmorza. Dzisiaj dębki oglądamy z góry dzięki kamerze na wieży dostępnej na portalu nadmorski24.pl. Jesteśmy nad Bałtykiem. No proszę Państwa, sporo szarych chmur dzisiaj. Może też już w takich jesiennych kolorach. Mamy na piasku łodzie. Nawet jacyś spacerowicze, plaża prawie pusta, można iść, rozmawiać i nigdzie się nie spieszyć. Tak to właśnie wygląda w poniedziałek. Na pewno kto pracuje w biurze, w Lęborku, w Redzie, w Rumi, w Wejherowie, czy tam w Gdyni na przykład, to taki widok pozwala nam na chwilę odetchnąć, prawda? Słońca co prawda dzisiaj brakuje, ale miejsca na spokojny spacer zdecydowanie nie. Dębki na naszej radiowej pocztówce, a my płyniemy dalej z muzyką na bałtyckiej fali i za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
0: Reklama.
2: Na zegarach 15.30, a tu Radio Nordo FM. Pierwszy popołudniowy raport drogowy, Robert Jastrzębski, zapraszam. Kierowcy poruszający się po Słupsku muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu. Zarząd Infrastruktury Miejskiej poinformował o planowanym rozpoczęciu prac drogowych w ciągu ulicy Kościuszki. Drogowcy pojawili się już dzisiaj na miejscu, a główne roboty wystartowały o godzinie 9. Informujemy, że drogowa inwestycja obejmie odcinki znajdujące się pomiędzy ulicą Kaszubską a ulicą Sikorskiego, gdzie zaplanowano frezowanie starej zniszczonej na Wierzchowskiego 02. Z kolei w kursach w kierunku Gdyni pierwszym przystankiem będzie Szemut 02. Zmiany mają charakter stały i zaczną obowiązywać od dzisiaj. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni wprowadza również korektę rozkładu jazdy linii 193. Pasażerowie planujący podróż tą linią powinni sprawdzić aktualne godziny odjazdów przed wyjazdem. I to jak na razie tyle w raporcie drogowo-transportowym. Na kolejny zapraszamy już za godzinę o 16.30 i za godzinę sprawdzimy m.in. co się dzieje na drogach w gminie Puck, a także powiemy o kolejnych opóźnieniach przy rozwoju

budowie drogi Redzikowo-Jeziorzyce. Zapraszam. Jak widać za oknem, w regionie dzisiaj sporo chmur, ale na razie bez deszczu. Poniedziałek daje nam szansę wrócić do domu suchą stopą. W Gdyni, w Wejherowie do 16 stopni, w Słupsku 17, wiatr zachodni, nad morzem chwilami dość silny. Wieczorem i w nocy od 9 do 12 stopni, w Helu około 14, a jutro, z tego co widzę na mapie pogody, trochę cieplej, od 18 stopni, ale miejscami przelotnie popada i do tego możliwy porywisty wiatr. Zatem nie odkładajcie spaceru na jutro, bo może warto wybrać się jeszcze dzisiaj, póki nie pada, prawda?

0: Takie hity serwujemy wam w Radiu Norda FM na poniedziałek, Drago Stadium Day. I dajcie głośniej, bo w Gdyni też zrobiło się głośno. Ale odzwonię. Ten z Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa odzywa się w południe i o 16:15 za każdym razem przez około 2 minuty. Jak się okazuje, część mieszkańców skarży się na hałas, inni zbierają podpisy w jego obronie. No, sprawą zajmuje się magistrat. Więcej na ten temat można przeczytać w nadmorskim24.pl. Proszę państwa, no jedni chcą pielęgnować tradycję, drudzy spokojnie odpocząć, oby udało się znaleźć wspólny ton, że tak powiem. Słuchając Radia Norda FM jest trochę łatwiej, bo każdy ma własne pokrętło głośności. Ale proponuję dać głośniej, bo u nas za chwilę fala ciekawostek. I będziemy plotkować o Britney Spears. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: 25 lat temu premierę miała piosenka I'm a Slave for You Britney Spears. Singiel wyznaczył nowy etap w karierze wokalistki, prezentując jej dojrzalsze brzmienie. Jak pokazują najnowsze dane, utwór wciąż zdobywa nowych odbiorców, z których wielu nie było jeszcze na świecie, gdy Britney po raz pierwszy wykonała go podczas pamiętnego występu z wężem na gali MTV. Piosenka I'm a Slave for You ukazała się 24 września 2001 roku jako pierwszy singiel z trzeciego albumu studyjnego Britney Spears zatytułowanego Britney. Płyta trafiła do sprzedaży 31 października tego samego roku. Wydawnictwo wyznaczyło nowy etap w karierze Britney, która zaczęła odchodzić od wizerunku nastoletniej gwiazdy popu na rzecz bardziej dojrzałego brzmienia i stylu. Utwór stał się jednym z najważniejszych singli w dorobku Britney Spears. I'm a Slave for You dotarło do 27 miejsca amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100. W Wielkiej Brytanii singiel osiągnął czwartą pozycję, a w wielu innych krajach znalazł się w pierwszej dziesiątce zestawień. Choć od premiery tej piosenki minęło ćwierć wieku, utwór wciąż dociera do nowych odbiorców. Według danych Spotify przytoczonych przez magazyn Rolling Stone, ponad 55% odsłuchań piosenki w ostatnim miesiącu pochodziło od przedstawicieli pokolenia Z, czyli osób urodzonych w latach 1997-2012. Około 27% wszystkich odtworzeń wygenerowali użytkownicy urodzeni już po premierze singla. Oznacza to, że część słuchaczy poznaje utwór wiele lat po jego debiucie za pośrednictwem serwisów streamingowych, mediów społecznościowych i archiwalnych nagrań występów Britney Spears.

0: wrócił blask.
1: Dawno nie było tej piosenki u nas. Oj, dziewczyno, Wiktoria Kida w Radiu Nord FM. Uwaga, proszę Państwa, bądźcie z nami koniecznie po 16 w naszym serwisie regionalnym. Będzie temat, który daje do myślenia. Jak rozpoznać propagandę i kiedy słowa zamiast informować zaczynają nami manipulować? W Słupsku przyjrzą się temu uczestnicy międzynarodowej konferencji Anatomia Kłamstwa. Naukowcy z 4 krajów porozmawiają m.in. o rosyjskiej propagandzie, dezinformacji i wykorzystywaniu historii podczas wojny. Spotkanie odbędzie się 9 października na Uniwersytecie Pomorskim. A więcej na ten temat usłyszymy już po godzinie 16 w najnowszym serwisie regionalnym Radia Norda, a po 16

0: Norda na fali.
1: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: zarzut dla kierowcy za lipcowy wypadek autobusu w Warszawie. Nowe doniesienia po zdarzeniu na Morzu Czarnym z udziałem statku ze zbożem. A na koniec w ramach sezonu dyniowego zajrzymy do Poznania. Miriam Lipińska. Zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie w związku z lipcowym wypadkiem na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. sprowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Dostał dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali docenieni za ich badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki. Być może w przyszłości u ludzi będzie można w ten sposób leczyć m.in. padaczkę, ale nie tylko. Mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
1: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia.
0: Optogenetyka może też pomóc w przyszłości odzyskiwać wzrok osobom z chorobami siatkówki oka. Komisja Europejska przygląda się sprawie incydentu w laboratorium w Rosji zajmującym się leczeniem dżumy płucnej. To po śmierci 28-letniej laborantki, która według lokalnych rosyjskich mediów zbiła probówkę zawierającą ten patogen. Rosyjskie służby sanitarne mówią jednak o zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Służby na świecie czekają.

0: na szczegółowe informacje. Gdyby była to jednak dżuma, to i tak nie jest to nic niezwykłego, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
1: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają.
0: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jedną z jej odmian jest dżuma płucna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Nowe informacje w sprawie incydentu na Morzu Czarnym, jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to dwa rosyjskie drony przypuściły atak na cywilny statek ze zbożem należący do Turcji, który przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi udało się uratować. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
2: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło, była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, no, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
0: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg. Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W sobotę odbyły się treningi reagowania na zagrożenia związane z atakiem z powietrza. Strażacy rozmawiali z mieszkańcami o tym, jak zachować się po usłyszeniu syren alarmowych, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym oraz jak udzielać pierwszej pomocy. Między innymi w Rumie mieszkańcy mogli spotkać się ze strażakami i dowiedzieć się, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe. Jak podkreślali strażacy, najważniejszym celem treningów jest edukacja i zwiększenie świadomości mieszkańców.
4: Celem spotkania w ogóle tych treningów jest informacja i edukacja też mieszkańców, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, jak reagować, w co powinniśmy się zabezpieczyć w razie wystąpienia takiej sytuacji.
3: Mówił Marcin Detlaw, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Rumi. W akcję treningów reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza włączyła się również jednostka ochotniczej straży pożarnej w Redzie.
5: Chcemy przekazać to, że w sytuacji, kiedy rozlegnie się ten dźwięk alarmowy, trwający 3 minuty, modulowany, to nie rozglądamy się za długo dookoła, tylko mamy się położyć na ziemi, zakryć głowę i czekać, aż nastąpi odwołanie alarmu. Albo rozlegnie się inny komunikat, bo syreny elektroniczne, które w tej chwili na obiektach mamy, również umożliwiają nadanie komunikatu głosowego, gdzie to społeczeństwo zostanie poinformowane, jak się ma zachować.
3: Mówił Sławomir Prena, wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie. Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli także przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomie. Strażacy przekazywali również informacje dotyczące przygotowania plecaka ewakuacyjnego. Strażacy zwracali uwagę również, że taki plecak warto przygotować wcześniej i przechowywać go w łatwo dostępnym miejscu. Na terenie powiatu wejherskiego w działaniach brało udział 28 jednostek OSP. Akcja organizowana była przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwową Straż Pożarną oraz Ochotnicze Straże Pożarne w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie całego województwa. Przy przepławce na rzece Łebie w Chocielewku pojawiły się nowe tablice informacyjno-ostrzegawcze. Wyznaczają one początek i koniec strefy ochronnej, w której obowiązuje całkowity zakaz wędkowania. Oznakowanie zamontowali przedstawiciele koła PZW Lęborg Miastko. Decyzja jest związana z przypadkami łamania przepisów w rejonie przepławki, gdzie ryby zatrzymują się przed pokonaniem przeszkody. Zakaz połowy obejmuje odcinek 50 metrów od wlotu i wylotu przepławki. Przedstawiciele koła wskazują, że wcześniej oznakowanie nie zapobiegało przypadkom wędkowania w strefie objętej zakazem. Nowe tablice zostały trwale osadzone w gruncie i mają jednocześnie wskazywać granice obszaru ochronnego. Przepławka w Chocielewku jest elementem szlaku migracyjnego ryb na rzece Łebie, umożliwia pokonywanie sztucznej bariery między odcinkami rzeki, co ma znaczenie między innymi dla troci wędrownej i łososia. Połów w strefie ochronnej może utrudniać rybom dalszą migrację. W związku z okresem migracji ryb zapowiedziano także wzmożone kontrole. Społeczna Straż Rybacka przy kole PZW Lęborg Miastko ma prowadzić je regularnie o różnych porach dnia i nocy. W działaniach mają uczestniczyć również Państwowa Straż Rybacka oraz Policja. Kontrole mają obejmować przestrzeganie zakazu połowu w wyznaczonej strefie. Nowe oznakowanie ma ułatwić wędkarzom rozpoznawanie granic obszaru, w którym obowiązuje zakaz. W Słupsku rozpoczęły się kolejne prace drogowe związane z wymianą nawierzchni i układaniem nowej warstwy asfaltu. Roboty prowadzone są m.in. w okolicy Kościuszki od Kaszubskiej do Sikorskiego, a także na ulicy Gdańskiej, w rejonie skrzyżowania Sierpnika oraz na odcinku od Garncarskiej do Psiego Pola.

0: Prace obejmują również ulicę Lota wraz z fragmentem Ronda Kuklińskiego oraz ulicę Bohaterów Westerplatte w rejonie Ronda Skotnickiego i wyjazdu w kierunku ulicy Hubalczyków. W miejscu prowadzonych robót obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy i piesi powinni zwracać uwagę na oznakowanie i możliwe utrudnienia. Miasto zapowiada, że o kolejnych zmianach w organizacji ruchu będzie informować na bieżąco. Końcówka dnia nadal pod znakiem zmiennego zachmurzenia. W regionie od 15 stopni przez 17 stopni, ale wraz z zbliżającym się wieczorem temperatura zacznie już powoli spadać. Wiatr z zachodu nad Bałtykiem okresami dość silny. Noc zapowiada się chłodna, szczególnie w głębi regionu. Miejscami temperatura spadnie do 9 stopni.
1: Radia Norda FM.

0: Tu Radio Norda i za nami wesoła piosenka na wesoły poniedziałek. Robert Jastrzębski, witam ponownie. To jest...
1: Norda na fali.
0: I od razu o tej porze sprawdzamy, co nam przynosi poniedziałkowa kartka z kalendarza. Przypominam, że mamy 5 dzień października i z kwiatami idziemy m.in. dzisiaj do Igora, Faustyna, Apolinarego, Bartłomieja i Rajmunda. Dla was najlepsze życzenia i oby ktoś dzisiaj pamiętał, jakie ciasto lubicie najbardziej, okej? No i mamy dzisiaj Światowy Dzień Nauczyciela, jak się okazuje. Zatem pozdrawiamy nauczycieli z Wejherowa, Rumi, Lęborka i całego naszego regionu. Pamiętacie kogoś, kto potrafił tak poprowadzić lekcję, że nikt nie zerkał na zegarek? No takich ludzi wspomina się długo, prawda? Po ostatnim szkolnym dzwonku. Co nam przyniesie popołudnie, co nam przyniesie wieczór? No na pewno w tej godzinie sprawdzimy, co nowego na drogach regionalnych. Odpalimy zagadkę dnia, a już za chwilę kolejna lekcja Kaszubskiego. Do 18 Norda na fali, zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja dziewiąty sunty, siusty, blikac.
2: Blikac.
3: Wymiotować.
2: Wymiotować.
3: W cygną pizza płepił mlika, tere tam płet płotą blikę.
2: Mieszał trunki i potrawy, mistrzem został w rzucie pawi.
3: W cygną pizza płepił mlika, tere tam płet płotą blik.
2: Blikac.
3: Blikac.
2: Blikac.
3: Wymiotować.
2: Blikac.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Norda na fali.
6: Powiedziała mi, że kocha seks, nadal nie wie jak się kochać.

0: Purple Disco Machine, poniedziałkowa playlista w programie Nordo na fali. Pytanie do kierowców, co tam u was? Jak jeździ się w poniedziałek? Wracacie już do domu, czy jeszcze sporo kilometrów przed wami? Bo tu Radio Norda i o 16.30 posłuchamy najnowszego raportu drogowego i warto z nami zostać, bo będziemy na przykład mówić o tym, że w Starzyńskim Dworze w gminie Puck można już korzystać ze zmodernizowanej ulicy Długiej. Jest tam nowa nawierzchnia, chodnik i oświetlenie. Mamy też najnowsze informacje ze Słupska, bo tutaj kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Kolejne opóźnienie rozbudowy trasy Redzikowo-Jezierzyce. Ten pierwszy etap ma być gotowy do końca października, a pozostałe prace do końca listopada. Gdzie pojedziemy wygodnie, gdzie trzeba jeszcze poczekać, szczegóły o 16.30, tymczasem szerokiej drogi bez pośpiechu. Słuchajcie nas codziennie, na pewno takich informacji drogowych u nas nie zabraknie. A już za chwilę na Facebooku też wpadnie zagadka dnia, bądźcie czujni, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

Słuchamy Radio Nordo FM w poniedziałek, mamy 5 dzień października, 16:30, ostatni raport drogowy. Posłuchajcie, bo mamy dla Was ważne informacje. I uwaga, bo mieszkańcy Starzyńskiego Dworu w gminie Puck mogą już korzystać ze zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej przy ulicy Długiej. Inwestycja objęła przebudowę drogi oraz budowę infrastruktury. Prace zakończyły się we wrześniu, a oficjalne oddanie inwestycji do użytkowania odbyło się 17 września. W ramach zadania wykonano m.in. nowy chodnik, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. Ulica została również wyposażona w nowe oświetlenie. Modernizacja objęła nie tylko samą nawierzchnię jezdni, powstała także infrastruktura dla pieszych i rozwiązania techniczne związane z odwodnieniem oraz oświetleniem drogi. Dzięki temu zmieniły się warunki korzystania z odcinka zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Są kolejne opóźnienia przy rozbudowie drogi Redzikowo-Jeziorzyce. Inwestycja, która miała zakończyć się 30 września, zostanie oddana w dwóch etapach pod koniec października i listopada. Gmina Redzikowo podpisała z wykonawcą kolejny aneks do umowy. Pierwszy etap obejmujący drogi w Jeziorzycach, łącznik oraz ulicę Wojskową w Redzikowie ma być gotowy do 31 października. Pozostałe drogi gminne i powiatowe oraz ronda przy drodze krajowej mają zostać oddane do 30 listopada. To już kolejne przesunięcie terminu. Pierwotnie inwestycja miała zakończyć się w listopadzie 2025 roku. Później termin zmieniano na czerwiec, a następnie na koniec września tego roku. Powodem opóźnień są m.in. dodatkowe prace związane z przebudową sieci gazowej i kanalizacji deszczowej. Modernizowana trasa ma około 9 km długości. Ma znaczenie zarówno dla mieszkańców, którzy zyskają lepszy dojazd do węzłów drogi S6, jak i ze względu na strategiczne znaczenie obronne tego połączenia. I jeszcze na koniec

Śląska, informacja ze Słupska. Tam rozpoczęły się kolejne prace drogowe związane z wymianą starej nawierzchni i układaniem nowej warstwy asfaltu, a roboty prowadzone są m.in. na ulicy Kościuszki, od Kaszubskiej do Sikorskiego, a także na ulicy Gdańskiej w rejonie skrzyżowania z Sierpinka oraz na odcinku od Garcanskiej do Psiego Pola. W miejscach prowadzonych robót obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy i piesi powinni zwracać uwagę na oznakowania i możliwe utrudnienia. Miasto zapowiada, że o kolejnych zmianach w organizacji ruchu będzie informować na bieżąco. My też będziemy Was informować na bieżąco. Radio Norda FM. To tyle w tym raporcie drogowym. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana. To jeszcze sprawdźmy szybko, co tam w pogodzie na wieczór, na jutro. Uwaga, bo na wieczorny spacer przyda się kurtka. Chmury zostają z nami, a nad morzem wiatr może mocniej dać o sobie znać. W nocy 9 stopni w Słupsku, w Luzinie, 10 w Wejherowie, 11 w Gdyni, a w Chełmie około 14. Jutro trochę cieplej, od 16 stopni nad morzem do 18 w Słupsku. Jednak więcej chmur, miejscami nawet może przelotnie popadać. Do tego porywisty wiatr z zachodu i południowego zachodu. Czyli jutro rano do torby warto wrzucić coś przeciwdeszczowego.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: No na muzykę w Radiu Nord FM w poniedziałek chyba nie ma co narzekać. To był DJ Tiesto, a cała playlista u nas jak zwykle na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Rozkręcamy się muzycznie, ale najpierw rozgrzewka dla głowy, bo jak zwykle o tej porze w Nordzie na fali. Zaczynamy. Kolejną zagadkę dnia. Do zdobycia jak zwykle są dwa bilety do kina Helios w Gdyni. Cała zabawa polega na tym, że szukamy trzycyfrowego kodu. Trzeba rozpracować, trzeba rozszyfrować kod, który znajduje się w tej chwili na Facebooku. Wszystkie cyfry są niewidoczne, ale na podstawie moich wskazówek próbujecie to złamać. Przypomnę, że mamy tylko trzy próby, a propozycje wpisujemy pod naszym postem facebookowym. Co ważne, w jednym komentarzu jeden kod, bez edytowania, bez kasowania, bez wrzucania ponownie. My to wszystko ładnie kontrolujemy i przed godziną 18 w finale dowiemy się, jaki jest kod, no i być może poznamy zwycięzcę. Przypomnę, dwa bilety do kina do wzięcia, a pierwsza wskazówka mówi, że ostatnia cyfra jest większa od obu pierwszych. Powtórzę, ostatnia cyfra w kodzie jest większa od obu pierwszych. Będą jeszcze dwie wskazówki, także spokojnie, ale próbujcie, kombinujcie. Jeśli macie jakieś pomysły, zapraszam. Za chwilę u nas magazyn kulturalny.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców.

0: w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Robert Jastrzębski, zapraszam na magazyn kulturalny w Radiu Norda. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku przy wsparciu i pod patronatem starosty powiatu lęborskiego oraz burmistrza miasta Lęborka ogłasza start kolejnej wyczekiwanej przez najmłodszych edycji uwielbianego projektu czytelniczego. Właśnie rusza już szósta odsłona niezwykle popularnej zabawy pod hasłem Biblioteka Go, do udziału w której gorąco i serdecznie zapraszani są wszyscy uczniowie klas pierwszych, trzecich szkół podstawowych z całego obszaru powiatu lęborskiego. Głównym celem tej pasjonującej inicjatywy jest wszechstronna popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym, kształtowanie w nich pięknego nawyku codziennego obcowania z literaturą, budowanie wrażliwości oraz otwieranie dziecięcej wyobraźni na bogactwo światów

ukrytych na kartach książek. W tej edycji wiodącym, niezwykle barwnym motywem przewodnim całej akcji stała się wyjątkowa książka pod tytułem Lęborskie czarki, wyszła spod piór Emilii Hinz, utalentowanej lęborskiej autorki, a także cenionej wieloletniej dziennikarki. Sama zabawa ma charakter długofalowej, czytelniczej gry miejskiej i szkolnej, która potrwa od października tego roku aż do końca marca 2027, dając dzieciom mnóstwo czasu na zebranie kompletnej kolekcji. Zasady są niezwykle proste. Każdy młody czytelnik rozpoczynający przygodę odbiera indywidualną planszę konkursową do zbierania pamiątkowych naklejek. Karty te dostępne są w bibliotekach szkolnych oraz bezpośrednio w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku. Podczas każdej kolejnej wizyty w placówce i wypożyczeniu przynajmniej jednej pozycji książkowej, mały uczestnik nagradzany jest jedną naklejką. Aby pomyślnie ukończyć całe wyzwanie i wykonać czytelniczą misję, uczestnik musi wykazać się systematycznością i zdobyć łącznie 15 naklejek, 6 w swojej bibliotece szkolnej oraz 9 w dowolnej bibliotece publicznej działającej na terenie powiatu lęborskiego. Poprzez ten element pozytywnej rywalizacji oraz zbierania kolejnych punktów na planszy, akcja Biblioteka Go w naturalny, bezstresowy sposób uczy najmłodszych dyscypliny, wytrwałości i odpowiedzialności, zamieniając rutynowy obowiązek w fascynującą przygodę pełną emocji. Pełna lista szkół podstawowych oraz bibliotek publicznych biorących udział w tym przedsięwzięciu zawarta została w regulaminie dostępnym na stronie internetowej organizatora.

0: I to są te piosenki, które znacie z naszej anteny. Jesienne hity, już można powiedzieć. Ava Max, Alan Walker oczywiście w Radiu Norda. I pierwszy próby już za nami, jeśli chodzi o naszą zagadkę dnia. Jest z nami Jacek Miodu, który otwiera dzisiejszą walkę o bilety do kina. I pierwszy typ od pana Jacka to 278. Ale melduje się w komentarzach również pani Marta. Marta, 314, 102. Jest z nami Jolanta, 301 i 195 od Marty. Spokojnie mogę powiedzieć, że nie są to dobre odpowiedzi, pokombinujcie dalej. Przypomnę wskazówkę numer 1, ostatnia cyfra jest większa od obu pierwszych i od razu podaję wskazówkę numer 2. Uwaga, bo to ważne, dwie pierwsze cyfry kodu są identyczne. Dwie pierwsze cyfry kodu są identyczne. Trochę nam się bardziej rozjaśniło, prawda? Kombinujcie, gramy o dwa bilety do kina, finał przed 18, a za chwilę u nas kolejny serwis informacyjny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl. Reklama.
1: Jutro benzyn nieco droższy niż dziś, potanieje diesel. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować kwestię hulajnóg elektrycznych. 15-latek stracił rękę podczas protestu licealistów we Francji. Miriam Lipińska. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu, mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości nie chcą na razie mówić, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
2: Sytuacja jest daleka od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
1: Mówi Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7,88.
2: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
1: Jutro ceny maksymalne benzyn będą o kilka groszy wyższe niż dziś. Potanieje natomiast olej napędowy. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, ale także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i Straż Miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzić, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
3: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji i sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
1: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. 3 cyberataki na firmy z sektora medycznego w ciągu kilku tygodni. Chodzi o Enelmed, Kubusoft i MyDoctor, a wycieki mogły dotyczyć

0: danych medycznych milionów Polaków. Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Konrad Komornicki przypomina, że przepisy pozwalają osobom, których dane wyciekły, dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
1: Jeśli taka osoba uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową bądź niemajątkową, ma prawo zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.
0: Poszkodowani powinni zachować informacje o incydencie i sprawdzić, czy ich dane znalazły się wśród wykradzionych. Zagranica. Nieszczęśliwy wypadek podczas trwających we Francji protestów licealistów. W mieście Lens na północy kraju 15-latek stracił rękę. Według lokalnych mediów chłopak podniósł granat hukowy użyty przez policję, chcąc go odrzucić, ale granat eksplodował, gdy nastolatek trzymał go w rękach. Władze regionalne podały, że życie chłopaka nie jest zagrożone. Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Wracamy do kraju. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego, czyli 300 zł dofinansowania do noclegu za minimum 3-dobowy pobyt. W pierwszej edycji zainteresowanie było tak duże, że system nie wytrzymał. Nabór wniosków o czek ruszy jutro w południe.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Barwny korowód, występy artystyczne, muzyka, wspólne świętowanie i potańcówka. Tak wyglądała tegoroczna senioriada w Redzie, która po raz kolejny zgromadziła seniorów. Tegoroczna senioriada rozpoczęła się przed Miejską Biblioteką Publiczną. Stamtąd uczestnicy wyruszyli w barwnym korowodzie w kierunku Fabryki Kultury. Na miejscu na seniorów czekała dalsza część wydarzeń. Występy, uroczyste przekazanie klucza do miasta, wręczenie dyplomów, uznania oraz wspólna zabawa. Jednym z zespołów, które wystąpiły podczas senioriady, byli Redzianie. Ich działalność związana jest z kultywowaniem kaszubskiej kultury i tradycji.
3: Myślę, że bardzo się tak jakoś ożywiła społeczność właśnie ta 60+. I bardzo chętnie bierze udział właśnie w takich spartakiadach, można powiedzieć. Również uczestniczymy na boisku w różnych takich gierkach sportowych też. Aktualnie to miało miejsce właśnie w lipcu, a w tej chwili, tak zawsze jesienią, jest senioriada właśnie tutaj w Fabryce Kultury, gdzie się spotykamy. I zawsze jest bardzo wesoło.
2: Mówi Danuta Bieńkowska, zastępca prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Redzie oraz prezes zespołu folklorystycznego Redzianie. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli lokalni artyści i przedstawiciele grup działających na rzecz seniorów.
4: Dzisiejsze święto, wspaniałe dla seniorów. Dziś piękna pogoda, piękny korowód, piękna uroczystość. Teraz mamy koncert, cieszymy się. Ludzie wychodzą z domu, seniorzy, zachęcamy seniorów do wyjścia z domu i korzystania z tych wszystkich pięknych uroczystości.
2: Mówi Anna Mostek, lider grup teatralnych i artystycznych w Redzie. Jednym z głównych punktów wydarzenia był koncert zespołu X Czerwone Gitary. Po muzycznych emocjach na uczestników czekała potańcówka z DJ-em. Nowa Wieś Lęborska i niemiecka gmina Richlingen chcą nawiązać bliższą współpracę. Pierwsza wizyta delegacji z Dolnej Saksonii miała jednak przede wszystkim wymiar historyczny. 2 i 3 października gminę odwiedził burmistrz Richlingen Felix Petersen wraz z mamą Ritą. Wizyta była związana z rodzinnymi korzeniami burmistrza, gdyż jego babcia urodziła się w Janowicach. To właśnie od listu skierowanego do sołtys Janowic rozpoczęły się rozmowy o współpracy obu społeczności. Jednym z pierwszych punktów pobytu była Krępa Kaszubska i cmentarz ofiar Marszu Śmierci Więźniów KL Stulhof. Delegacja złożyła tam kwiaty, a następnie odwiedziła Izbę Pamięci. Goście poznali również historię dawnego cmentarza ewangelickiego, znajdującego się w pobliskim lesie. Podczas spotkania rozmawiano o historii regionu i pamięci o ofiarach tragicznych wydarzeń końca II wojny światowej. Burmistrz Richlingen wpisał się do księgi pamiątkowej, podkreślając potrzebę wspólnego działania na rzecz tego, by podobne wydarzenia nigdy się nie powtórzyły. Ważnym tematem rozmów była przyszła współpraca obu gmin. Jednym z pierwszych pomysłów są regularne wizyty młodzieży z Richlingen w Krępie Kaszubskiej. Miałyby one służyć poznawaniu historii tego miejsca, ale także budowaniu relacji między młodymi mieszkańcami obu społeczności. Kolejne opóźnienie przy rozbudowie drogi Redzikowo-Jeziorzyce. Inwestycja, która miała zakończyć się 30 września, zostanie oddana w 2 etapach, pod koniec października i listopada. Gmina Redzikowo podpisała z wykonawcą kolejny aneks do umowy. Pierwszy etap, obejmujący drogi w Jeziorzycach, łącznik oraz ulicę Wojskową w Redzikowie, ma być gotowy do 31 października. Pozostałe drogi gminne i powiatowe oraz ronda przy drodze krajowej mają zostać oddane do 30 listopada.

0: To już kolejne przesunięcie terminu. Pierwotna inwestycja miała zakończyć się w listopadzie ubiegłego roku. Później termin zmieniono na czerwiec, a następnie na koniec września tego roku. Powodem opóźnień są m.in. dodatkowe prace związane z przebudową sieci gazowej i kanalizacji deszczowej. Z tego powodu koszt inwestycji wzrósł o ponad 4 200 000 zł i wnosi obecnie blisko 80 milionów. Modernizowana trasa ma około 9 km długości, ma znaczenie zarówno dla mieszkańców, którzy zyskują lepszy dojazd do węzłów drogi S6, jak i ze względu na strategiczne znaczenie obronne tego połączenia. Poniedziałek powoli zmierza w stronę chłodnego wieczoru. Jeszcze 15-17 stopni, ale po zachodzie słońca zrobi się wyraźnie chłodniej. W nocy w Słupsku, Luzinie, Lęborku, Bytowie i Chojnicach około 9 stopni. W Wejherowie i Gniewinie 10, najcieplej będzie na Helu, tam około 14 stopni. Chmur nadal sporo.
1: Norda.

0: i Daria Zawiałow również towarzyszy nam w poniedziałek na antenie Radio Nordo FM. Tu Robert Jastrzębski, tu program Nordo na fali. Do 18 jeszcze jesteśmy razem. I uwaga, bo od razu mam przypominajkę, bo jako, że mamy poniedziałek, po godzinie 20 wraca na antenę dzisiaj sportowa fala, którą poprowadzi dla Was Tomasz Smuga. Będzie sport, będą emocje i historie zawodników z naszego regionu. Jeśli jesteście w Wejherowie, w Redzie, w Rumi, Gdyni, Lęborku czy Słupsku, zostańcie z nami i zajrzyjcie na pewno dzisiaj po godzinie 20. Ale zanim to, to w tej godzinie na pewno jeszcze też trochę sportu będzie. Zajrzymy do kina, no i wszystko się wyjaśni, jeśli chodzi o naszą zabawę w rozpracowanie, w rozszyfrowanie naszego trzycyfrowego kodu. I za chwilę wracamy na profil facebookowy Radia Nordo FM. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: jeden z nich.
1: I całkiem fajna jest ta wersja, taka taneczna, taka radiowa. Zdobyć świata, szczyt Ścienicki, Braxton Kościkiewicz w Radiu Norda. Wracamy do zagadki dnia, sprawdzam komentarze, bo na tablicy...

0: Dzisiaj między innymi takie propozycje jak 678, 123, 237, 345, 567 i jeszcze 123. No nie, proszę Państwa, na pewno nie są to dzisiaj poniedziałkowe, szczęśliwe liczby. Kod, jaki ukryliśmy, jest zupełnie inny. Aha, to jeszcze szybko przypomnę, jakie mamy dzisiaj wskazówki do naszego kodu. Ostatnia cyfra jest większa od obu pierwszych, dwie pierwsze cyfry kodu są identyczne, a wskazówka numer 3 mówi, że suma wszystkich cyfr kodu wynosi 5. Kombinujcie, całość zdradzimy przed 18, a u nas za chwilę sportowo. Dzisiaj dwie informacje dla fanów koszykówki, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
1: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Nieudana inauguracja sezonu dla Energii Trefa Sopot. W pierwszym meczu nowego sezonu PGE Basket Ligi Sopocianie przegrali przed własną publicznością z Dzikami Warszawa aż 63-102. Początek spotkania nie zapowiadał tak wysokiej porażki. Po pierwszej kwarcie goście prowadzili 25-20, a po dwóch częściach gry ich przewaga wynosiła 12 punktów, 51-39. Kluczowa dla losów mecz okazała się jednak trzecia kwarta. Sopocianie zdobyli w niej zaledwie 8 punktów, podczas gdy Dziki odpowiedziały aż 26. W ostatniej części warszawianie kontrolowali już przebieg spotkania i powiększyli przewagę. Ostatecznie zwyciężyli 102-63. Najskuteczniejszym zawodnikiem Energii Trefa był Jakub Schenk, który zdobył 20 punktów. Dla sopockiego zespołu był to jednak przede wszystkim pierwszy sprawdzian nowego składu. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym zadebiutowali Filip Łącz i Dawid Tuik. Energia Trefa Sopot rozpoczyna więc sezon od wysokiej porażki, a przed zespołem kolejne mecze, w których będzie okazja do poprawienia wyniku i pokazania innego oblicza niż w drugiej połowie spotkania z Dzikami. Pozostajemy na koszykarskich boiskach. Koszykarze Energii Czarnych Słupsk rozpoczęli sezon od minimalnej porażki. W pierwszym meczu przegrali na wyjeździe z Legią Warszawa 76-79. Spotkanie od początku było wyrównane, o wyniku zdecydowały końcowe fragmenty. Czarni długo pozostawali w grze o zwycięstwo i w ostatnich minutach mieli szansę doprowadzić do remisu. Bardzo dobre spotkanie rozegrał Diordy Dimitriewicz. Słoweński rozgrywający zdobył 21 punktów i dołożył do tego 6 asyst. Ważną postacią zespołu ze Słupska był również Zach Freemantle, który zakończył mecz z dorobkiem 20 punktów i aż 12 zbiórek, notując tym samym double-double. Czarni do samego końca walczyli o odwrócenie losów spotkania. Przy wyniku 79-76 dla Legii Słupszczanie mieli jeszcze piłkę i mogli doprowadzić do dogrywki. Ostatni rzut oddał Kevin Weinot, ale nie trafił do kosza. W lepszych nastrojach, w przeciwieństwie do koszkarzy Trefla i Czarnych, byli zawodnicy MW Arki Gdynia. Gdynianie w pierwszym meczu pokonali na własnym parkiecie WKS Śląsk Wrocław 95-70. Arka od początku spotkania narzuciła rywalom swoje warunki. Po pierwszej kwarcie gospodarze prowadzili 26-17, a w drugiej części jeszcze powiększyli przewagę. Do przerwy było już 53-36 dla zespołu z Gdyni. Po zmianie stron przewaga gospodarzy nadal rosła. W trzeciej kwarcie Arka zdobyła 24 punkty, a Śląsk odpowiedział tylko 14. Przed ostatnią częścią spotkania Gdynianie mieli już bezpieczną przewagę i mogli spokojnie kontrolować wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie wygrali już 25 punktów, 95-70.

0: Jednym z najważniejszych zawodników Arki był Alex Stein. Amerykanin zdobył 22 punkty, a do tego zanotował 6 asyst. Gospodarze przez dużą część spotkania utrzymywali przewagę, która w pewnym momencie sięgała aż 24 punktów.
1: Wieczorem kurtka zdecydowanie się przyda. Temperatura będzie szybko schodzić z dziennych 15-17 stopni. W nocy większość regionu znajdzie się w przedziale 9-12 stopni. Tylko w okolicach Helu około 14. Wiatr skręci bardziej na południowo-zachodni i zachodni i nad samym morzem nadal może być porywisty.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: To jest Radio Nordo FM i do 18 jeszcze Nordo na fali. Za chwilę u nas zagadka dnia i jej finał. Sprawdzimy, jaki jest kod i czy ktoś wygrał, ale zanim to jeszcze, jak zwykle o tej porze, sprawdzamy, co na dużym ekranie, co w kinach regionalnych. Zaczynamy w Wejherowie, Filharmonika Szubskiej. Dzisiaj o godzinie 19.30 na sali Apollo można obejrzeć W sercu dziczy, a na sali głównej Filharmonika Szubskiej o godzinie 19.30 Lalka. No i przenosimy się do Gdyni i tutaj też Lalka o godzinie 18.30, 19.30 i również w IMAX-ie o 21.00. Mamy również premierowo Verity Coraz Większym Rok o godzinie 20.00. Oprócz tego w Gdyni Resident Evil o 19.00 i o 20.30, W sercu dziczy o 18.45 i o 21.10 i Odyseja o 19.45.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Za nami cała plejada najlepszych hitów na bałtyckiej fali. Tobi Romeo, Fly High, wcześniej Timbaland i David Guetta. I zostańcie z nami, bo będzie tego więcej po godzinie 18, za chwilę Norda Party. A tu u nas wszystko stało się jasne. Mówię o zagadce dnia. Poniedziałkowa zagadka dnia rozpracowana. Kod to 005. 005, a jako pierwsza poprawnie i zgodnie z zasadami kod rozszyfrowała i podała pani Adriana Ada. Niesamowite to jest, bo pani Adriana zawsze wygrywa w poniedziałki, może nie zawsze, ale bardzo często. Wielkie gratulacje, 2 bilety do kina Helios w Gdyni przekażemy w formie kodów na czacie radiowym, zapraszam. No i jakoś ten poniedziałek nam zleciał, prawda? Dziękuję wszystkim za wspólną zabawę. Jedni byli bliżej, inni trochę dalej, ale najważniejsze była dobra zabawa. Do której wrócimy jutro o tej samej porze w Nordzie na fali po godzinie 15. Robert Jastrzębski, dziękuję. Przed nami Norda Party i przypominam, że po godzinie 20, jako że mamy poniedziałek, wraca na antenę sportowa fala i Tomek Smuga. Tymczasem do usłyszenia, cześć!
1: Norda na fali!

0: Reklama. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
2: Obniżki cen paliw wróciły na stację. Jutro o kilka groszy znów drożej. Dwie ofiary śmiertelne ataku dronów na statek ze zbożem. Egzamin na kartę rowerową wcześniej niż obecnie. To plany resortu infrastruktury. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Obecnie kierowcy płacą mniej o złotówkę i 40 groszy za benzynę i olej napędowy. Chodzi o niższą akcyzę i podatek oraz wprowadzenie cen maksymalnych, a rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii. Bartosz Kądziołka.
3: Dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, za olej 7,88, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
4: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
3: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku i to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
2: Jutro benzyna ma być o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 6 groszy tańszy. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji finansowej. Wśród nich wielospecjalistyczny szpital Ludwika Błaszka w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskiem. Placówka w ubiegłym roku wygenerowała 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, wlicza zastępca dyrektora do spraw finansowych w szpitalu Joanna Brzęk.
5: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwane zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
2: Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być rozważane obecnie przejęcie jej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który ma większe możliwości finansowe. Dwie osoby zginęły na statku ze zbożem po uderzeniu rosyjskich dronów na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów na tureckiej jednostce wybuchł pożar.
6: Agresja jest coraz większa,
2: mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiące.
2: Rosjanie zaatakowali dwoma dronami cywilny statek należący do Turcji. Jednostka przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym. Dwie osoby zginęły, 11 uratowano. USA bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację. Na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy

0: Płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka na kwarantannę i obserwację medyczną, skierowano około 200 osób, które miały kontakty ze zmarłą. Dżuma to ostra choroba zakaźna. Ostatni jej przypadek w Rosji odnotowano 10 lat temu. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. Będą nowe zasady ruchu rowerowego dzieci i uzyskiwania karty rowerowej. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w planach jest obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania karty rowerowej z obecnych 10 lat do 9. Obniżony będzie także wymagany wiek, do którego wymagane jest posiadanie karty rowerowej z 18 do 14 lat. To są propozycje reformy, nie wiadomo jeszcze, kiedy przepisy wejdą w życie.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Chojnicach odbyła się regionalna konferencja poświęcona projektowi strategii rozwoju województwa pomorskiego 2035. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa, władz miasta oraz reprezentanci lokalnych środowisk. Rozmawiano m.in. o transporcie, ochronie zdrowia, edukacji, demografii i przyszłości południowej części województwa. Było to drugie z serii konsultacji, pierwsze odbyło się w Malborku, a teraz spotkano się w Chojnicach. Jak zaznaczono podczas spotkania, strategia jest, jednak nie jest to dokument zamknięty.
2: Daliśmy sobie 4 miesiące na rozmowę w regionie z mieszkańcami, z samorządowcami, z przedsiębiorcami, dlatego że przedłożyliśmy pewien dokument, który ma rozpocząć tę rozmowę, natomiast absolutnie nie ma jej zakończyć. To, co jest dzisiaj w strategii, to jest próba spojrzenia w przyszłość, w perspektywie 10 lat, ale tak naprawdę to, co zrobimy w ciągu 10 lat, da nam owoce w dużo dłuższym okresie.
1: Mówił Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. Podczas spotkania poświęcono również uwagę sytuacji ziemi chojnickiej i czuchowskiej.
3: Jeżeli chodzi o ziemię chojnicką i czuchowską, to my przede wszystkim musimy patrzeć na nią przez pryzmat młodych osób. Chodzi o to, aby zapewnić tutaj dobre warunki życia, aby mieszkać i żyć w czystym środowisku, aby móc tutaj się kształcić i aby móc korzystać z dóbr kultury i z usług specjalistycznych, jeżdżąc do stolicy województwa jak najkrócej, a więc poprawa dostępności komunikacyjnej również jest niezwykle istotna.
1: Mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. Władze Chojnic wskazują na potrzeby mocniejszego uwzględnienia w strategii transportu, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa zawodowego.
4: Chojnice to najważniejszy ośrodek w subregionie południowym województwa pomorskiego. Jesteśmy oddaleni od stolicy naszego województwa. Jesteśmy w obszarze peryferyjnym, więc wiele tematów związanych na przykład z transportem, z opieką zdrowotną czy szkolnictwem zawodowym powinno być mocno poruszone w strategii, gdyż nasi mieszkańcy ze względu na odległość, która nas dzieli od stolicy, ma utrudniony dostęp do usług specjalistycznych, które są w Trójmieście na wysokim poziomie.
1: Mówił Adam Kopczyński, wiceburmistrz miasta Chojnice. Przedstawiciele województwa podkreślali także znaczenie zmian demograficznych, bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego. Nowa strategia ma wyznaczyć kierunki rozwoju pomorskiego na kolejne lata, a konsultacje mają pomóc w dopracowaniu jej założeń. Łeba włączyła się w 33. akcję sprzątania świata. Mieszkańcy spotkali się przy kapitanacie portu, skąd wyruszyli, by wspólnie posprzątać miasto i jego najbliższe okolice. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Wśród uczestników znalazł się również zastępca burmistrza Łeby Krzysztof Szumała. Wspólne sprzątanie było okazją do zwrócenia uwagi na problem odpadów trafiających do środowiska, szczególnie w rejonach związanych z wodą. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, którzy zbierali pozostawione w przestrzeni miejskiej odpady. Organizatorzy podkreślają, że akcja miała nie tylko wymiar porządkowy, ale również edukacyjny i informacyjny. Jej celem było zwrócenie uwagi na znaczenie właściwego postępowania z odpadami oraz wpływ śmieci na otoczenie. W ramach wydarzenia uczestnicy wspólnie zadbali o wybrane miejsca na terenie Łeby. Łebska akcja była częścią szerszych działań związanych z 33. akcją sprzątania świata. Wydarzenie realizowano przy współpracy z firmami w ramach umowy dotyczącej odbioru i transportu odpadów komunalnych. Organizatorzy podziękowali wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w sprzątaniu. Akcja miała pokazać, że odpowiedzialność za czystość przestrzeni publicznej może być wspólnym działaniem mieszkańców i lokalnych instytucji. Śmiertelny wypadek na drodze między Siemianicami a Jezielczycami w gminie Redzikowo. Do zdarzenia doszło w sobotę 3 października około 1 w nocy. Rozbiło się tam osobowe BMW. Na miejscu zginął 31-letni pasażer samochodu. Do policjantów zgłosił się 28-letni mężczyzna, który oświadczył, że to on kierował pojazdem. Został zatrzymany. Wstępne badania narkotestem wykazało obecność środków odurzających w jego organizmie. Do dalszych badań pobrano mu krew. Na miejscu

0: Tu przez kilka godzin pracowali policjanci, technik kryminalistyki i prokurator. Zabezpieczono ślady oraz przeprowadzono oględziny samochodu i miejsca wypadku. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. Przed nami chłodny, ale raczej spokojny wieczór. Zachmurzenie umiarkowane i duże, a temperatury w nocy od około 9 stopni w głębi regionu do 14 na Helu. Wejherowo Gdynia 10-11 stopni, Dębki Władysławowo 12. Nad morzem wiatr będzie okresami porywisty.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Norda Party. Norda Party.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Fala ciekawostek.
1: Igor Herbut, lider zespołu Lemon i ceniony wokalista, nie szczędził słów uznania wobec Sanach w najnowszym wywiadzie. Artysta promujący właśnie swój nowy album Jeremie podsumował fenomen młodej wokalistki, podkreślając jej wyjątkowy talent i umiejętność jednocześnie różnych pokoleń słuchaczy. Sanach od kilku lat nie schodzi z czołówek list przebojów i jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jej piosenki biją rekordy popularności, a koncerty przyciągają tłumy fanów. Współpracuje z artystami reprezentującymi różne style i pokolenia, nie tracąc przy tym własnej rozpoznawalnej tożsamości. To właśnie ta umiejętność budowania mostów między różnymi światami muzycznymi została szczególnie doceniona przez Igora Herbuta. Herbut zwrócił uwagę na konsekwencje, z jaką Sanach rozwija swoją karierę. Jak czytamy w sieci, powiedział, że zobacz, ilu wspaniałych muzyków zebrała na swoich płytach i ufają jej z różnych pokoleń. Wszyscy, bo ją szanują i doceniają jej drogę i konsekwencje, dodał. Najbardziej zaskakujące w wypowiedzi Igora Herbuta było porównanie Sanach do Remigiusza Mroza, jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy, autora bestsellerowych kryminałów. Ja nie wiem, jak ona to robi. Człowieku, jest jak Remigiusz Mróz polskiej piosenki, stwierdził Herbut. To porównanie nie jest przypadkowe. Zarówno Mróz, jak i Sanach są niezwykle płodni twórczo, a ich dzieła trafiają do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od wieku czy gustu. Fantastyczna osoba i do tego mega zdolna, podsumował. Warto przypomnieć, że Igor Herbut sam właśnie świętuje premierę swojego najnowszego solowego albumu Jeremie, który ukazał się 2 października. To muzyczna podróż i osobista opowieść, w której tytułowe Jeremie, dom bobrów zbudowany z chrustu, staje się metaforą procesu twórczego, budowania własnej przestrzeni i poszukiwania schronienia.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
0: Reklama. Norda

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Urszula Kozłowska, kredki. W tekturowym pudełku mieszkało 6 kolorowych kredek. Czerwona, zielona, niebieska, żółta, brązowa i czarna. Kredki leżały bezczynnie, bo nikt nimi od dawna nie rysował i chyba z nudów zaczęły się ze sobą przekomarzać.
2: Ja jestem najpiękniejsza, zawołała czerwona. Mój kolor to kolor poziomek i dojrzałych malin.
3: Właśnie, że nie,
1: wrzasnęła żółta.
3: Ja jestem najpiękniejsza, mam barwę słoneczników.
2: Żarty sobie stroicie, odezwała się oburzona zielona. Wiadomo przecież, że to ja jestem najważniejsza i najpiękniejsza. Zieleń to kolor liści na wiosennych drzewach.
1: Pozostałe kredki też nie były im dłużne i przekrzykiwały jedna drugą, zachwalając własny kolor. Każda upierała się, że jest najważniejsza i że bez niej nie powstałby żaden rysunek. Nagle ktoś otworzył pudełko i wysypał kredki na biurko.
2: O, mam wszystkie potrzebne kolory!
1: Ucieszył się Michał, rozłożył przed sobą blok rysunkowy i zabrał się do rysowania obrazka.
2: Co to będzie?
1: Zastanawiały się kredki, uradowane, że wreszcie mają zajęcie. Michał brał do ręki kolejno każdą z kredek i w skupieniu zapełniał kartkę kolorami. Gdy skończył, był wyraźnie zadowolony. Portret mamy bardzo mu się udał.
2: Mamusiu, masz czarne włosy, czerwone usta, żółtą sukienkę i brązowe buciki,
1: wołał chłopiec, gdy wręczał rysunek zachwyconej mamie.
4: Ach, jak pięknie wyglądam na tle zielonej łąki i błękitnego nieba.
1: Ucieszyła się mama i powiesiła obrazek nad łóżkiem. Michał był bardzo dumny ze swojego dzieła.
4: Jak to dobrze, że miałem 6 najważniejszych kredek, pomyślał, zamykając tekturowe pudełko.
5: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.
2: Niemal cały kraj z zagrożeniem hydrologicznym susza nie odpuszcza. Co uradzili dwaj ministrowie na przejściu granicznym w Budzisku? Kary cielesne są niedopuszczalne, tak uważa coraz więcej dorosłych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrologicznego. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
4: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich.
3: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika.
2: Zrzut był konieczny, ponieważ sen, który wypływa ze zbiornika, miejscami wysechł do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niego wody przemysłowej. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Marcin Kierwiński i Martynas Katelynas zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe. Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają. Za tydzień, w poniedziałek, 12 października, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnych działań. W strategii będzie ujęta również Polska, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
5: Jedną z części strategii, tej polskiej, ma być większa liczba żołnierzy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost, tworzymy kolejne jednostki, bo zagrożenie wzrasta.
6: Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024.
5: Nowe jednostki wojskowe mają się pojawić m.in. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie i w Łukowie. Tutaj, w tym ostatnim miasteczku, mają stacjonować wojska dronowe.
2: Miasto przekazało już nawet działkę dla wojska. Ma tam stacjonować kilka tysięcy żołnierzy. Podobnie w Biłgoraju i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Coraz więcej osób dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dziś w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
7: W 2005 roku 35% Polaków mówiło, sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci.

0: dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
1: Kampania Dzieciństwo bez przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje, przedszkola czy szkoły w całej Polsce. Akcja potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Jest porozumienie w sprawie przyszłości wejherskiego cmentarza. Po spotkaniu z przedstawicielami mieszkańców udało się dojść do zadowalającego obie strony kompromisu. Spór o przyszłość wejherskiego cmentarza komunalnego, który rozgorzał w ostatnim czasie, najprawdopodobniej ma szansę na zakończenie. Jak poinformowało miasto, podczas spotkania z przedstawicielami mieszkańców udało się dojść do porozumienia odnośnie rozbudowy nekropolii.
3: Doszliśmy z panem prezydentem do kompromisu. Zaproponowaliśmy swoje pomysły. Pan prezydent tego wysłuchał. Była dyskusja. Pan prezydent z panem wiceprezydentem zgodzili się na większość tych naszych pomysłów. Naprawdę uważam to za duży sukces. Rzadko się zdarza, że coś takiego ma miejsce, bo tutaj nie ukrywamy. My nigdy nie byliśmy przeciwni cmentarzowi, tylko byliśmy przeciwni takiemu prostemu wyborowi akurat tego miejsca.
2: Mówił Roman Wierciński, mieszkaniec Śmiechowa Południe. Przypomnijmy, że mowa o przygotowanych od kilku lat zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego, które przewidywały przyszłą rozbudowę cmentarza komunalnego w Wejherowie po drugiej stronie ulicy Gniewowskiej naprzeciwko obecnego cmentarza. O czym mówi Krzysztof Hildebrand, prezydent Wejherowa.
4: Plan wpisywał różne możliwości, które niekoniecznie mogłyby być, ale dopuszczał, że gdyby zaistniała taka potrzeba, one zaistniały. Te różne uwagi wpłynęły do mnie. Spotkałem się z przedstawicielami mieszkańców, także byli w obecności radnych. I tak generalnie wycofaliśmy się, czyli poprosiliśmy, żeby firma przygotowująca tą zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wykluczyła możliwość działań handlowych, wykluczyła możliwość zbudowania tam drogi, wykluczyła możliwość popielarni.
2: To nie oznacza, że w przyszłości cmentarza w tamtym miejscu nie będzie. Zgodnie z ustaleniami ma zostać zabezpieczone miejsce jednak mniejszej. Pod przyszły cmentarz rozbudowany ma zostać także ten obecny. Lęborska Społeczność Rowerowa rozpoczęła rozmowy o rozwoju tras rowerowych w regionie. Odbyły się pierwsze spotkania rowerzystów z leśnikami z nadleśnictwa Lęborg oraz przedstawicielami władz miasta i powiatu. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości rozwoju infrastruktury rowerowej i wyznaczenia nowych tras. Spotkanie zakończyło się konkretnymi ustaleniami dotyczącymi kolejnego etapu prac. Następne spotkanie zaplanowano na listopad i będzie miało ono charakter projektowy. Tym razem uczestnicy mają spotkać się bezpośrednio w terenie, aby przyjrzeć się możliwościom poprowadzenia nowych tras. Organizatorzy chcą wykorzystać okres, gdy w lasach nie ma liści, ponieważ lepsza widoczność ma ułatwiać ocenę terenu i planowanie przebiegu przyszłych tras. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele środowiska rowerowego, leśnicy oraz reprezentanci samorządów. Spotkanie ma być początkiem dalszej współpracy dotyczącej infrastruktury rowerowej. Uczestnicy chcą wspólnie przeanalizować możliwości wykorzystania terenów leśnych i określić rozwiązania, które mogą poprawić dostępność oraz bezpieczeństwo tras. Kolejne rozmowy będą już prowadzone w terenie, co pozwoli skonfrontować wcześniejsze propozycje z rzeczywistymi warunkami. Na tym etapie nie wskazano jeszcze konkretnych lokalizacji ani terminów powstania nowych tras. Listopadowe spotkanie ma pomóc w określeniu dalszego kierunku prac. Strażacy z OSP Damnica wzięli udział w zawodach i ćwiczeniach ratowniczych na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w Redzikowie. Druhowie rywalizowali z zawodowymi strażakami z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz z ratownikami wojsk USA. Ćwiczenia były okazją nie tylko do sprawdzenia umiejętności i sprawności uczestników, a także do wymiany doświadczeń dotyczących procedur ratowniczych. Strażacy mogli również zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem ratowniczo-gaśniczym wykorzystywanym przez amerykańskie służby. Jednostkę z Damnicy reprezentowali Paweł Obert, Tomasz Cymek, Michał Wróblewski i Łukasz Cymek. Wspólne manewry miały pomóc w lepszym przygotowaniu służb do ewentualnych wspólnych działań ratowniczych na terenie regionu. Na wieczór bez większych pogodowych niespodzianek. Sporo chmur, miejscami trochę przejaśnień i coraz niższa temperatura. W nocy w Słupsku i Luzinie i Lęborku około 9 stopni. W Wejherowie 10, w Gdyni 11, a na Helu wyraźnie cieplej, około 14 stopni. Jutro zrobi się odrobinę cieplej, ale pojawią się przelotne opady deszczu.

0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w rozmowie dnia moim i Państwa gościem jest Małgorzata Burian, instruktor Słupskiego Ośrodka Kultury. Witam Cię serdecznie, Małgosiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie przede wszystkim o takim przedsięwzięciu, o Akademii Rozwoju Twórczości dla Osób Dorosłych. Co to
1: tak
0: takiego?
1: Jest. To są nowe zajęcia, które wymyśliłam ostatnio, które łączą różne formy ekspresji. One są oczywiście realizowane w Ośrodku Teatralnym Rondo i będą oscylowały wokół teatru głównie, ale będą też wzbogacone o inne formy wyrazu. Ponieważ ja prowadzę różnego rodzaju warsztaty i czerpię z różnych metod pracy. I chciałam po prostu stworzyć takie zajęcia, które łączą te różne metody i sposoby wydobywania twórczości z człowieka.
0: Jest zainteresowanie tego typu działaniami wśród osób dorosłych, bo wiem, że młodzież się garnie, chce się wyrażać, chce się pokazywać, chce się prezentować, chce swoje uczucia prezentować.
1: Tak? No jest to duża oferta dla młodzieży,
0: no
1: różnego rodzaju zajęć, a jeśli chodzi o dorosłych i takie typowo zajęcia twórcze, czy teatralne, czy muzyczne, takie grupowe powiedzmy, to wydaje mi się, że wciąż może być troszkę za mało. Oczywiście bardzo swój renesans przeżywa joga. Jest bardzo dużo ofert i możliwości chodzenia na zajęcia jogi. Czy różnego rodzaju zajęcia taneczne też mają wzięcie
0: tak
1: w Słupsku.
0: Powiedziałaś o jodze, joga ma coś wspólnego z teatrem.
1: Myślę, że ma.
0: Tak?
1: Trochę ma.
0: Tak.
1: W ogóle teatr jest o tyle ciekawy i bogaty i różnorodny, że tam jest nie tylko, tam jest przecież praca z ciałem.
0: Joga pomaga w tym, tak?
1: No myślę, że joga też gdzieś tam leży w jakimś takim obszarze pracy z ciałem, świadomości swojego ciała, jak ono pracuje, w jaki sposób oddycha, jak je rozciągnąć, gdzie czujemy napięcia w ciele na przykład. Gdzieś teatr też tego uczy, myślę, bo to też jest praca z ciałem, między innymi, ale
0: czyli
1: nie tylko.
0: Co, jest joga, są zajęcia taneczne, ale takie sensu stricte teatralne? Nie było takiej oferty.
1: Właśnie chyba nie ma. I nawet te nie są sensu stricte teatralne, bo właśnie są wzbogacone o różne inne środki wyrazu. Będziemy muzykować, będziemy otwierać głos, śpiewać. Śpiew intuicyjny, śpiew w ogóle w grupie jest też niesamowitym narzędziem, które też stosuję w pracy, otwieranie głosu. Będziemy tańczyć intuicyjnie, bo też taniec intuicyjny od kilku lat prowadzę dla osób dorosłych. To jest też forma takiej dynamicznej medytacji w ruchu, która też uwalnia napięcia z ciała bardzo mocno. Więc będzie trochę relaksacji, no bo to też jest takie ukojenie dla ciała zmęczonego po całym tygodniu, więc też będą takie elementy. No i chciałabym przede wszystkim stworzyć wydarzenie sceniczne z tą grupą dorosłych.
0: A ta grupa już się zawiązała?
1: Już się zawiązała, ale jest nabór cały czas, bo chcemy więcej osób, oczywiście. Więc
0: opowiedz
1: dlatego się
0: grupie,
1: tu spotykamy.
0: Ale opowiedz może o tej grupie, która już jest. To są same kobiety, są też mężczyźni.
1: Jest jeden mężczyzna.
0: O proszę.
1: Ale oczekujemy więcej. Czekamy na więcej mężczyzn chętnych. Właśnie jest taki kryzys, bo zarówno w tej mojej grupie młodzieżowej, którą tutaj widać na zdjęciu z naszej ostatniej premiery, i zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych, jeśli chodzi o takie zajęcia właśnie artystyczne, czy nawet jogę, czy nawet zajęcia taneczne, czy wolontariat w szkołach, tam jest przewaga jednak dziewczyn. I dziewczyny naprawdę to jest 95 albo czasem 100%.
0: Z czego to wynika?
1: Grup właśnie takich.
0: To jest może takie niemęskie zajęcie? Tak sobie mężczyźni może
1: nie wiem, czy to
0: myślą?
1: Jest, czy
0: może to trzeba przełamać tabu?
1: Czy to jest kwestia jakaś kulturowa? Czy właśnie mało może chłopaki albo mężczyźni może mało znają innych mężczyzn, którzy chodzą na takie zajęcia polecają. W związku z tym to się robi jakieś takie niszowe chyba.
0: To czekamy na odwagę.
1: Ale zapraszamy i zachęcamy, bo mężczyźni też potrzebują różnej formy wsparcia siebie przecież, nie?
0: No fajnie, można partnerki poznać w takiej grupie, gdzie większość kobiet jest. Także zachęcamy serdecznie.
1: Zachęcamy.
0: No dobra, to co się w najbliższym czasie będzie działo w ramach tej akademii? I tak jak już zaczęłaś o tym, że chcesz, żeby był konkretny efekt, wydarzenie.
1: Tak, chciałabym zrobić coś na scenie z tymi ludźmi, bo widzę, że te osoby, które przyszły, mają wielką potrzebę wejścia na scenę i chcą coś razem stworzyć. Więc moim takim zadaniem jako animatora kultury jest oczywiście wykorzystać tą energię i sprawdzić, czego kto potrzebuje. No i dlatego jest to taka forma różnorodna, że każdy będzie mógł się osadzić w takiej części, w której się lepiej czuje.

0: bo może ktoś się będzie lepiej czuł w bębnieniu, w muzykowaniu, w graniu, ale zupełnie nie w recytacji, a ktoś może będzie chciał recytować coś, co zawsze chciał, a nie miał na to przestrzeni, więc on będzie recytował. Jakby chciałabym wykorzystać to, w czym każdy czuje się lepiej może, nie zmuszać też na siłę kogoś, kto się nie czuje w tańcu, żeby tańczył, ale chciałabym stworzyć taką przestrzeń, żeby każdy mógł znaleźć takie swoje miejsce w tym naszym wspólnym dziele.
1: No właśnie, ale to dzieło już jest w twojej głowie, już jest konkretny scenariusz
0: nie,
1: na spektakl,
0: nie.
1: Czy to się dopiero będzie wszystko budować?
0: Nie, absolutnie.
1: Budować?
0: To wszystko proces twórczy, który u mnie jest zawsze bardzo długi i żmudny, długotrwały, więc dajemy sobie na to chwilę, nie mamy tutaj napięcia.
1: Ale będzie to autorskie, zupełnie autorskie wydarzenie.
0: Tak. Myślę, że tak. Być może skorzystamy z tekstów poetyckich na przykład. Chciałabym nawet sama wystąpić w tym spektaklu, więc jestem ciekawa, co to powstanie. Ale na ten moment budujemy grupę i chciałabym, żeby przyszły do nas osoby, które myślą o tym, że chciałyby spróbować w takiej bezpiecznej przestrzeni spróbować swoich możliwości twórczych.
1: Kiedy mogą się zgłosić?
0: Piątki o 17:30. W każdy piątek w Ośrodku Teatralnym Rondo w sali prób na pierwszym piętrze są zajęcia o 16:00. Zapraszam jeszcze do grupy Amanita, grupy teatralnej młodzieżowej. Młodzież między 14 a 17 rokiem życia. Czyli taką już młodzież licealną, powiedzmy, ze szkoły średniej. Jeśli ktoś z was czuł potrzebę wyjścia na scenę, uwielbia uczestniczyć w akademiach szkolnych albo recytować wiersze, to zapraszamy serdecznie.
1: Albo chce to w sobie odkryć dopiero.
0: Albo chce w sobie odkryć, zapraszamy. Nasza grupa już liczy 11 osób, ale jeszcze kilka osób chętnie przyjmiemy.
1: A kiedy się ta młodzieżowa grupa spotyka?
0: Młodzieżowa w piątki o 16:00. Więc ja mam takie piątki w rondzie zawsze.
1: O 16:00 dla młodzieży, a później
0: tak.
1: O której?
0: Dla a później 17:30 dorośli, aż do 20:00, więc te zajęcia są dosyć długie. Ale myślę, że będą na tyle różnorodne, że się nie będą dłużyły. No i na razie też chciałam powiedzieć, że na razie jesteśmy też na takim etapie budowania grupy, więc najpierw się skupimy na integrowaniu, na odkrywaniu siebie, samych siebie albo takich zadaniach grupowych, więc ja tutaj mogę się wyżyć animacyjnie, bo ja uwielbiam integrować ludzi ze sobą i sprawiać, kiedy przez zabawę się poznajemy. Ale potem właśnie już zaczniemy trochę takich ćwiczeń improwizowanych, trochę właśnie pracy z głosem, z muzykowaniem.
1: Czyli generalnie wszystkiego ciałem. Się będzie nauczyć. To nie tak, że trzeba mieć już określone umiejętności, tylko chęci.
0: Tylko chęci. Tylko chęci, jakieś takie wołanie ze środka, że chciałabym spróbować. A myślę, że staram się stworzyć taką atmosferę przyjazną i taką raczej otwierającą, zachęcającą, niezmuszającą, że myślę, że można się czuć komfortowo.
1: To serdecznie zapraszamy, ale Małgosiu, to nie są jedyne inicjatywy, które realizujesz w regionie słupskim, mogę powiedzieć, bo wiem, że też gdzieś indziej, w innych instytucjach są ciekawe zajęcia z twoim udziałem.
0: No, też się czasami odwiedzam różne miejsca w regionie i prowadzę warsztaty, bo też jest to część mojej takiej działalności edukacyjnej. W ostatnich latach właśnie trochę bardziej się skupiam na dorosłych i stąd też pewien pomysł na tą grupę. Pracując też w szkole jako pedagog, odczuwam wielki komfort pracy z dorosłymi, bo na przykład dorosłemu, jak się powie, żeby się położył na plecach i zaczął oddychać, to dorosły to zrobi, natomiast dziecko położy się na wszystkim innym, tylko nie na plecach. I odczuwam ten komfort taki właśnie po wieloletniej też pracy z dziećmi, z młodzieżą.
1: Szkoła praca jest z dorosłymi, tak?
0: Troszkę tak, myślę.
1: Bardziej zdyscyplinowani są,
0: jest
1: tak?
0: To zdyscyplinowana grupa, chociaż usłyszałam takie głosy, że może to wcale nie jest tak dobrze, że my jesteśmy tacy karni i posłuszni.
1: Ja myślę, że to z czasem, jak
0: dzieci nas
1: pewnie,
0: uczą tego buntu bardzo.
1: Ale jak się dorośli poczują pewniej, to też później tam te swoje 3 grosze zawsze próbują przymycić.
0: Tak, ja myślę, że każda grupa, a zdarzyło mi się pracować naprawdę, można powiedzieć, że z każdą grupą. I pracowałam i w żłobku, i w przedszkolu, prowadziłam rytmikę, różne zajęcia. I w szkole podstawowej uczę w tym momencie. Z młodzieżą pracowałam też wiele lat. Z dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi i z seniorami, więc...
1: Przestronna jesteś.
0: Te grupy, tak naprawdę każda ma swoją specyfikę i chyba nie ma tak, że jest jedna jest łatwa, druga jest trudna, bo potrafi być różnie. Tak naprawdę to w grupie wystarczy jedna osoba, która jest niełatwa i to już

0: Zmienia dynamikę pracy zupełnie, nie?
1: Ale uciekłyśmy od tematu, tak. Bracie, zapytałam, gdzie cię jeszcze można spotkać.
0: A gdzie można spotkać? Czułe spotkania w Radzikowie, będę tam...
1: W lądowisku kultury?
0: W lądowisku kultury, 10 października będę miała koncert relaksacyjny. Wiem, że wstęp jest wolny, tylko trzeba się zapisać, zarejestrować.
1: A na czym to będzie polegało?
0: Bo ja gram jeszcze na takich instrumentach relaksacyjnych.
1: Takich bębnach, ja coś skojarzę.
0: Nie, to jest handpan. Właśnie muszę kiedyś tu przynieść chyba ten instrument. Myślę, że już jest wielu osobom znany ten instrument. On wygląda jak UFO, takie blaszane i się uderza palcami. Jest przepiękny, relaksujący dźwięk z niego powstaje. Ale oprócz tego dzwoneczki, kosz i takie subtelne, fajne dźwięki, które właśnie przenikają do naszego układu nerwowego. Jest też naukowo dowiedzione, przecież dźwięk jest zjawiskiem fizycznym i wnika w naszą strukturę komórkową. Nawet jak położymy instrument, w który uderzymy, jest on położony na wodzie, widać jak się kręgi, fale rozchodzą wokół. Nawet żaba zanurzona w wodzie, która wydaje swój odgłos, też widać po prostu kształt na wodzie, w jaki sposób to oddziałuje, więc kamertonami można nawet rozbijać kamienie nerkowe. Więc dźwięk to jest wibracja. I jeśli jest ona w takich częstotliwościach przyjemnych, to nas relaksuje na głębokim poziomie.
1: A przyjemnie będzie, no bo to czułe spotkania.
0: Czułe spotkania, należąco, pod kocykiem.
1: O proszę.
0: Takie też zajęcia relaksacyjne będę prowadziła też na moich zajęciach ART. Akademia Rozwoju Twórczości. Czyli ogólnie będziemy dbać o nasz dobrostan z różnych stron.
1: No to cóż, pozostaje nam, Małgosiu, zaprosić.
0: Zapraszam ciebie serdecznie.
1: To już w piątek godzina 17.30 tak dla jest. Dorosłych, 16 dla młodzieży, takie zajęcia.
0: Tak. A zapisy przez stronę strefazajęć.pl, bo Słupski Ośrodek Kultury już teraz korzysta z takiej strony, gdzie można się zapisać, zarejestrować swoje konto i nawet dokonywać płatności. A myślę, że też cenowo, w związku z tym, że jest to samorządowa instytucja kultury, to ceny są bardzo przystępne, jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe.
1: To zapraszamy bardzo serdecznie i 10 października do Lądowiska Kultury na czułe spotkania. Myślę, że my się jeszcze...
0: A w każdy piątek do Teatru Rondo.
1: Do Teatru Rondo. Myślę, że my się jeszcze nieraz spotkamy. Dziękuję bardzo i czekam na to ciekawe autorskie wydarzenie.
0: Dobra.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Norda Party.

0: To jest Gość Dnia. Witam serdecznie, Jakub Szumilas przy mikrofonie, a moim i Państwa gościem jest Szymon Medelion, wójt gminy Nowa Wieś Lęborska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się tutaj, albowiem na terenie gminy. Kilka dużych projektów, dużych i mniejszych się odbywa. No to o tych projektach troszeczkę chcielibyśmy przybliżyć tutaj naszym słuchaczom i telewidzom. Zaczniemy od przedszkoli, bo tutaj, jeżeli chodzi o te dwa projekty, sobie wynotowałem: przedszkola i kanalizacja, więc najpierw od najmłodszych, od edukacji. Czego możemy się spodziewać w najbliższych czasach? Czego dotyczą te projekty?
1: Ten projekt przedszkolny to jest taka kontynuacja naszych działań, które zaczęliśmy już jakiś czas temu poprzednimi projektami, które odbywały się i w przedszkolach, i w szkołach. W ramach tych funduszy europejskich tworzymy przede wszystkim nowe miejsca przedszkolne, bo zależy nam na tym, żeby... No, nasze przedszkole nie świeciły pustkami. Wiemy, jaki jest nisz demograficzny, wiemy, jak to wygląda w Polsce, zresztą na całym świecie, w naszej Europie Zachodniej i tak dalej. Brakuje tego przyrostu naturalnego, choć my tutaj jesteśmy taką zieloną mapą, zieloną plamą na mapie Polski, więc te nasze tereny jeszcze mają taką mamy taką nadzieję, że ten przyrost będzie w miarę stabilny. No i zachęcamy do tego, żeby rozpocząć edukację w naszych przedszkolach i szkołach, tworząc odpowiednie warunki. Więc po pierwsze stworzymy nowe miejsca, no a po drugie przygotujemy te przedszkola do tego, żeby były jeszcze bardziej atrakcyjne niż do tej pory.
0: Jeżeli chodzi o nowe miejsca, to ilu nowych miejsc możemy się spodziewać i jak to odzwierciedla potrzeby gminy pod tym względem?
1: My już stworzyliśmy kilkadziesiąt nowych miejsc do tej pory w przedszkolach. Teraz ten projekt zakłada stworzenie kolejnych miejsc w poszczególnych przedszkolach, czy w Garczegorzu, czy w Lubowidzu, dzięki polepszeniu warunków, drobnym remontom, w zasadzie adaptacją pomieszczeń, jesteśmy w stanie zwiększyć jakby przepustowość, może to jest złe określenie, jeśli chodzi o przedszkole, ale ilość przyjmowanych dzieci do naszych oddziałów. Dzięki temu nasza oferta, no już w tym roku nie musimy odmawiać, nie ma takiego ryzyka, że ktoś jest na liście rezerwowej, tylko po prostu przyjmujemy te dzieci, które chciałyby w naszych przedszkolach się uczyć.
0: No a teraz, jeżeli już jest taka możliwość, to dlaczego rodzice powinni wysłać dzieci do tych gminnych ośrodków? Co poza taką standardową opieką dla najmłodszych te placówki oferują?
1: No, specyfika edukacji na wsi jest troszkę inna niż specyfika edukacji w mieście i są plusy i minusy. Z takich niewątpliwych plusów należy wskazać to, że my nawet te dzieci przedszkolne bardzo często w

0: wielu oddziałach, szczególnie tych przeszkolnych, dowozimy. Czyli autobus szkolny, który zabiera też dzieci do szkoły, może zabierać też te maluszki, które dojeżdżają do oddziałów przeszkolnych w naszych przedszkolach. To jest jedna z takich ciekawostek, która no, nie jest typowa w środowiskach miejskich. Ale poza tym te nasze malutkie oddziały w przedszkolach są tworzone przez wyspecjalizowaną kadrę. Mamy tam naprawdę fajnie przygotowaną bazę i lokalową, i taką dydaktyczną, bo nie tylko w ramach projektu dbamy o wyposażenie czy remonty, ale też o szkolenia naszej kadry, czyli nauczyciele, którzy kończą dodatkowe studia, nauczyciele, którzy kończą specjalne dodatkowe kursy, dostają specjalne narzędzia do pracy z dziećmi. My mamy, no to jedno nasze największe przedszkole w gminie, które już jest fajnie wyposażone, jest najnowocześniejsze, bo jest stosunkowo młode, ale też w naszej gminie funkcjonuje dużo oddziałów przedszkolnych i mniejszych przedszkoli w Garczegorzu, w Lubowidzu, w Janowicach. Te oddziały również są świetnie wyposażone, a teraz dzięki temu projektowi wykonamy tam kilka dodatkowych prac adaptacyjnych.
1: No i jeżeli chodzi o te szkolenia, kursy i dodatkowe studia dla nauczycieli. No, jakie możliwości to daje pedagogom do prowadzenia nauki, żeby ta nauka była ciekawa, żeby była skuteczna?
0: Nie wystarczy kupić tylko nowoczesny sprzęt, bo często to powtarzamy w różnych projektach, o fajnie, kupimy, nie wiem, tablety albo jakiś nowoczesny Musicon, który można świetnie tworzyć, takie programować rytmiczne zajęcia dla dzieci, ale do tego potrzebujemy też kadry, która wie, jak tego używać. Potrzebujemy też specjalistów, którzy będą chcieli rozwijać się w tym kierunku, a nie tylko przyjść, zrobić swoje i odejść. I bardzo mnie to cieszy, bo my mamy taką kadrę, dlatego zależy nam na tym, żeby ją wspierać, żeby nauczyciele, bo karta nauczyciela też daje pewne ograniczenia, a nie tylko przywileje nauczycielom, choćby w kwestii motywacyjnej, kwestii zarządzania dodatkami czy wynagrodzeniem. Nie zawsze jest to współmierne do zakresu wykonywanej pracy, bo przecież karta nauczyciela, no to tak w przeddzień Dnia Nauczyciela kilka gorzkich słów można powiedzieć, że karta nauczyciela wynagradza raczej za staż pracy, a nie za zaangażowanie, a dodatek motywacyjny, który jest w zasobach dyrektora, nie zawsze odzwierciedla, czy daje taką pełną możliwość wynagradzania tych najbardziej aktywnych nauczycieli. Dlatego to też jest taka forma motywacji pozafinansowej, że nauczyciel dzięki pracy w naszych placówkach może się doskonalić, może się rozwijać, może ten swój warsztat pracy cały czas podnosić i doprowadzać do perfekcji.
1: A czy pomijając zwiększenie kompetencji, czy te zajęcia odbywają się tylko w takiej konwencjonalnej formie, czy też same zajęcia, przedmioty, elementy, które są wykładane dla tych najmłodszych podopiecznych, odbiegają od pewnych standardów i są jakoś ciekawsze, innowacyjne bardziej?
0: Pytanie, co to znaczy konwencjonalne zajęcia w przedszkolu? I to jest pytanie, bo mi się wydaje, że wszystkie zajęcia w naszych przedszkolach przynajmniej starają się być odkrywcze i niekonwencjonalne. Bo z założenia odchodzimy od takiej pruskiego systemu edukacji w przedszkolu. To już nie istnieje, że dzieci mają siedzieć przy stolikach, rączki na stoliku i słuchać to, co nauczycielka dyktuje. To zupełnie nie tak. Dzieci w przedszkolu rozwijają się zupełnie inaczej. A nasze przedszkola, bardzo często zlokalizowane w przepięknych terenach przyrody, z tego korzystają. Staramy się, żeby dzieci wychodziły na podwórko jak najwięcej czasu spędzały na świeżym powietrzu, na spacerach. Teraz, no, to poza projektem, ale kupiliśmy 2000 metrów dodatkowo ziemi, działkę przy przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej, właśnie po to, żeby dzieci miały więcej przestrzeni do zabawy. Do tej pory nowe przedszkole, duże przedszkole, ale działka była na tyle ograniczona, że dla własnej wygody i bezpieczeństwa dzieci w te ciepłe dni grupy dzieliły się, że my wychodzimy przed obiadem, wy wychodzicie po obiedzie. Teraz mamy jeszcze więcej tego terenu, który wiosną ruszy już z pełną parą, tak możemy powiedzieć. I dzieci będą mogły korzystać z tego placu, no już nie bez przymusu podziału na grupy czy harmonogram. To są takie drobne rzeczy.
1: A propos tej inwestycji, pozwolę sobie dopytać, czy zakup dodatkowej działki przy przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej

0: wiąże się również z jakąś adaptacją tego terenu? Czy będzie to taka przestrzeń, w której dzieci według własnej wyobraźni mogą ją eksplorować, to, co już tam jest
1: naturalne? Zwróćcie pan uwagę na świetny temat, bo to jest takie zderzenie urzędniczego myślenia z potrzebami i z tego, co powiedzieli nam nauczyciele. I to w pierwszym zamyśle tak, oczywiście dział inwestycyjny, czyli po urzędniczemu kupujemy działkę, tutaj ogrodzenie, tutaj trzeba postawić, zrobić projekt zagospodarowania, jeden, drugi, trzeci zestaw zabawowy, ale my słuchamy, rozmawiamy naszych pedagogów i usłyszeliśmy takie wyraźne stop. Zostawcie nam ten teren. Tu mamy już zagospodarowany teren z piaskownicą, huśtawkami i terenem wspinaczkowym, a tu zostawcie te krzaki. Nie wycinajcie tych drzew, które tam są. Zostawcie taki teren właśnie po to, żebyśmy mogli go zagospodarować na taki naturalny plac zabaw, czyli coś, co dzieci uwielbiają. Bieganie po trawie, wspinanie się na drzewa i taką twórczą zabawę. I poszliśmy w tym kierunku, czyli nie będziemy tam zabudowywać tego terenu w sposób taki znany nam ze wszystkich placów zabaw, ale stworzymy tam taki warsztat pracy, taki naturalistyczny.
0: Żeby dzieci mogły to właśnie eksplorować według własnego uznania.
1: Ale coś, co lubią najbardziej.
0: Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. No i teraz, jak już mamy dodatkową przestrzeń, o to właśnie chciałem zapytać, jak już mamy te dzieciaki, które chcą eksplorować, jak je wykorzystać, tą ich nieocenioną energię w poszukiwaniu, jak to wykorzystać, jak to ukierunkować?
1: No to pytanie to trzeba by zadać raczej pedagogom niż wójtowi, chociaż ja staram się cały czas, bo z wykształcenia w zasadzie też mam wykształcenie pedagogiczne, więc jakby nigdy nie pracowałem ani w szkole, ani etatowo w przedszkolu.
0: Bardziej chciałem tutaj dopytać w kontekście tych projektów i w kontekście tego, co wcześniej mówiłem o konwencjonalnym bądź niekonwencjonalnym nauczaniu. No i jeżeli rozwijamy się te placówki, rozwijamy te placówki w ten sposób, to samo wypuszczenie dzieci chociażby na przykładzie Nowej Wsi Lęborskiej, idźcie, bawcie się, pewnie będzie to czas przyjemnie spędzony, a teraz czy to można jakiś wykorzystać w sposób edukacyjny?
1: Tak, bo mam takie wrażenie i to wrażenie, które też jest poparte wieloma rozmowami i takimi relacjami też od właśnie nauczycieli, że my dorośli, i to jest nasza wina, musimy się do tego przyznać, że my wyręczamy za bardzo dzieci, czyli uczymy ich bezradności. To znaczy, tak bardzo chcemy tym dzieciom sprawić, żeby ten świat był miły i przyjazny i bezpieczny, że zabieramy im możliwość tego, że się przewrócą, tego, że sobie rozbiją kolano i tak dalej. I stworzymy świat tak bardzo bezpieczny, że pozbawiamy ich takiej naturalnego procesu uczenia się, jak ten świat działa. No i to chyba, to może brzmieć teraz śmieszne, że my mówimy o innowacyjnych metodach edukacyjnych, a nawołujemy do tego, żeby wrócić do tego, co było kiedyś. Przecież my jako dzieci też biegaliśmy po podwórku z patykiem, nieraz się przewróciliśmy, te place zabaw dzisiejszych standardów bezpieczeństwa by nie przeszły, na których się bawiliśmy. A to przecież to dało nam duże doświadczenie. Dziecko musi też mieć poczucie i świadomość tego, że jeżeli wejdzie za wysoko, to może spaść. Że jeżeli rzuci kamieniem, to może zrobić sobie lub komuś krzywdę. No, takie proste rzeczy, ale dzieci muszą się też takich rzeczy uczyć i tego doświadczać w sposób naturalny. Nie przez wykład, nie przez piękną prezentację na tablicy multimedialnej, tylko przez takie żywe doświadczenie.
0: Przed nagraniem jeszcze rozmawialiśmy też o drugim projekcie, już mniej dotyczącym samych najmłodszych, choć pośrednio pewnie też z tego skorzystają, czyli modernizacja i rozbudowa kanalizacji w gminie.
1: Tak. No to pozyskiwanie środków, ja od początku mojej kadencji mówiłem, że to jest jedna z kluczowych spraw dla naszej gminy, czyli pozyskiwanie środków z zewnątrz. Udało nam się podpisać dwie umowy, na kilka milionów złotych w tych projektach, co mnie bardzo cieszy. I ten projekt kanalizacji to w odróżnieniu do tego miękkiego projektu jest, jak to mówimy, projektem twardym, czyli tu już mamy takie konkrety, czyli budujemy sieć wodociągową, modernizujemy ujęcia wody, kończymy kolejny etap skanalizowania naszej gminy.

0: Ukrainy. To są tematy, które są bardzo ważne, ale one muszą iść równolegle. Znaczy, nie możemy się skupić tylko i wyłącznie na tych twardych projektach, musimy też realizować te miękkie projekty.
1: Oczywiście, że tak. Podsumowując jeszcze tutaj właśnie tą modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnej, to, co teraz trwa, to dla ilu mieszkańców będzie to odczuwalne? Ilu mieszkańcom poprawi się komfort życia w związku z tym?
0: Kilku miejscowości. To ciężko tak z głowy powiedzieć, jaki zasięg to obejmie, ale każda inwestycja w kanalizację i wodociągi jest odczuwalna dla całej gminy, dlatego że my, w sumie to też jest, można powiedzieć, innowacyjne, bo przygotowaliśmy ogólną koncepcję wodno-kanalizacyjną dla całej gminy. My już dzisiaj mamy zaplanowane, którędy powinny biec rury w każdej z miejscowości, w każdej, nawet tej najmniejszej. Wiemy, że w niektórych będzie to po prostu nieopłacalne, bo mieszka tam kilkadziesiąt osób, a koszty są też kilkadziesiąt, ale milionów. W związku z tym będzie to trudne do realizacji z naszego budżetu. I krok po kroku, to jest naszym celem, jest realizacja tej ogólnej koncepcji, więc ja tak ambitnie powiem, wiem, że to może brzmieć nawet populistycznie, ale każdy najmniejszy metr kanalizacji czy sieci wodociągowej to jest korzyść dla całej gminy, bo zmniejszamy zakres prac, które mamy do wykonania, czyli zamykamy kolejną miejscowość i mówimy, ok, Lubowidz już jest w pełni skanalizowany, ma nową stację uzdatniania wody, ma wymienione rury wodociągowe, możemy przejść do następnej miejscowości i rozpocząć kolejny etap. Czyli ci mieszkańcy, którzy już są zabezpieczeni, już mamy te ujęcia wody i kanalizację zakończoną, już są odciążeniem dla całej gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie.
1: I to chyba jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Moim i Państwa gościem był Szymon Medalion, wójt gminy Nowa Wieś Lęborska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za tą rozmowę.

0: Alpinista z Polski nie żyje, mężczyzna zginął w Szwajcarii. Kolejny alert o zagrożeniu i kolejne odwołanie w kilkanaście minut. Jak żyć z dzikami w mieście? Dobre praktyki, podpowie Ministerstwo Klimatu, korzystając z doświadczeń Gdyni. Agnieszka Trojanowska Bis, 42-letni Polak, zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Plucher, tuż przy granicy z włoską Doliną Aost. Drugi dziś alert dostali wieczorem mieszkańcy Lubelszczyzny. W wysłanych SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po kilkunastu minutach alert na terenie Lubelszczyzny odwołano. Obecnie nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy, którzy zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, o czym Paweł Radzewicz.
1: Na granicy Unii Europejskiej i NATO trzeba codziennie reagować na zagrożenia.
2: Dronus, irbelonus, sabotażek.
1: Wyliczał litewski minister Martinas Katelinas. Szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński dokładał do tego wyzwania migracyjne, na które obecne rozwiązania nie odpowiadają.
3: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji.
1: Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają.
0: Póki co, jak zapewnił minister, nie ma mowy o ich zaostrzaniu. Jak radzić sobie z dzikami w mieście bez ich uśmiercenia, podpowie wszystkim samorządom w Polsce Ministerstwo Klimatu. Trwające w resorcie prace aktywnie wspierać będzie Gdynia, która jako pierwsza opracowała obszerny raport dotyczący tego problemu. Tam, gdzie miasto styka się z lasem, obecności zwierząt nie da się uniknąć, ale można sprawić, że ludzie i dziki nie będą wchodzili sobie w drogę, mówi koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni Agata Grzegorz.
4: Chodzi nam o pewne zasady, do których będziemy się stosować w mieście, żeby konfliktów na linii człowiek-dzik było jak najmniej, bo do tego właśnie dążymy. Naszym celem nie jest ograniczenie populacji dzików w mieście do zera, ponieważ jest to niemożliwe.
0: Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, jak zabezpieczać śmietniki, czy też które rośliny na miejskich rabatach dzików nie wabią, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj. Miało go nie być, ale jednak odbędzie się w trochę innej formie. Pod nazwą Polskie Forum Designu w najbliższy czwartek w Łodzi rusza specjalna edycja Festiwalu Designu. To jedno z najważniejszych i najstarszych takich wydarzeń w naszym kraju. 20. edycja Łódź Design Festiwalu miała odbyć się w maju, ale została odwołana z powodów finansowych i organizacyjnych. Edycja specjalna, jubileuszowa, tym różni się od regularnej, że tematem przewodnim jest design lokalny i właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
5: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak kilimy czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
0: Główne wydarzenia zaplanowane są od czwartku do soboty na łódzkim osiedlu pod nazwą Fuzja, ale jedną z wystaw można oglądać tam już od dziś.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Przy małej scenie w Parku Miejskim odbyło się w sobotę spotkanie otwarte z Krzysztofem Hildebrandtem, prezydentem Wejherowa. Prezydent podkreślał, że takie spotkania organizowane są, aby z jednej strony wysłuchać uwag i postulatów mieszkańców,

0: drugiej przekazać informacje dotyczące miejskich inwestycji.
1: Staramy się każdego roku spotykać się z mieszkańcami, żeby wysłuchać ich postulat, ale i też przekazać, co robią władze miasta, jakie są inwestycje. I jest to taka możliwość kontaktu i chcemy, żeby ona była niekrępująca. Gdyby była zła pogoda, to byśmy szukali pomieszczenia, w którym można by było to spotkanie zrobić, ale tak najchętniej to chcemy na świeżym powietrzu, z tego względu, że on nie ogranicza przestrzeniu. Mogą wszyscy chętniej przyjść i mogą wszyscy zadawać pytania, jakie chcą, a zarazem dowiedzieć i my możemy się dowiedzieć i społeczeństwo się może dowiedzieć, co będzie się działo na terenie miasta Wejherowa.
0: Mówił Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. Jak informuje prezydent, rozmowy dotyczyły m.in. trwających i planowanych inwestycji, a także funkcjonowania miasta i aktywności mieszkańców.
1: Na pewno będziemy rozmawiali o inwestycjach, te, które będą realizowane w Wejherowie, te, do których już realizujemy, ale i też się przygotowujemy. Chcemy też porozmawiać o tym, jak się żyje w mieście, na co należy zwrócić uwagę, jak widzimy aktywność społeczną. Chcemy posłuchać, co mieszkańcy mają za uwagi. Bo takim ostatnio elementem, który gdzieś tam w przestrzeni zaczyna funkcjonować, to jest kwestia cmentarza, kwestia inwestycji, które PKP będzie realizować.
0: Dodaje prezydent. Podczas spotkania działał również mobilny punkt obsługi wejherowskiej karty mieszkańca. Na miejscu można było m.in. złożyć wniosek o wejherowską kartę mieszkańca, przedłużyć pakiet mieszkańca, czy dodać bezpłatny pakiet komunikacyjny na rok szkolny 2026-2027. Siedem par z gminy Potęgowo świętowało 50-lecie małżeństwa. Uroczystość Złotych Godów odbyła się 2 października w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie. Na jubileusz wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia otrzymali Józef i Mirosława Styruła, Roman i Krystyna Wiśniewscy, Władysław i Wanda Gintoft, Marian i Krystyna Chwal, Jan i Elżbieta Lejk, Henryk i Teresa Paliczek oraz Krzysztof Pokultnis i Elżbieta Michalak-Pokultnis. W uroczystości uczestniczyli jubilaci oraz ich najbliżsi. Spotkanie było okazją do wspólnego świętowania 5 dekad małżeńskiego pożycia. Jubileuszowe pary spędziły razem pół wieku, dzieląc codzienne obowiązki, ważne wydarzenia rodzinne oraz kolejne etapy wspólnego życia. Złote Gody to jubileusz obchodzony przez małżonków, którzy pozostają razem przez 50 lat. W Potęgowie uroczystość miała charakter oficjalny, a centralnym punktem było wręczenie państwowych odznaczeń. Po części związanej z medalami jubilaci mogli świętować w gronie rodzin i najbliższych. Wyróżnione pary otrzymały również pamiątkowe gratulacje. Uroczystość była kolejnym spotkaniem, podczas którego gmina honoruje mieszkańców obchodzących wieloletnie jubileuszowe małżeństwo. Nowy sprzęt trafi do jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie Redzikowo. Łączna wartość zakupionego wyposażenia to ponad 35 600 zł. Strażacy otrzymali m.in. ubranie specjalne, hełmy, buty, rękawice oraz 36 węży pożarniczych. Sprzęt zostanie rozdzielony pomiędzy wszystkie jednostki OSP działające na terenie gminy. Zakupy sfinansowano z 2 źródeł. Blisko 25 tysięcy złotych pochodziło z programu Pomorskie OSP 2026, a ponad 10 600 zł dołożyła gmina Redzikowo. Nowe wyposażenie ma poprawić bezpieczeństwo strażaków oraz komfort prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, m.in. podczas pożarów, wypadków drogowych i usuwania skutków gwałtownych zjawisk pogodowych. Noc z poniedziałku na wtorek będzie chłodna. Poza Półwyspem Helskim temperatura spadnie przeważnie do 9 do 12 stopni. Chmury pozostaną z nami, a nad morzem wiatr może być momentami porywisty. We wtorek w ciągu dnia od 16 do 18 stopni, ale do prognozy wracają przelotne opady deszczu.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Słuchajcie, radia Norda FM.
1: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
2: Brązowy medal Mistrzostw Świata w kickboxingu kadetów juniorów dla zawodniczki z naszego regionu. Agata Drewa, reprezentująca Gostry, Trójno i Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, stanęła na podium Światowego Czempionatu we włoskim Jesolo. O przygotowaniach do mistrzostw, emocjach podczas walk, sportowej drodze Agaty i planach na przyszłość porozmawiamy z samą zawodniczką oraz jej trenerem Rafałem Karczem. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem jak zawsze Tomasz Smuga. Witam Was serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: To właśnie może zacznijmy od tego brązowego medalu, Agato. Co poczułaś, kiedy już stało się jasne, że wracasz z Włoch z medalem? Właśnie gratulować tobie, czy teraz nam powiesz, że jednak czujesz niedosyt?
4: No na pewno jest niedosyt, no...
2: Pan trener pomoże. Jak zobaczył pan ją po ostatniej walce, to właśnie widział to rozczarowanie, czy jednak szczerą radość?
3: Ostatnią walkę Agata walczyła z niezwykle uzdolnioną zawodniczką, mocną, w sumie kompletną, jak na wiek 15 lat. Lolo Lloyd z Wielkiej Brytanii. W tym dniu akurat ta dziewczyna była lepsza od Agaty. Na pewno sama Agata liczyła na więcej, bo Agata myślę, że zjechała z myślą o zdobyciu tytułu mistrzyni świata i tak powinno być, takie powinno być podejście. Mamy po trzech mocnych, zwycięskich walkach brąz i z tego należy się cieszyć.
2: Agato, jak wyczytałem, w drodze do półfinału wygrałaś trzy walki i która z nich, jak już po czasie możesz powiedzieć, kosztowała ciebie najwięcej? Która była może najbardziej wymagająca?
4: No to wydaje mi się, że to była druga walka z Chorwatką. Była numerem 1, a więc no, była bardzo dobra i wymagająca.
2: A panie trenerze, co było takie kluczowe w przygotowaniach do tych mistrzostw świata? Na czym pracowaliście najmocniej przed wyjazdem do Włoch?
3: Na pewno pracowaliśmy nad taktyką w walce sportowej. Agata technicznie jest bardzo dobrze przygotowana, więc technika nam troszeczkę odeszła, ale też oczywiście nie mogliśmy zaniedbać tej techniki, ale przede wszystkim taktyka i szybkość. Dużą wagę przykuliśmy do szybkości, a także przygotowania wytrzymałościowego. Chociaż podczas Mistrzostw Świata zauważyliśmy, że odchodząc od kadeta starszego, czyli dwurundowego pojedynku, i przechodząc do juniora, czyli trzyrundowego,

0: postawimy przecinek i do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
1: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Norda Party.
3: The past, the present,

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przypomnę, że moim Państwa gościem tym razem jest Agata Drewa, zawodniczka Gostrich Luźno i Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, zdobywczyni brązowego medalu Mistrzostw Świata Kadetów Juniorów we Włoszech, a także jej trener Rafał Karcz.
2: Jeszcze zatrzymam się na chwilę przy tych przygotowaniach. Tutaj właśnie pytanie do Agaty. Czy masz jakiś sposób na nastrajanie się, na motywowanie, motywowanie się przed walką? Tutaj podam taki przykład naszego piłkarza, reprezentanta Polski, Tymoteusza Puchacza, który w jednym z wywiadów powiedział, że się przed meczem po prostu słucha japońskiego rocka.
3: Ja przed każdą moją walką staram się rozmawiać z kimś, się tak odstresować, z kimś porozmawiać o tym i no i wtedy mi tak jakoś lepiej.
2: Panie trenerze, tutaj mówiłem także o przygotowaniach, ale kwestia mentalna. Czy właśnie jak dużo w przypadku młodej zawodniczki zależy od właśnie od przygotowania mentalnego? Czy jest to równie ważne jak technika i kondycja, żeby miała właśnie sobie poradzić z presją, szczególnie na takim światowym czempionacie?
4: Przygotowanie mentalne jest bardzo ważne. Uważam, są zawodnicy, którzy potrafią na treningu ciężko pracować, na sparingach wygrywają ze wszystkimi, a kiedy przychodzi finał tego wszystkiego, tych przygotowań i najważniejszy start w sezonie, niestety się spalają, więc to mentalne przygotowanie i psychika zawodnika jest bardzo ważna. Jakiś czas temu próbowaliśmy wprowadzić treningi mentalne do przygotowań. Na razie mamy przerwę od tych treningów mentalnych, ale planujemy wrócić do nich, a poza tym na poziomie od juniora i seniora w reprezentacji Polski są regularne treningi mentalne.
2: Teraz pan trener niech zatka uszy, bo tutaj właśnie pytanie będzie pana trenera. Agato, czy właśnie od początku trenujesz pod okiem Rafała Karcza i jak oceniasz swojego szkoleniowca?
3: Tak, od samego początku trenuję. Myślę, że no czasami jest ciężko, no wiadomo. Na treningach jest zawsze wycisk. Mocno trenujemy, żeby właśnie wygrywać.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
5: Norda Party!

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przypomnę, że moim Państwa gościem tym razem jest Agata Drewa, zawodniczka Gostrich Luźno i Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, zdobywczyni brązowego medalu Mistrzostw Świata Kadetów Juniorów we Włoszech, a także jej trener Rafał Karcz.
2: Panie trenerze, pamięta Pan pierwszy trening Agaty? Czy już wtedy Pan pomyślał, że to jest zawodniczka, która no, może fajnie rokować i zdobywać medale?
3: Nie pamiętam pierwszego treningu Agaty, bo było to dawno temu. Agata ma teraz 15 lat, a zaczęła trenować w wieku 6 lat. Od 6 roku życia, tak, trenuję kickboxing i na pewno dojrzeliśmy to na sali, że Agata jest uzdolniona, przede wszystkim pracowita, bo to jest, uważam, najważniejsze, jest pracowita i systematyczna i również uzdolniona, więc my takich okazji, że tak powiem, nie odpuszczamy i troszeczkę mocniej zaopiekowaliśmy się Agatą, tak samo innymi zawodnikami, którzy wykazują się taką systematycznością, zaangażowaniem w treningi i różnymi takimi uzdolnieniami, które mogą pomóc nam, że tak powiem, osiągnąć jakiś wynik sportowy. Chociaż cały czas powtarzam zawodnikom, że no, wynik ten taki końcowy nie jest najważniejszy.
2: Agato, właśnie masz 15 lat, a jak Twoi rówieśnicy, Twoi koledzy, koleżanki reagują na Twoje sukcesy w klasie? Gratulują? Czują do Ciebie respekt? Bo na przykład boją się, że zafundujesz im jakiegoś kopniaka? Czy właśnie może Cię prowokują?
4: No, gratulują, są na pewno pod wielkim wrażeniem. No, się cieszą razem ze mną, no.
2: Teraz jak czytałem tutaj właśnie, jak tutaj Twój trener wysłał nam właśnie komunikat prasowy, że to jest Twój ostatni turniej w kategorii kadetek. Jak wspominasz ten etap kariery?
4: Wspominam bardzo dobrze. W kadetkach pojechałam 2 razy na Mistrzostwa Świata. Oba wyjazdy bardzo dobrze wspominam. Jestem zadowolona z wszystkich moich startów w kadetkach. Prawie wszystkie były udane. Jestem zadowolona.
2: Panie trenerze, od 2027 roku Agata już będzie juniorką. I co właściwie oznacza takie przejście na ten wyższy szczebel wiekowy?
3: Tak naprawdę oznacza to, że Agata będzie musiała pracować jak gdyby od początku na to, żeby przedrzeć się do czołówki krajowej. Najpierw ścisłej czołówki krajowej będziemy nad tym pracować, bo wiek juniora wiąże się z tym, że Agata będzie najmłodsza w swojej kategorii juniorskiej, 16-18 lat. I tam będą mistrzostwa Polski już nie kadetów, tylko juniorów. Juniorzy już potrafią mieć naprawdę długi staż treningowy, ale Agata też, jak wspomniałem, długo trenuje już kickboxing, więc nie jest z zewnątrz. Na pewno zawsze przejście do starszej grupy wiekowej wiąże się z jakimś tam ryzykiem, ale myślę, że wiemy, nad czym pracować i wspólnie odnajdziemy się w wieku juniora i na pewno wystartujemy w Mistrzostwach Polski już juniorów, nie kadetów, i tam będziemy musieli udowodnić, że zasługujemy na miejsce na przykład w ścisłej kadrze reprezentacji Polski, żeby wyjechać na Mistrzostwa Europy w 2027, które prawdopodobnie odbędą się w Turcji.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
5: Norda Party! Norda Party!

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przypomnę, że moim Państwa gościem tym razem jest Agata Drewa, zawodniczka Gostry Trójno i Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, zdobywczyni brązowego medalu Mistrzostw Świata Kadetów Juniorów we Włoszech, a także jej trener Rafał Karcz. Teraz tak się zastanawiam, czy właśnie ta Wasza myśl szkoleniowa kickboxingu, którą właśnie tutaj prezentujecie i w Luźnie, i w Wejherowie, chyba się sprawdza, bo wcześniej ciągle słyszeliśmy o sukcesach Pauliny Stenki Formeli, Zuzanny Kalbarczyk, a tutaj patrzymy, że wyrasta kolejne nowe pokolenie medalistów.
2: Tak, o tym też Agacie mówiłem we Włoszech, bo Agata no, czuła ten niedosyt, że nie będzie walczyć w finale, że nie może zdobyć tytułu mistrza świata, ale spokojnie wszystko po kolei. Brąz, trzecia na świecie zawodniczka w kategorii kadetek. Myślę, że to jest super wynik i należy się z tego cieszyć. I tak jak mówiłem Agacie, no mieliśmy Zuzię Kalbarczyk, teraz Zuzia Kalbarczyk-Plackowska, mieliśmy Paulinę Stenkę, teraz Paulina Stenka-Formela. Mamy też Żanetę Stenkę, i te dziewczyny osiągały wyniki w wieku kadeckim, w wieku juniorskim i najważniejsze chodzi o to, żeby też zawodnicy mogli osiągać te wyniki w takiej finale i w seniorach i to się wydarzyło, więc teraz z Agatą jesteśmy na etapie, wchodzimy do wiek juniorski i myślę, że też pociągniemy ten temat odpowiednio, ukierunkujemy treningi, szkolenie Agaty, tak żebyśmy mogli święcić laury również i w przyszłości w seniorach. I tak, Agata jest taką kontynuacją sukcesów naszych dziewcząt z gminy Luzino. Dodajmy, że akurat Agata jest mieszkanką gminy Wejherowo i tutaj też chcieliśmy podziękować panu wójtowi Przemysławowi Kiedrowskiemu za wspieranie naszych zawodniczek w przygodzie sportowej.
1: Mówiliśmy tutaj, Agato, o Paulinie, o Zuzannie. Czy one były w jakimś stopniu inspiracją dla Ciebie w treningach właśnie, żeby też zdobywać takie medale?
3: No na pewno były. Bardzo je podziwiam z to, co osiągnęły. I zawsze mi się marzyło, bo jak one zdobywały te wszystkie medale, to ja wtedy zaczynałam swoją przygodę i mi się tak właśnie marzyło od początku, żeby być takie jak one, jeździć na te Mistrzostwa Świata, Europy i zdobywać te medale.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
4: Norda Party! Norda Party!

Norda Party. Norda Party.

się życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że

0: Pomyłka w wysyłaniu alertów. Nie tam miały dojść ostrzeżenia. Nie żyje Polak, który spadł w czasie wspinaczki w Alpach. Światłem aktywują odpowiednie neurony w mózgu. Za to przyznano dziś Nobla z medycyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie tylko Lubelszczyzna, ale też lubuskie pomyłkowo otrzymało wieczorem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący zagrożenia z powietrza. RCB przeprasza i przyznaje się do błędu w przypadku lubuskiego i pomylenia województwa. Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana także do odbiorców w lubuskiem. Przyznała instytucja w komunikacie w mediach społecznościowych i dodała, że błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić do podjęcia działań ochronnych. Tragedia 42-letniego Polaka w szwajcarskich Alpach tuż przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął wczoraj, gdy schodził ze szczytu Mont Blanc w szwajcarskim kantonie Valais, tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. Mężczyzna był w górach razem z innym wspinaczem. Z jego relacji wynika, że Polak runął w przepaść. Towarzysz natychmiast wezwał służby ratunkowe, ale po przybyciu na miejsce na pokładzie śmigłowca ratownicy stwierdzili zgon alpinisty. 15-letni uczeń stracił rękę w czasie przetaczającej się przez Francję fale protestów w szkołach. W obawie przed kolejnymi rozruchami władze odwołały lub częściowo zawiesiły zajęcia w 500 placówkach. Protestujący na jutro zapowiadają kulminację demonstracji. Najnowsze doniesienia z nadsekwany zbiera Cezary Jaszczyk.
1: Do tragicznej sytuacji doszło w mieście Lens w północnej Francji. Wspomniany już 15-latek w czasie demonstracji podniósł granat hukowy, rzucony w jego stronę przez policję. Młody człowiek nie zdążył go odrzucić i w rezultacie stracił lewą rękę. Mimo że demonstracje trwają już od tygodnia, atmosfera jest coraz bardziej napięta. W okolicach szkół wybuchają zamieszki. Na służby informują o setkach rannych policjantów i żandarmów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków nauki, zmiany programów nauczania i większych pieniędzy na szkolnictwo.
0: Od początku protestów we Francji zatrzymano już ponad 5 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość to osoby niepełnoletnie. 14 osób, w tym 4 nieletnie, zostało tymczasowo aresztowanych. Ruszył tydzień noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie wyłoniono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszenie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już zyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
0: Jutro Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 59-letni paralotniarz wpadł do Wisły. Jego życia nie udało się uratować. Do tragedii doszło 3 października w sobotę po godzinie 13, kiedy paralotniarz wpadł do Wisły. Jak się okazało, był to mieszkaniec Gdyni.
4: 59-letni mężczyzna kierujący motolotnią z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się w wodzie w Wiśle na wysokości miejscowości Rozgarty koło mostu autostradowego w Grudziądzu. Został podjęty przez strażaków, były wdrożone czynności ratujące życie. Niestety w drodze do szpitala w karetce stwierdzono zgon mężczyzny.
3: Mówi starszy aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grudziądzu. Jak poinformował oficer prasowy, sprawą zajmie się również Komisja do Spraw Katastrof Lotniczych. Mieszkańcy Starzyńskiego Dworu w gminie Puck mogą już korzystać ze zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej przy ulicy Długiej. Inwestycja objęła przebudowę drogi oraz budowę infrastruktury. Prace zakończyły się we wrześniu, a oficjalnie oddanie inwestycji do użytku odbyło się 17 września. W ramach zadania wykonano m.in. nowy chodnik, kanalizację deszczową oraz

0: oraz kanał technologiczny. Ulica została również wyposażona w nowe oświetlenie. Modernizacja objęła nie tylko samą nawierzchnię jezdni, powstała także infrastruktura dla pieszych i rozwiązania techniczne związane z odwodnieniem oraz oświetleniem drogi. Dzięki temu zmieniły się warunki korzystania z odcinka zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 2 miliony złotych. Większą część kosztów, czyli 70%, pokryła gmina Puck, pozostałe 30% sfinansował powiat pucki. Policjanci i strażacy z Lęborka uczcili pamięć 29-letniego sierżanta Natana Sieronia z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, który zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych. W piątek 2 października w samo południe funkcjonariusze z całej Polski oddali hołd zmarłemu policjantowi. W ten sposób lęborscy mundurowi dołączyli do ogólnopolskiej akcji związanej z uroczystościami pogrzebowymi. Sierżant Natan Sieroń pełnił służbę w pionie kryminalnym i był funkcjonariuszem od niespełna 2 lat. Zginął 24 września podczas czynności służbowych na jednej z posesji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Policjanci wykonywali tam czynności wobec 33-letniego mężczyzny podejrzanego o kradzieże. W trakcie interwencji funkcjonariusz został postrzelony. Następnego dnia Komenda Główna Policji poinformowała o jego śmierci w szpitalu. W związku ze śmiercią policjanta prokuratura zmieniła kwalifikację prawną zarzutu wobec podejrzanego z usiłowania zabójstwa na zabójstwo. Mężczyzna usłyszał także zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni i amunicji oraz posiadania amfetaminy. Grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Seniorzy w Słupsku mogli połączyć twórczą zabawę ze wspomnieniami z dzieciństwa. W Czerwonym Spichlerzu zorganizowano bezpłatne warsztaty w ramach ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. Uczestnicy pod kierunkiem Władysławy Diachenko z działu edukacji i promocji tworzyli własne kalejdoskopy z prostych materiałów. Zajęcia nawiązywały do wystawy Małe Przedmioty, Wielkie Historie – Dzieciństwo w PRL-u, prezentowanej obecnie w Czerwonym Spichlerzu. Kalejdoskop był jedną z charakterystycznych zabawek dzieciństwa wielu pokoleń. Warsztaty stały się więc nie tylko okazją do pracy manualnej, ale także do wspomnień o dawnych zabawkach i realiach życia w PRL-u. Na koniec poniedziałku sporo chmur i temperatury w granicach 9-12 stopni. Wyjątkiem jest Hel, gdzie temperatura utrzyma się w okolicach 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, najmocniejszy nad samym Bałtykiem. Jutro cieplej, lokalnie do 18 stopni, ale będzie deszczowo i wietrznie.
1: Norda FM.

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przypomnę, że moim Państwa gościem tym razem jest Agata Drewa, zawodniczka Gostrich Luźno i Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, zdobywczyni brązowego medalu Mistrzostw Świata Kadetów Juniorów we Włoszech, a także jej trener Rafał Karcz. Co dziewczynę zachęciło do kickboxingu? Dlaczego wybrałaś akurat taki sport?
2: Chciała się bić.
1: Bez filozofii. Na legalu, tak. Tutaj już Agata mówiła o Rafale Karczu, jak się z nim trenuje, a jak się trenuje z Agatą?
2: Bardzo dobrze się trenuje z Agatą. Bardzo dobrze trenuje się z każdym zawodnikiem, który jest zaangażowany i pracowity. I wie, że ciężką pracą można wiele osiągnąć, bo dużo się mówi o talentach sportowych. Ile jest talentów sportowych, które są nieodkryte? Tutaj ja wolę taki zwrot jak uzdolniony zawodnik, uzdolniona zawodniczka. Wiele talentów gdzieś tam przemija, gdzieś tam z tyłu zostaje, jeżeli nie są pracowici i systematyczni. Więc Agata taką zawodniczką jest. Trenuje 4, czasami 5 razy w tygodniu. Kickboxing na sali, poświęca temu swój czas. I dlatego są też sukcesy sportowe, więc dobrze mi się pracuje z każdym zawodnikiem, który po prostu chce.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do mistrzostw we Włoszech, bo tam nie tylko Agata startowała, ale także inni zawodnicy jak Julia Drewa, Jagoda Wiśniewska i Piotr Zakrocki. Z ich występów, owszem, oni tam nie zdobyli medali, ale chyba z ich występów też jest pan zadowolony.
2: Tak, przede wszystkim jestem zadowolony, że udało się przedrzeć przez selekcję, która trwała tak naprawdę cały rok, do ścisłej kadry narodowej Polski w kickboxingu. Żeby być w takiej kadrze, najpierw trzeba pojechać na Mistrzostwa Polski, zdobyć medal Mistrzostw Polski, później odbywa się selekcja, zgrupowania otwarte, później zgrupowania zamknięte. Cały czas trzeba być tak naprawdę przez cały rok w formie. To jest dla sportowca naprawdę wyczyn. Znaleźć się już w samej kadrze narodowej na takich Mistrzostwach Świata, gdzie startuje ponad 3000 zawodników z 76 krajów, z 5 kontynentów. To są największe Mistrzostwa Świata w sportach walki dla kadetów i juniorów. Więc owszem, jesteśmy zadowoleni z Jagody Wiśniewskiej, którą prowadzi tak naprawdę na co dzień trener Tomasz Hirsch. Jagoda przegrała minimalnie z Chorwatką 2-1. Więc niejednogłośna decyzja sędziowska. Julia Drewa, zresztą starsza siostra Agaty, również dzielnie walczyła z Węgierką, niestety nie dała radę w tym dniu akurat, i nasz rodzynek Piotr Zakrocki z Gostrich Luźno również musiał uznać w tym dniu wyższość Czecha, ale wszyscy dali z siebie wszystko, więc wszystko jest w porządku. Jeżeli zawodnik walczy tak jak potrafi, daje z siebie 101%, o to właśnie chodzi, a wynik sportowy przyjdzie.
1: Julia, twoja starsza siostra, lubicie się ze sobą sparować? Jak to wygląda?
3: No, lubimy, wiadomo, to jest bardzo fajne, ale no, trener Rafał nie zawsze jest za tym.
1: No, możecie sobie właśnie na ringu wtedy wyjaśnić jakieś kłótnie domowe, co?
3: No.
2: Czasami te sparingi są za mocne, jak się siostry dwie biją, więc dlatego po prostu czasami należy unikać wspólnej konfrontacji Agaty z Julią.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
4: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu?

0: czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia.
1: Lokalne radio to coś więcej, to pomoc w czasie powodzi, to mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu, to miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas.

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przypomnę, że moim Państwa gościem tym razem jest Agata Drewa, zawodniczka Gostrich Luźno i Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, zdobywczyni brązowego medalu Mistrzostw Świata Kadetów Juniorów we Włoszech, a także jej trener Rafał Karcz. Agata, jakie masz właśnie największe marzenie sportowe? Teraz swój na przykład kolejny cel, który chciałabyś zrealizować.
2: No to wiadomo, że Mistrzostwa Europy w juniorkach, no ale też myślę, że Mistrzostwa Polski juniorów, co będą za niedługo, bo nigdy nie startowałam, a więc no, jestem ciekawa, jak to będzie. I właśnie no, też trochę marzę o tym Mistrzu Polski w juniorach.
1: Tego to by życzę. Panie trenerze, pan mówił, czym się właśnie wiąże już kategoria wyższa juniorek, ale gdyby mógł pan tak jeszcze dopowiedzieć, teraz na czym musi się przede wszystkim z Agatą pracować, żeby ona tam się odnalazła i mogła walczyć właśnie o te najwyższe trofea?
3: Ja uważam, Agata jest technicznie prawie że kompletną zawodniczką. Nawet w tych juniorach technicznie może się odnaleźć, ale myślę, że tam dziewczyny zestawiając młodą juniorkę, która przychodzi z wieku kadeckiego, a zaprawioną w bojach, w cudzysłowie, juniorkę, która ma ostatni rok juniora, to na pewno fizycznością będziemy troszeczkę w tej kategorii wagowej, w którą celujemy, fizycznością możemy troszeczkę odbiegać, dlatego treningi fizyczne wzmacniające całe ciało Agaty, żebyśmy mogli troszeczkę mocniej podejść z drugiej strony też do wytrzymałości, bo i nawet takiej kondycji ogólnej, bo tam jest jedna runda więcej niż w kadetach. To są pojedynki trzyrundowe, trzy rundy po dwie minuty, a czasami na turniejach rangi Mistrzostw Polski takich pojedynków można stoczyć nawet dwa albo trzy w ciągu jednego dnia, więc musimy być na to gotowi, wiemy na czym pracować, to jest najważniejsze. Na pewno będziemy musieli wzmocnić Agatę fizycznie.
1: A ty, Agata, po tych właśnie treningach, walkach, co najbardziej lubisz w kickboxingu? Właśnie to wyjście na matę, tą atmosferę?
2: Całą atmosferę wyjazdu, wyjście, staniecie tam, zawalczyć. No, to jest bardzo fajne uczucie. Ja to bardzo lubię. Lubię też te wszystkie wyjazdy, atmosferę, jaka tam jest. No, wszystko jest tam świetne. No, ale najbardziej chyba to, jak tam już jesteś, no i wychodzisz do tej walki i zaczynasz walczyć, to jest chyba najlepsze w tym wszystkim.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
4: Norda Party! Norda Party!

0: na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przypomnę, że moim Państwa gościem tym razem jest Agata Drewa, zawodniczka Gostrich Luźno i Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, zdobywczyni brązowego medalu Mistrzostw Świata Kadetów Juniorów we Włoszech, a także jej trener Rafał Karcz. A
2: na takich mistrzostwach macie mógł czas przeanalizować Waszych przeciwników?
3: Ciężka sprawa. Ja też chciałem tutaj napomknąć o doświadczeniu międzynarodowym, bo możemy ewentualnie śledzić YouTube i inne kanały takie z filmikami zawodników, żeby ewentualnie przeanalizować, ale dla mnie analiza nie trwa 15-20 minut, tylko dla mnie analiza trwa wiele godzin, więc u nas raczej mocnej takiej możliwości analizy zawodników konkretnych nie da się tego dokonać, ale wystarczy wspomnieć o rankingu, bo w światowym kickboxingu obowiązuje ranking zawodniczy i właśnie Agata wygrała z zawodniczką, która była pierwsza w rankingu światowym. Dziewczyna 15-letnia miała 46 międzynarodowych pojedynków rankingowych stoczonych, a Agata miała ile? Zero. Jeżeli chodzi o ten wiek kadeta starszego, nie? No i taka Agata przychodzi na matę, wchodzi dopiero na salony światowego kickboxingu i musi walczyć z jednym

0: rynku światowego rankingu i się okazuje, że wygrywa z tą dziewczyną, z tą Chorwatką. Więc cel tutaj nadrzędny naszego klubu zarządu jest taki, żebyśmy trochę mniej celowali w krajowe zawody, a trochę więcej w zawody międzynarodowe, żeby łapać te punkty do rankingów i później moglibyśmy liczyć na korzystniejsze rozstawienie zawodnika, czyli jedynka nie walczy z dwójką, tak? I tak dalej, więc no i łapanie doświadczenia międzynarodowego, więc to tutaj stawiamy sobie, jasno mówię, za cel, żeby może w 2027 przygotujemy się do tego, a w 2028 już będą starty międzynarodowe, klubowe na Pucharach Świata, Pucharach Europy, bo to jest potrzebne, bo to jest potrzebne dla doświadczenia i dlatego, żeby być wysoko w rankingu i żeby na przykład w półfinale nie trafić na taką Brytyjkę, tylko dopiero na przykład w finale.
1: Agata, jaki ty preferujesz styl na macie? Czy jesteś ofensywną zawodniczką, która chce pierwszy dać cios, czy jednak defensywa, czekasz na atak, blok i kontratak?
2: Myślę, że no bardziej atak, że bardziej atakuję, nie czekam raczej. No myślę, że bardziej w atak idę.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
3: Norda Party! Norda Party!

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przypomnę, że moim Państwa gościem tym razem jest Agata Drewa, zawodniczka Ghost Retrieve i Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, zdobywczyni brązowego medalu Mistrzostw Świata Kadetów Junioru we Włoszech, a także jej trener Rafał Karcz.
2: A tak już powoli kończąc, jesteśmy jeszcze na początku roku szkolnego. Panie trenerze, czy trwa nabór do Waszych klubów? Kto się może zapisywać? W jaki sposób? Kogo zapraszacie?
3: Tak, trwa nabór. Ten nabór został ogłoszony już tak naprawdę w sierpniu. Oficjalny nabór na treningi we wrześniu, ale na szczęście mamy obecnie 20 grup treningowych w trzech filiach w Wejherowie, Ludzinie, Kębłowie. Współpracujemy jako Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe z Gminnym Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Turystyki w Ludzinie, więc mamy szerokie pole manewru. Zawsze lepiej współpracować niż działać osobno w drużynie siła. Mamy nabór otwarty, mamy grupy 4-6 lat, 6-9, 10-14. Mamy grupę młodzieży, mamy grupę dorosłych, mamy grupy zawodnicze. Cała nasza drużyna liczy 20 grup. Obecnie mamy prawie 400 osób, które aktywnie uczestniczą w treningach. Jest to nasz wielki, uważam, sukces. Sporty walki są jak najbardziej na czasie. Mamy dużo osób w klubie, ale mamy jeszcze miejsca ze względu na to, że właśnie pracujemy w dużej ilości grupach.

0: ukierunkowanych w grupach wiekowych.
1: I Agato, gdyby przyszła dzisiaj na pierwszy trening jakaś dziewczynka, co byś jej powiedziała, co byś jej, jaką dałabyś jej radę?
2: Żeby osiągnąć sukces, na pewno, żeby trzeba dużo pracować, nie wolno się poddawać. Nawet jak nie idzie, nawet jakby przegrywała cały czas, no to nie warto rezygnować, żeby iść dalej. I w końcu przyjdzie ten sukces, na który zasłużyła, na pewno.
1: Trener się podpisuje?
0: Jak najbardziej. Po pierwsze systematyczność i pracowitość, ale też u nas nie tylko wyniki sportowe. U nas można trenować też dla zabawy, dla rekreacji. Jeżeli ktoś pokocha kickboxing, to później możemy się zastanawiać nad jakimś tam wynikiem sportowym. Więc trenować może każdy dla frajdy, dla zabawy, a też dla wyniku sportowego.
1: Trener Rafał Karcz oraz brązowa medalistka Mistrzostw Świata Agata Drewa byli tym razem moim Państwa gościem w podcaście Sportowa Fala. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: słuchajcie.
1: Norda FM. Norda FM. Na bałtyckiej fali.
2: Norda Party. Norda Party. Norda Party. Norda Party.

0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Barwny korowód, występy artystyczne, muzyka, wspólne świętowanie i potańcówka. Tak wyglądała tegoroczna senioriada w Redzie, która po raz kolejny zgromadziła seniorów. Tegoroczna senioriada rozpoczęła się przed Miejską Biblioteką Publiczną. Stamtąd uczestnicy wyruszyli w barwnym korowodzie w kierunku Fabryki Kultury. Na miejscu na seniorów czekała dalsza część wydarzeń. Występy, uroczyste przekazanie klucza do miasta, wręczenie dyplomów, uznania oraz wspólna zabawa. Jednym z zespołów, które wystąpiły podczas senioriady, byli Redzianie. Ich działalność związana jest z kultywowaniem kaszubskiej kultury i tradycji.
1: Myślę, że bardzo się tak jakoś ożywiła społeczność właśnie ta 60+. I bardzo chętnie bierze udział właśnie w takich spartakiadach, można powiedzieć. Również uczestniczymy na boisku, w różnych takich gierkach sportowych też. Aktualnie to miało miejsce właśnie w lipcu, a w tej chwili, no tak zawsze jesienią, jest senioriada właśnie tutaj w Fabryce Kultury, gdzie się spotykamy. I zawsze jest bardzo wesoło.
0: Mówi Danuta Bieńkowska, zastępca prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Redzie oraz prezes zespołu folklorystycznego Redzianie. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli lokalni artyści i przedstawiciele grup działających na rzecz seniorów.
2: Dzisiejsze święto, no, wspaniałe dla seniorów. Dziś piękna pogoda, piękny korowód, piękna uroczystość. Teraz mamy koncert, cieszymy się. Ludzie wychodzą z domu, seniorzy, zachęcamy seniorów do wyjścia z domu i korzystania z tych wszystkich pięknych uroczystości.
0: Mówi Anna Mostek, lider grup teatralnych i artystycznych w Redzie. Jednym z głównych punktów wydarzenia był koncert zespołu X Czerwone Gitary. Po muzycznych emocjach na uczestników czekała potańcówka z DJ-em. W Chojnicach odbyła się regionalna konferencja poświęcona projektowi Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2035. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa, władz miasta oraz reprezentanci lokalnych środowisk. Rozmawiano m.in. o transporcie, ochronie zdrowia, edukacji, demografii i przyszłości południowej części województwa. Było to drugie z serii konsultacji, pierwsze odbyło się w Malborku, a teraz spotkano się w Chojnicach. Jak zaznaczono podczas spotkania, strategia jest, jednak nie jest to dokument zamknięty.
3: Daliśmy sobie 4 miesiące na rozmowę w regionie z mieszkańcami, z samorządowcami, z przedsiębiorcami, dlatego że przedłożyliśmy pewien dokument, który ma rozpocząć tę rozmowę, natomiast absolutnie nie ma jej zakończyć. To, co jest dzisiaj w strategii, to jest próba spojrzenia w przyszłość, w perspektywie 10 lat, ale tak naprawdę to, co zrobimy w ciągu 10 lat, da nam owoce w dużo dłuższym okresie.
0: Mówił Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. Podczas spotkania poświęcono również uwagę sytuacji ziemi chojnickiej i czuchowskiej.
4: Jeżeli chodzi o ziemię chojnicką i czuchowską, to my przede wszystkim musimy patrzeć na nią przez pryzmat młodych osób. Chodzi o to, aby zapewnić tutaj dobre warunki życia, aby mieszkać i żyć w czystym środowisku, aby móc tutaj się kształcić i aby móc korzystać z dóbr kultury i z usług specjalistycznych, jeżdżąc do stolicy województwa jak najkrócej, a więc poprawa dostępności komunikacyjnej również jest niezwykle istotna.
0: Mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. Władze Chojnic wskazują na potrzeby mocniejszego uwzględnienia w strategii transportu, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa zawodowego.
5: Chojnice to najważniejszy ośrodek w subregionie południowym województwa pomorskiego. Jesteśmy oddaleni od stolicy naszego województwa. Jesteśmy w obszarze peryferyjnym, więc wiele tematów związanych na przykład z transportem, z opieką zdrowotną czy szkolnictwem zawodowym powinno być mocno poruszone w strategii, gdyż nasi mieszkańcy ze względu na odległość, która nas dzieli od stolicy, ma utrudniony dostęp do usług specjalistycznych, które są w tym mieście na wysokim poziomie.
0: Mówił Adam Kopczyński, wiceburmistrz miasta Chojnice. Przedstawiciele województwa podkreślali także znaczenie zmian demograficznych, bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego. Nowa strategia ma wyznaczyć kierunki rozwoju pomorskiego na kolejne lata, a konsultacje mają pomóc w dopracowaniu jej założeń. 59-letni paralotniarz wpadł do Wisły. Jego życia nie udało się uratować. Do tragedii doszło 3 października w sobotę po godzinie 13, kiedy paralotniarz wpadł do Wisły. Jak się okazało, był to mieszkaniec Gdyni.
6: 59-letni mężczyzna kierujący motolotnią z niewyjaśnionych

0: nieokreślonych przyczyn znalazł się w wodzie w Wiśle na wysokości miejscowości Rozgarty koło mostu autostradowego w Grudziądzu. Został podjęty przez strażaków, były wdrożone czynności ratujące życie. Niestety w drodze do szpitala w karetce stwierdzono zgon mężczyzny.
1: Mówi starszy aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grudziądzu. Jak poinformował oficer prasowy, sprawą zajmie się również Komisja do Spraw Katastrof Lotniczych.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w radiu Nord FM. Arka Gdynia wygrała z IFK Göteborg 3-2 w meczu stulecia miasta Gdyni. Spotkanie na stadionie miejskim było częścią obchodów setnych urodzin miasta. Żółto-niebiescy objęli prowadzenie już w trzeciej minucie po trafieniu Natana Dzięgielewskiego. Po przerwie Szwedzi odwrócili wynik. W 47 minucie wrócił Alfons Boren, a chwilę później Nino Żugeli dał IFK prowadzenie 2-0. Arka odpowiedziała w końcówce. W 71 minucie do remisu doprowadził Bartłomiej Pawłowski, który 8 minut później ponownie trafił do siatki i zapewnił gospodarzom zwycięstwo 3-2. Był to pierwszy mecz Tomasza Grzegorczyka po ponownym objęciu stanowiska trenera Arki. Szkoleniowiec w obu połowach wystawił praktycznie dwie różne jedenastki, sprawdzając zawodników przed kolejnymi spotkaniami.
3: Na pewno w tych działaniach naszych defensywnych, nie stricte w takiej obronie wysokiej, ale w obronie niskiej i średniej jest dużo do poprawy i szczególnie w drugiej połowie jakby bronienie bocznych sektorów boiska tutaj musi zdecydowanie inaczej wyglądać. Ale ja tą jakby krótką moją opinię o tym meczu też zakończę pozytywnie, bo widziałem dzisiaj determinację, taką dobrą energię w zespole i chęć wygrania tego meczu u siebie, przegrywając 1-2. Byliśmy w stanie strzelić dwie bramki i wygrać 3-2.
2: IFK Göteborg to jeden z najbardziej utytułowanych szwedzkich klubów. Ma na koncie 18 mistrzostw Szwecji, 8 krajowych pucharów oraz 2 triumfy w pucharze UEFA. Mecz był częścią całodniowego świętowania stulecia Gdyni. Poza piłkarskimi emocjami dla kibiców czekał rodziny Fessen, a w przerwie spotkania odbył się blisko 20-minutowy pokaz Lord of Lasers, łączący światło, muzykę i lasery i efekty specjalne. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Bez punktów z Torunia wrócili piłkarze Weekendu Luzino. Podopieczni trenera Macieja Plińskiego przegrali z Elaną 1-3 w 11 kolejce trzeciej ligi. Wynik meczu w 34 minucie otworzył Kamil Woroniecki dla Elany i takim rezultatem zakończyła się pierwsza połowa. Pozostałe gole padły w końcówce spotkania. Na 2-0 podwyższył w 84 minucie Maciej Rożnowski. Na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry kontaktowego gola strzelił Jakub Kreft, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. Zwycięstwo miejscowym przypieczętował 60 sekund później Krzysztof Karbownik. Dla Weekendu była to druga porażka w sezonie i po zwycięstwie Polonii Środa Wielkopolska nad Wdą Świecie Luźnianie wrócili na drugie miejsce w tabeli. Co ciekawe, Elana, która znajduje się nad strefą spadkową, ponownie postawiła się zespołowi z czołówki tabeli. Tydzień temu Torunianie zremisowali z Polonią 2-2. Z lądu wchodzimy do wody. Na przystani jachtowej nad Jeziorem Lubowickim odbyły się regaty o Puchar Burmistrza Lęborka. W zawodach wystartowało 18 załóg, które rywalizowały w trzech klasach. Żeglarze walczyli o zwycięstwo w kategorii otwartych jachtów mieczowych i balastowych, klasie jachtów kabinowych oraz klasie jachtów mieczowych do 4,5 metra. Rywalizacja dostarczyła uczestnikom sportowych emocji, a o końcowych wynikach decydowały umiejętności i doświadczenie załóg. W kategorii otwartych jachtów mieczowych i balastowych pierwsze miejsce zajęli Jacek i Maria Kozakiewicz. Drugą pozycję wywalczyli Piotr Kozakiewicz i Maria Sławkowska. Natomiast na trzecim miejscu uplasowali się Karol Magda i Lena Ratowicz. W kategorii jachtów kabinowych zwyciężyła załoga w składzie Romuald Makowski, Seweryn Rompa, Kuba Makowski i Mikołaj Kargul. Drugie miejsce zajęli Magda i Andrzej Aluszewscy, a trzecią lokatę zdobyli Jerzy i Konrad Wiercińscy oraz Ryszard Siewiera. W klasie jachtów mieczowych do 4,5 metra najlepszy okazał się Tomasz Beta. Drugie miejsce zajął Jakub Beta, natomiast trzecia pozycja przypadła Poli Zolanowskiej i Błażejowi Eichmann. Dziesiąty mecz bez porażki w bieżącym sezonie zanotowali piłkarze Wejherowskiego Gryfa. Żółto-czarni na Wzgórzu Wolności w ramach 10. kolejki pomorskiej 4. ligi zmierzyli się z rezerwami Arki Gdynia.
4: Bartłomiej Wański, napastnik gry Wejherowo. Mecz walki wyrównany, bardzo dużo walki w zasadzie.
2: Ostatecznie na Wzgórzu Wolności kibice nie zobaczyli żadnej bramki. Gryf z 20 punktami zajmuje 4. miejsce w tabeli. Razem z Czarnymi Prożydańskie Żółto-Czarni pozostają jedynymi zespołami, które w tym sezonie nie doznały jeszcze porażki. A to właśnie z liderem tabeli z Pruszcza Gdańskiego w minionej kolejce przyszło się zmierzyć Pogoni Lęborg. W pomarszowej rozmowie z mediami trener lęborczan Mateusz Michniewicz podkreślił, że to był bardzo trudny mecz.
5: Piłkarskie szachy w pierwszej połowie na remis. Wiedzieliśmy, że to będzie dla nas bardzo trudny mecz, bo zmierzymy się ze zdecydowanie najlepszym nie tylko zespołem, nie tylko drużyną, ale z najlepszym klubem czwartoligowym, najlepiej zorganizowanym, z najmądrzejszymi i z takimi najbardziej ułożonymi strukturami. No i wiedzieliśmy, że będzie tutaj bardzo ciężko dla nas. Do tej bramki na 1-0 te piłkarskie szachy się odbywały. Później gdzieś musieliśmy troszkę wyjść wyżej. Szkoda tej bramki na 2-0. Nie wiem, co tam do końca się zdarzyło, bo

0: Piłka niby nie przekroczyła linii, sędzia podniósł chorągiewkę, my stanęliśmy, piłka wpadła do bramki i tego szkoda. Później już wynik 2-0 i musieliśmy sobie jeszcze wyżej wyjść, jeszcze więcej się, bardziej się otworzyć. Co wiązało się z tym, że Czarni mieli jeszcze więcej sytuacji.
1: Ostatecznie Pogoń przegrała 0-3. Lęborczanie sami zażartowali, przegrali również z Szatnią w Uproszczu Gdańskim. Doszło tam do niecodziennego, zabawnego incydentu. Już na początku spotkania zatrzasnęły się drzwi do szatni Pogoni. Piłkarze musieli w przerwie odpoczywać przy boisku. Drzwi do szatni przy pomocy strażaków udało się otworzyć kilka minut po ostatnim gwizdku sędziego. Powody do radości w minionej kolejce mieli natomiast piłkarze Gryfa Słupsko oraz Stolema Gniewino. Ci pierwsi u siebie pokonali Stocznię Obca Gdańsk 4-2. Słupszczanie ze 17 punktami są na 6 pozycji. Z kolei Stolem odniósł 3. zwycięstwo w sezonie. Na wyjeździe pewnie pokonali Anioły Garczyk Orze 3-0. Punktów nie udało się zdobyć natomiast Sokołowi Boże Pole Wielkie, który przed własną publicznością przegrał z Jaguarem Gdańsk aż 1-4. Zmieniamy dyscyplinę. Złoty medal mistrzostw Polski U16 dla zawodnika LKS Jantar Ustka. Jan Król zwyciężył w konkursie rzutów dyskiem w Lubinie. O tytule zdecydowała jego ostatnia próba. Ustecki lokatleta w 6 kolejce posłał 1-kilogramowy dysk na odległość 54 metrów i 6 cm. To nowy rekord życiowy zawodnika, lepszy od poprzedniego o ponad 4 metry. Po 5 kolejkach Król był drugim z wynikiem 409 metrów i 88 cm. Prowadził wtedy Ezau Guść, który miał rezultat 53 metrów i 20 cm. W ostatniej próbie zawodnik Jantara odwrócił jednak losy rywalizacji i sięgnął po mistrzostwo Polski. Srebro to był Ezau Guść, a brązowy medal wywalczył Franciszek Jureczko z wynikiem 51 metrów i 16 cm. To kolejny etap dużego progresu Jana Króla. Jeszcze w ubiegłym roku jego rekord życiowy wynosił 37 metrów i 49 cm. W tym sezonie poprawiał go kilkukrotnie. W maju rzucił 44 metry i 8 cm, a pod koniec sierpnia wygrał mistrzostwa województwa pomorskiego w Sopocie z wynikiem 49 metrów i 39 cm. Tydzień później zwyciężył także w mistrzostwach międzywojewódzkich w Bydgoszczy, gdzie uzyskał 49 metrów i 83 cm. Przed mistrzostwami Polski po raz pierwszy przekroczył granicę 50 metrów. W Słupsku rzucił 50 metrów i 3 cm. Zawodnik LKS Jantar Ustka trenuje pod okiem Lucyny Kuklińskiej-Nurkowskiej. Nieudana inauguracja sezonu dla Energii Trefa Sopot. W pierwszym meczu nowego sezonu PGE Basket Ligi Sopocianie przegrali przed własną publicznością z Dzikami Warszawa aż 63-102. Początek spotkania nie zapowiadał tak wysokiej porażki. Po pierwszej kwarcie goście prowadzili 25-20, a po dwóch częściach gry ich przewaga wynosiła 12 punktów, 51-39. Kluczowa dla Lasów mecz okazała się jednak trzecia kwarta. Sopocianie zdobyli w niej zaledwie 8 punktów, podczas gdy Dziki odpowiedziały aż 26. W ostatniej części warszawianie kontrolowali już przebieg spotkania i powiększyli przewagę. Ostatecznie zwyciężyli 102-63. Najskuteczniejszym zawodnikiem Energii Trefa był Jakub Schenek, który zdobył 20 punktów. Dla sopockiego zespołu był to jednak przede wszystkim pierwszy sprawdzian nowego składu. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym zaadaptowali Filip Łącz i Dawid Tuik. Energia Trefa Sopot rozpoczyna więc sezon od wysokiej porażki, a przed zespołem kolejne mecze, w których będzie okazja do poprawienia wyniku i pokazania innego oblicza niż w drugiej połowie spotkania z Dzikami. Pozostajemy na koszykarskich boiskach. Koszykarze Energii Czarnych Słupsk rozpoczęli sezon od minimalnej porażki. W pierwszym meczu przegrali na wyjeździe z Legią Warszawa 76-79. Spotkanie od początku było wyrównane, o wyniku zdecydowały końcowe fragmenty. Czarni długo pozostawali w grze o zwycięstwo i w w ostatnich minutach mieli szansę doprowadzić do remisu. Bardzo dobre spotkanie rozegrał Diordy Dimitriewicz. Słoweński rozgrywający zdobył 21 punktów i dołożył do tego 6 asyst. Ważną postacią zespołu ze Słupska był również Zach Freemantle, który zakończył mecz z dorobkiem 20 punktów i aż 12 zbiórek, notując tym samym double-double. Czarni do samego końca walczyli o odwrócenie losów spotkania. Przy wyniku 79-76 dla Legii Słupszczanie mieli jeszcze piłkę i mogli doprowadzić do dogrywki. Ostatni rzut oddał Kevin Weinot, ale nie trafił do kosza. W lepszych nastrojach, w przeciwieństwie do koszkarzy Trefla i Czarnych, byli zawodnicy MW Arki Gdynia. Gdynianie w pierwszym meczu pokonali na własnym parkiecie WKS Śląsk Wrocław 95-70. Arka od początku spotkania narzuciła rywalom swoje warunki. Po pierwszej kwarcie gospodarze prowadzili 26-17, a w drugiej części jeszcze powiększyli przewagę. Do przerwy było już 53-36 dla zespołu z Gdyni. Po zmianie stron przewaga gospodarzy nadal rosła. W trzeciej kwarcie Arka zdobyła 24 punkty, a Śląsk odpowiedział tylko 14. Przed ostatnią częścią spotkania Gdynianie mieli już bezpieczną przewagę i mogli spokojnie kontrolować wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie wygrali już różnicą 25 punktów, 95-70. Jednym z najważniejszych zawodników Arki był Alex Stein. Amerykanin zdobył 22 punkty, a do tego zanotował 6 asyst. Gospodarze przez dużą część spotkania utrzymywali przewagę, która w pewnym momencie sięgała aż 24 punktów. Słuchajcie, radia Norda FM.